0: bordelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: SK2 Konin.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to, to tak samo jak ja. Jak ktoś cię oszukał lub okłamał albo nabrał. Ja też czułem się jak śmieć.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: No i już mamy wtorek, rozpoczynamy nowy dzień i niestety nie mam dobrych wieści, jeżeli chodzi o pogodę. Dzisiaj maksymalnie na termometrach zobaczymy 16 kresek, do tego większość dnia będzie pochmurna. Trzeba liczyć się też z silnym wiatrem, więc może być chłodno i nieprzyjemnie. Koniecznie ubierzcie się ciepło. No i do tego zabierzcie parasol, no bo dzisiaj również mogą wystąpić przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Kolejna niespokojna noc za wschodnią granicą. Polska znów poderwała myśliwce. To reakcja na rosyjskie ataki na Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alerty RCB. Polskiej przestrzeni nie naruszono. Tymczasem w Polsce ma powstać stała amerykańska baza dla nawet 15 tysięcy żołnierzy. Jej lokalizacja wciąż nie jest znana. Rozmowy z Pentagonem zostały przełożone. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
3: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
4: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
3: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
2: Tragiczny wypadek na drodze z Kielc do Zagańska. W miejscowości Siodła zderzyły się czołowo dwie osobówki. Jedna osoba zginęła, a dwie trafiły do szpitala.
5: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi, za kierownicą którego siedział 21-letni kierujący.
2: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Rekordowa nagroda dla tegorocznych noblistów. Fundacja Noblowska zapowiedziała najwyższą kwotę w historii tej nagrody. Tegorocznych noblistów poznamy już na początku października. Pierwsza będzie medycyna, a ostatnia ekonomia.
6: SK2 Sport.
2: Dodatkowe powołania do reprezentacji Polski. Do kadry Jana Urbana dołączyli bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. W Warszawie trwa zgrupowanie przed Ligą Narodów. Dziś pierwszy trening. Biało-czerwoni zagrają w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Znamy wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii. Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweńcy niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów. Dziś pierwsze ćwierćfinały, a wśród nich mecz Polski. Polska, Niemcy.
7: Mało to jest sprawiedliwe.
8: Co mało jest?
7: No, że będziemy grali naraz z dwoma państwami.
8: Że naraz, ale to w dwie różne dyscypliny, wiesz? To chyba o to chodzi.
7: Tak? Że tak. Bośnia gra w jedną, a Hercegowina w drugą?
8: Nie, nie. A, w ten sposób. Myślałem, że ci chodziło, że tu gramy z Niemcami w siatkówkę, tutaj gramy z Bośnią w piłkę.
7: Sposób. Nie, z Niemcami w siatkówkę to sobie dajmy radę.
8: Bardziej ci chodzi o tą Bośnię i Hercegowinę. No dwa tak, na jednego, ale, to nieuczciwe.
7: Tak? Takich 22 wyjdzie na naszych 11. Nie mamy szans.
6: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
8: Dzisiaj niby jesteśmy jeden na jeden, ale jak na ciebie patrzę, to tak jak dwa do jednego.
7: Dla kogo? No powiedzmy, że jest remis ze wskazaniem na mnie. Niech będzie.
8: No dobrze. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Yeah.

0: No z tym przeskakiwaniem, to już mamy ustalone, to tak nie do końca to może działać.
1: Ja bym na twoim, inaczej, ja mam propozycję, żeby zamiast przeskakiwać przez mur...
0: Obejść.
1: Na przykład, nie? Może jest jakaś furtka gdzieś,
0: podkop można zrobić. Opcji
1: dużo
0: może
1: łatwiej,
0: być...
1: tak.
0: Tak, dużo łatwiej w niektórych przypadkach. 12 minut po 6, dzień dobry, emigranci za nami, za chwilę już Sarsa zagra, a my dzisiaj mamy piękny kolejny dzień.
1: 22 dzień września, to oznacza, że mamy Światowy Dzień Bez Samochodu. Czym dzisiaj przyjechałeś?
0: Samochodem.
1: Pięknie dzisiaj zacząłeś świętowanie. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy samochody swoje mają na przykład na warsztacie u mechanika. Dzisiaj możecie z czystym sumieniem wsiąść do komunikacji miejskiej. Podobno w niektórych miastach jest tak, że można za darmo autobusem sobie pojeździć.
0: Proszę bardzo.
1: A za darmo to jest bardzo dobra cena?
0: Bardzo.
1: Bardzo dobra cena, bo nie trzeba pieniędzy, a jak nie trzeba pieniędzy, to szef i podwyżki nie musi dawać.
0: A dzisiaj też jest dzień prośby o podwyżkę. To jest w ogóle takie święto, w ogóle dziwnie się nazywa. Dzień ćwiczenia przed lustrem. Prośby o podwyżkę płacy.
1: Tak, bo to chodzi o to, żebyś stanął przed lustrem, drogi pracowniku, spojrzał sobie w oczy i zastanowił się, czy ty naprawdę chcesz tej podwyżki.
0: I teraz my jesteśmy ciekawi, czy wy jak prosicie o podwyżkę, znaczy inaczej, jak wyobrażacie sobie taką sytuację, że prosicie o podwyżkę, tak?
1: Tak.
0: To robicie to bardziej na twardo, czy bardziej na miękko?
1: Tak, czy gotujecie to tylko 5 minut,
0: tak,
1: czy 10 minut,
0: tak,
1: prawda?
0: I chcielibyśmy, żebyście, na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację. Stajecie przed szefem, no i prosicie o tą podwyżkę, nie? I teraz, jeśli to jest na twardo, zademonstrujcie nam jak na twardo, tylko bez używania brzydkich słów.
1: Jeżeli na miękko, to też to zademonstrujcie. Najlepiej by było, gdybyście wzięli ze sobą telefon, poszli teraz do łazienki,
0: stanęli przed lustrem,
1: zadzwonili do nas na 726-826-826 i pokazali, jak się prosi o podwyżkę.
0: Tak, no. coś w tym stylu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, ilu z was robi to na twardo, ilu na miękko.
2: SK2.
1: W łazience, pamiętajcie,
0: Messenger też mile wskazany, polecamy.

0: 20 minut po 6. To nie takie hop-siup się wydaje, nie?
1: Że co?
0: No tak,
1: że tak. A propos tego, co właśnie przed chwilą dostaliśmy na ucho, nie? Od Loki, że no, ty jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem, mówi szef do pracownika przychodzącego prosić po podwyżkę.
0: No ale jak my się mamy czuć, jak zawsze właśnie jest strach iść po tą podwyżkę? No i właśnie pytanie, no są hojracy, nie
1: jak
0: powiem.
1: To robicie? No na twardo czy na miękko po prostu?
0: Odbieramy telefon, są hojracy.
2: Dzień dobry, ja podwyżkę tutaj chciałem.
0: No tak, słuchamy.
2: Właśnie ja tam już jadę do ciebie, szefie. Słuchaj, ja już jestem w samochodzie. Mhm. Ja wiem, gdzie to jest, ja już tam raz byłem. Ja tam jadę potem.
0: Ja tam raz byłem. No właśnie, raz byłeś, spóźniasz się do roboty. Jak ja mam ci podwyżkę dać? No, jak ci mam podwyżkę dać? Oj, rozłączyło się.
1: Proszę bardzo.
0: Rozłączyło się. Dobra, ale nie, fajna próba. Dziękujemy, dziękujemy, kimkolwiek byłeś. Właśnie o to chodzi. To było na twardo. To było na twardo.
1: Szefie, daj podwyżkę. Ja tam raz byłem w tej pracy.
0: A może ktoś z was prosi na miękko? Już na twardo przykład mamy. Jeśli ktoś z was prosi na miękko, dajcie znać. 726-826-826 lub Messenger. SK2. A jakby ktoś nie wiedział, jak to jest na miękko, to zaczyna się na pewno od panda. Panda jest miękka, nie?
1: Taka puszysta.
0: Tak.

0: No, żebyście byli jak zwykle doinformowani z samego rana. Mamy już prasę przed sobą i możemy o niej czytać.
1: Ja wiem, kto będzie dzisiaj świętował dzień bez samochodu.
0: A, no tak, gdzie przecież święto takie jest i może, a może to dlatego zrobiła,
1: chciała być przygotowana. Może dlatego to zrobiła, może tak.
0: Dzisiaj na pierwszej stronie oczywiście, też oczywiście, przepraszam za oczywiście, bo to niekoniecznie
1: to jest
0: tak
1: oczywiste,
0: musi być.
1: Prawda?
0: Ale tak. No akurat, ale tak wypadło. Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja, wjechała w deszczu w bariery na trasie S7. Ale to nie koniec tej historii, bo można wjechać rowerem.
1: Tak.
0: Można wjechać maluchem.
1: Tak.
0: Można wjechać polonezem.
1: Tak.
0: No, mógłby tak wymieniać i wymieniać.
1: No mógłbyś, jeszcze maluch, prawda? Jest, prawda,
0: tak,
1: duży
0: Trabant
1: Fiat,
0: był, prawda, Trabant, no, Wartburg,
1: Warszawa.
0: Warszawa była.
1: Wołga można.
0: Wołga była.
1: Zastawę pamiętam.
0: Zastawą tak. Mogła wjechać.
1: Zaporożec.
0: Tak. Dobra, starym Oplem też mogła.
1: Tak.
0: Jak już troszkę nowszy, no, niż tamto, co wymieniać.
1: Ewentualnie Volkswagen Golf, ale nie.
0: Albo 1.9 TDI też,
1: tak
0: tam
1: jest.
0: Z 96 roku.
1: Nie.
0: Nie. Kinga Duda straciła panowanie nad autem marki Jaguar.
1: Proszę bardzo. I co, rozbiła Jaguara?
0: Rozbiła Jaguara. Poczekaj, bo nie, bo to może gra słów jeszcze. Sprawdzę, tak się upewnię.
1: Na stronie 3.
0: No nie, jest no. Jaguar.
1: Widocznie pani Kinga nie miała wakacji, wybrała się na safari.
2: SK2.

0: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: No niestety dzisiejsza pogoda będzie praktycznie taka sama jak ta wczorajsza, czyli większość dnia będzie pochmurna. Do tego trzeba liczyć się z opadami deszczu, no i wystąpi silny wiatr. Mimo że maksymalnie zobaczymy 16 kresek na termometrach, to i tak będzie chłodno i nieprzyjemnie. Koniecznie ubierzcie się ciepło przed wyjściem z domu, no i zabierzcie parasol.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Zbliża się 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA przełożona. Szef MON miał jutro lecieć do Waszyngtonu. Jak przekazał resort, o zmianę terminu pilnie poprosili Amerykanie. Nowej daty jeszcze nie podano. Do USA pojadą wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą rozmawiać o dalszej współpracy. Tragiczny wypadek podczas walki z pożarem w Kalifornii. Śmigłowiec gaśniczy rozbił się w Parku Narodowym Yosemite. Zginęło dwóch członków załogi. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Pożar, z którym walczyła załoga, objął już 1300 hektarów. Ogień udało się opanować w 15%. Miliony euro ukryte pod podłogą i w ścianach. Karabinierzy koło Neapolu znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce. Pieniądze były schowane w mieszkaniu należącym do jednego z mafijnych klanów. Gotówka miała pochodzić głównie z handlu narkotykami, a w sprawie zatrzymano 34 osoby.

0: Ale z czego się teraz śmiejesz? Powiedz państwu.
1: Wyobraziłem sobie, jak to... Ani Karwan wypada sztuczna szczęka, to wszystko mi wypada.
2: Tak, coś tu jest, ale to nie teraz.
1: Niemożliwe, nie.
2: To nie teraz. Życzymy, żeby jest... jak najdłużej tak i na jest, jak najmłodziej.
1: Tak.
2: I...
1: Była ostatnio tak. Jakiś czas temu tutaj, no naprawdę, ma jeszcze dużo przed sobą.
2: To prawda, a teraz cofamy się, nie w rozwoju, tylko w czasie.
1: Może
2: 2009
1: być.
2: Rok, czyli kącik odkurzający.
1: 22 września. 2009 roku w serwisie Nowiny 24.pl pojawił się artykuł o sytuacji Starnobrzega z takim oto nagłówkiem.
2: Zatruł się grzybami, nie umarł, bo wypił pół litra.
1: Proszę bardzo, no i to się nazywa polska medycyna alternatywna, bo każdy doświadczony grzybarz wie, że trzeba mieć przy sobie polską apteczkę.
2: Czyli piersiówkę pierwszej pomocy. Wyska 2.

0: 13 minut i to niecałe 13 minut zostało nam do godziny 7. Sumptuastik przygrywa. Za chwilę Kamil Bednarek z panem Mateo. A my o nie naszych, waszych
1: sposobach na podwyżkę, no bo dzisiaj świętujemy oczywiście. Mamy dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. I z tej okazji pytamy was, jak to zrobić.
0: Czy na miękko, czy na twardo? Dwa rodzaje, jakby już dwa obozy
1: na twardo
0: będą przedstawione
1: było.
0: U nas, bo na twardo już było. Teraz takie, chociaż to jest takie bardziej rzetelne niż na miękko, bym powiedział, to taki trzeci rodzaj. To posłuchajmy tego takiego bardziej na miękko.
2: Witam serdecznie. Podwyżkę trzeba delikatnie. Nie chcę, że iść do szefa, że ja chcę więcej zarabiać. Bo w swojej szefie, ja chcę to samo, tylko częściej, przykładowo raz w tygodniu, zamiast raz w miesiąc.
0: Czyli zamienić z pierwszego na pierwszego, dziesiątego, 21 i 30, tak?
1: Tak jest, no i szef też powie, że no posłuchaj, ja ci mogę dać...

0: Więcej, jak będzie szczęście, no to to się wszystko łączy. To się wszystko łączy ze sobą. Niestety, tak to działa. Jeżeli macie jeszcze jakieś swoje...
1: Śmiało.
0: Tak, to możecie, no.
1: Znacie nasze wszystkie numery, dane. Proszę,
0: dzwonić. Tak. SK2. Zapominając.

0: Ewentualnie można też stówę zdobyć w Radiu SK2. Nasza nowa zabawa, druga odsłona tej zabawy po siódmej, ściemnia się w SC2.
1: 726-826-826 albo Messenger. Już teraz można się zgłaszać do tej zabawy i będziecie śledzić, kto ściemnia, a kto prawdę mówi.
0: Tak, jak ktoś z was jest dobry w ściemnianiu albo w rozszyfrowywaniu nawet ściem, no to bardzo serdecznie zapraszamy, żeby poznać, czy jesteście w tym dobrzy. Dzisiaj zgłoście się jakąś ściemą.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: A teraz czas na porcję najświeższych informacji pogodowych. Od rana chłodno, 10 stopni, a dzisiaj maksymalnie 16 kresek na termometrach. Mimo że zobaczymy te 16 kresek, to przez cały dzień będzie chłodno. No bo do tego trzeba dorzucić chmury, które zdominują niebo przez większość dnia. Również będzie padał deszcz, no i trzeba liczyć się z dość silnym wiatrem.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Jest 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Karol Nawrocki odpowiada na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas wizyty w Nowym Jorku odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Jego briefingu wysłuchał Mateusz Chłystun.
5: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
6: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
5: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za 100 tysięcy dolarów miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
4: Nowe informacje w głośnym procesie Sebastiana M. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci odtwarzali przebieg tragicznego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 3 lata temu. Więcej o tym Rafał Różycki.
7: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
8: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
7: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
8: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
7: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
4: 7 października odbędzie się kolejna rozprawa, wtedy zaplanowano mowy końcowe. Sąd przedłużył też areszt tymczasowy Sebastiana M. do 1 lutego. Załamanie pogody w Tatrach i trudne warunki na szlakach. Na Kasprowym Wierchu w najbliższych godzinach przybędzie sporo śniegu. Na poprawę pogody trzeba poczekać do przyszłego tygodnia.
1: SK2 Sport.
4: Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych będą Niemcy. Polacy bronią tytułu wywalczonego 2 lata temu. Obie drużyny dobrze się znają. Wielu niemieckich siatkarzy gra lub grało w polskiej lidze. Początek meczu o 18:00. Udany powrót Maji Chwalińskiej. Polka wygrała pierwszy mecz turnieju WTA w Singapurze. W 2 setach pokonała rywalkę ze Słowacji. Dziś pozna przeciwniczkę w 1/8 finału. Zagra też w deblu w parze z utytułowaną Czeszką.
9: 3 minuty prawie po 7:00. A propos Polaków i Niemców, dzisiejszy mecz o godzinie 18:00. W prasie piękny nagłówek. Powiedzcie Niemcom Auf Wiedersehen!
10: Ale z odpowiednim akcentem. Jeszcze raz.
9: Ćwiczymy. Auf Wiedersehen!
10: Auf Wiedersehen!
9: Auf Wiedersehen! O, dobrze. Auf Wiedersehen!
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: A od nas macie w gratisie Guten Morgen.
9: Butem w mordę?
10: Mniej więcej.
9: Czyli, nie no, dzień dobra, dobry.
10: Wracamy
9: dzień dobry.
10: Z Berlina do Warszawy,
9: tak,
10: jedziemy.
9: Tak, no. Warszawa, no. T-Love u nas. 100% polskiej muzyki.

0: Mieszane uczucia mam. 10 minut po 7.
1: No ale no co poradzisz, jak takie elity mamy, no?
0: No takie elity, no elity.
1: No, pan doktor.
0: No w sumie tak, z tytułu. Nie, on jeszcze studiuje.
1: No ale idziesz do niego i już panie doktorze.
0: No tak, w sumie tak. No, co, że tu mnie boli i tam nie boli.
1: Tam mieszczyka, tutaj wie pan.
0: No ale tak, żeby lekarz takie słowa.
1: No takie słowa, no przecież te lekarze znają inne, gorsze słowa, prawda?
0: Naprawdę?
1: O kogo chodzi? Pan Dawid Kacprzyk, pewnie kojarzycie, to jest jeden z bohaterów głośnej sprawy warszawskiego szpitala południowego.
0: Już przyjmuje z powrotem.
1: Tak,
0: w szpitalu czy tam przychodni.
1: Dziennikarz kanału Zero postanowił się do niego wybrać incognito.
0: Że go niby boli.
1: Że go niby tu boli tu goszczyka. No jak się go podpytał o tą aferę i tak mówi, no i co pan o tej aferze myśli, prawda?
0: No i
1: a
0: co?
1: Pan doktor, no, wykształcony człowiek.
0: No, no i powtórzysz to?
1: Cytuję.
0: A, to cytat to możesz,
1: cytat,
0: tak?
1: Tak, mogę, no. Tak. Pan doktor komentuje całą aferę w sposób bardzo przejrzysty. Mam to w dupie. Tak powiedział pan doktor.
0: O, to
1: tak
0: się
1: powiedział.
0: Nie godzi.
1: Czyli tak powiedział, to jest nie, to nie moje
0: brzydko,
1: słowa, to
0: ale
1: jego
0: to brzydko,
1: słowa.
0: To brzydko. I on tak do niby pacjenta powiedział.
1: Do pacjenta tak powiedział,
0: to
1: pokazał.
0: Ja myślę, że pan doktor Dawid pomylił pacjenta chyba z proktologiem.
1: Mógł, tak, weźmiemy tutaj w obronę pana doktora, bo jednak trzeba przyznać, że są takie sytuacje, że rzeczywiście można tam mieć aferę.
0: A, że
1: na przykład,
0: tam?
1: Tak.
0: Nie, to ja nie mów na przykład, nie mów.
2: SK2.
0: Ja wiem, jakie ty możesz mieć afery tam. No, ja wiem, co ty jesz, gdzieś ty był, coś ty robił. 11,5 minuty po 7. Zostawmy ten temat.
1: Dobra, to się wypika, no.
0: Zostawmy ten temat. Stachurski już teraz. Za chwilę Oskar Sims.

0: 17 minut po 7. Pora na nasz nowy show, nową zagadkę.
1: Posłuchajcie,
0: no nową
1: robi się
0: zabawę.
1: Jasno. Robi się jasno, więc co? No.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Taki paradoksik malutki. Dobrze, z nami już teraz Arek. Dzień dobry.
3: No witam.
0: No witam. Areczku, zasady są proste. Ktoś ściemnia. I teraz tak. Albo Jarząbek będzie ściemniał, albo ja będę ściemniał. Możemy też obydwaj ściemniać.
1: Tak. Zawsze ściema jakaś jest. Pytanie tylko, kto ściemnia.
0: Musisz odgadnąć, kto ściemnia. Czy Jarząbek, czy Wajda, czy Jarząbek i Wajda. Tak. Są trzy opcje. Inaczej się nie da. No to najpierw Jarząbek coś powie.
1: Tak, uwaga.
0: A potem ja coś powiem, a potem masz 3 sekundy po zadaniu pytania, kto ściemnia, na udzielenie odpowiedzi. Dobra?
3: Tak.
0: Wygrasz, to masz stówę, nie, to
1: masz
0: coś
1: prezenty.
0: Innego.
1: No właśnie, coś znajdziemy zawsze. Dobra, to ja, Jarząbek, czytam pierwsze. Uwaga. Kleopatra żyła bliżej lądowania człowieka na Księżycu niż budowy piramidy Cheopsa.
0: Teraz czytam ja, Wajda. Truskawka była podawana już na dworze króla Kazimierza III Wielkiego. Kto ściemnia?
3: Obaj.
0: Dobra. Słowo się rzekło.
1: Słowo się rzekło, kubyłka
0: się rzekło, kubyłka u płotu. Sprawdzamy. Niestety, Arek! Niestety! Ściemniałem ja, Wajda.
1: Tak, rzeczywiście, truskawka nie była podawana na dworze króla Kazimierza III Wielkiego. Dlaczego? Ano dlatego, że truskawka została stworzona w laboratorium w XVIII wieku, a król Kazimierz żył przecież w wieku XIV. No.
0: To było akurat trudne.
1: Naprawdę jest to, że Kleopatra żyła bliżej lądowania człowieka na Księżycu niż budowy piramidy Cheopsa, bo budowę piramid ukończono w 2560 roku przed naszą erą, a Kleopatra żyła około 30 roku przed naszą erą. Lądowanie człowieka na Księżycu to był rok 69.
0: Proszę bardzo. Ile Proszę człowiek bardzo. Może się dzisiaj nauczyć? Arek, nagrody piękne wysyłamy od Radia SK2. Nie będzie to stuwa. Wyślemy jakiś
1: piękne
0: drobny
1: nagrody.
0: Prezencik. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Wszystkiego tak, dobrego, Arek. Dzięki za dziś. Jutro kolejna ściema. Szykujcie się, jak już się zaznajomiliście z tą naszą zabawą.
1: Se kupcie.
0: Tak. I się douczcie i wtedy stówę ktoś codziennie będzie zgarniał.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Oj, o tym, że Love is Brutal się przekonują niektórzy rodzice, jak przychodzi płacić za to, co dzieciaki gdzieś tam zmalują albo zaklikają w internetach.
1: To jest nieprawdopodobny. Internet pisze o 9-latku, który wydał, przynajmniej miał wydać, bo takie krążą słuchy, 118 tysięcy dolarów na reklamę na YouTubie. I uwaga, jak on za to zapłacił? No jak to jak? No kartą ojca.
0: Chodzi o to, że na początku, bo chłopak sobie założył swój kanał, prawda? Chciał mieć więcej tych subów, prawda? No i na początku, ta, daj na suba, bo tam się co zapłaci się za reklamę.
1: To się ściąga.
0: Będę miał suba, jak zapłacę, nie? I tata powiedział, synek, masz tu kartę, na tej karcie jest 20 dolców i nie ma więcej. Po prostu z pustego Szalomon nie naleje.
1: Masz wziąć 20 dolców i koniec, i ani centa więcej, ale chłopakowi tak bardzo spodobało się to nabijanie subów, że wziął troszkę więcej niż te 20 dolców.
0: Delikatnie więcej.
1: Nie dużo więcej.
0: Tylko 118 tysięcy dolarów.
1: No. I ojciec się wkurzył i jest afera na cały internet i teraz w ogóle chłopak będzie musiał oddać kasę z, nie wiem, z kieszonkowego chyba.
0: Tylko pytanie, skąd to kieszonkowe weźmie?
1: No, jak to z kieszeni, no taty.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Już powoli rozpoczyna się wtorek i powoli Konin budzi się do życia. Na drogach w regionie jeszcze spokojnie, więc spójrzmy na pogodę. Na razie na termometrach 10 stopni. Dzisiaj w ciągu dnia będzie cieplej, bo maksymalnie 16 kresek na termometrach. No ale pochmurnie, do tego będzie silny deszcz, no i mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Będzie chłodno, ubierzcie się cieplej.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na Krajowej Siódemce koło Skarżyska Kamiennej. Ciężarówka z naczepą wypadła z drogi, przebiła bariery i wpadła do rowu. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Służby kierują kierowców na objazd Starą Siódemką. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dziś nie trzeba płacić za komunikację. Z okazji dnia bez samochodu w wielu polskich miastach można za darmo korzystać z autobusów, tramwajów i innych środków transportu publicznego. W Warszawie bez biletu pojedziemy m.in. autobusami, tramwajami, metrem i SKM-ką. Jesienne szczepienie lisów w Małopolsce. Specjalne kapsuły ze szczepionką są zrzucane z samolotów, ale część z nich będzie też wykładana ręcznie. Weterynarze apelują, aby nie dotykać szczepionek. Lisy wyczują zapach człowieka i mogą ich nie zjeść.

0: To się śmiesza, głupi do sera.
1: Kącik kotku żający, to teraz na to pora. Na to, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dzisiaj, czyli 22 września, ale nie tego roku. Nie 2026. Przynajmniej 6, musi być 2025, 7, ale idziemy jeszcze dalej. 25. No, policzyłeś w końcu?
2: 45 lat temu.
1: No nie, gdzie?
2: Blisko, dobra, blisko.
0: Ja już strzeliłem pierwsze dwie cyfry, które mi przyszły do głowy.
1: 2009 rok, mój drogi. No, to jest będzie. 17 lat temu.
2: Posłuchajcie, były ksiądz napadł na bank. Na 2 miesiące sąd aresztował 37-letniego księdza Norberta J.
1: Byłego.
2: Byłego, tu jest napisane, tak. Byłego księdza Norberta J., który napadł na agencję banku PKO w Szamodułach w Wielkopolsce. Mężczyzna steroryzował kasjerkę nożem i uciekł ze skradzionymi kilkoma tysiącami złotych, pisał portal WP 22 września 2009 roku. Dziękuję.
1: To od początku nie mogło się udać.
2: Dlaczego?
1: To był były ksiądz.
2: No.
1: Były ksiądz napada na bank.
2: Tak.
1: I kradnie kilka tysięcy złotych.
2: No.
1: Przecież policja miała go jak na tacy. Wszystko 2.

0: No, a propos właśnie, Gotham City.
1: To tam gdzieś koło Nowego Jorku.
0: Tam Batman, Batman i te sprawy, tak mi się kojarzy.
1: Batman i Robin na randki chodzili.
0: W każdym razie.
1: Posłuchajcie.
0: W Nowym Jorku, czyli w Stanach Zjednoczonych. Będzie gdzieś koło Gotham, nie wiemy. Taki drogi chleb, że ocie choroba.
1: 60 dolców za bochenek, dalibyście. 60 dolców, to poczekaj, tak przeliczymy sobie, po jest dolar.
0: 230 złotych. Ale
1: 230
0: poczekaj,
1: złotych,
0: nie, no bo tam taki drogi chleb jest, że można kupić na przykład połówkę chleba za 30 dolarów.
1: Albo ćwiartkę.
0: Ćwiartkę, no. To bym przyjął.
1: I to jest właśnie chleba. To nas łączy z Amerykanami, prawda?
0: Że ćwiarteczkę.
1: Też na ćwiarteczki bym.
0: No, 15 tak. dolarów taka ćwiarteczka.
1: Ale
0: chleba.
1: Myślicie, że co? Że co to jest za chleb? Jakiś taki wybuchowy chleb, wspaniały chleb, ze złota chleb.
0: Nie, to zwykły chleb.
1: To jest zwykły chleb.
0: Zwykły tak chleb. Jest. To nie jest jakiś substytut chleba.
1: Mąka, woda, sól i 24 godziny fermentacji.
0: Zwykły chleb.
1: U nas mówimy na to chleb na zakwasie.
0: Dobry.
1: No, dobry chleb, a tam po 6 dych idzie. No. Nie wiem, 6 dych to jest dużo, moim zdaniem.
0: Nie przekonany jestem.
1: Nie jestem przekonany.

0: dajemy wam też znak, nie tylko Ignacy, my też potrafimy dawać znaki, na przykład takie, że po ósmej państwa miasta.
1: I tym razem nie będziemy ściemniać, tym razem będziemy was odpytywać z wiedzy o wszystkim. 7268268826 albo Messenger, tam też można się zgłaszać, tylko pamiętajcie, po raz kolejny powtarzam, jak mantrę. To jest takie wyryte w kamieniu 10 przykazań waszych. Przykazanie pierwsze, podaj swój numer.
0: Tak, na Messengerze. A zawsze jest jakiś sposób na zgłaszanie się. Dzisiaj chcielibyśmy, żebyście dokończyli zdanie. Jestem królem i tutaj czego? Na przykład.
1: Albo kogo.
0: Albo kogo. Jestem królem? No, no i właśnie.
1: No i właśnie. Karol zaraz zadzwoni do ciebie. Tylko te pytanie, który? SK2.
2: SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Godzina 8, no i czas klasycznie spojrzeć na konińskie drogi, bo na nich robi się intensywniej. Postojcie oczywiście na rondzie miast partnerskich, również w okolicach Trasy Warszawskiej, no i na ulicy Kleczewskiej. Trzeba również uzbroić się w cierpliwość na ulicy Przemysłowej. No i jeżeli jedziecie z Konina w stronę Kazimierza Biskupiego, pamiętajcie, by jechać ostrożnie.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jest 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nagła zmiana planów w sprawie wizyty szefa MON w USA. Władysław Kosiniak-Kamysz nie poleci jutro do Waszyngtonu. Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Wśród tematów rozmów była stała baza armii USA w Polsce. Decyzję o przełożeniu wizyty skomentowały już oba resorty obrony. Z tym tematem Michał Rawa.
14: Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej MON przekazał, że decyzję podjęto na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie resortu obrony czytamy też, że teraz niezbędne jest podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sopkowak-Czarnecka.
13: Jutro do Waszyngtonu ma przylecieć przywódca Chin Xi Jinping. To właśnie ta wizyta może być powodem odwołania spotkania szefa polskiego MON-u z szefem Pentagonu. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Nakle nad Notecią. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną zderzył się z autobusem. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski.
15: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicza. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
16: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
15: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
16: Dokładnie. Na
4: okoliczności i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali policjanci.
15: Dodaje Kamil Smoliński z policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
13: Nauczą się m.in. jak budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. Już niedługo 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpocznie studia dronowe. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka. Studenci poznają też zasady obsługi i eksploatacji takich systemów.
17: SK2 Sport.
13: Polscy siatkarze grają dziś o półfinał Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami. Nasi rywale w poprzedniej rundzie niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię. Początek meczu o 18:00. Będzie zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km, a to oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 lub 3.
18: 3 minuty po 8.
19: Chciałem powiedzieć, że szybciej do mety dojadą w takim razie, jak skrócą ten dystans, nie?
18: Tak.
19: No. Tak więc jest nieważne, czy skracacie dystans, czy może go sobie wydłużacie z kolegą z pracy albo z koleżanką. Wszystkim wam życzymy dobrego dnia.
18: Ja chciałem powiedzieć, że dystans do jesieni już jest całkiem mały.
19: Ojej.
18: 2:06. Wyczytałem. 2:06.
19: A co
18: dziś
19: to znaczy?
18: W nocy. Początek kalendarzowej astronomicznej.
19: To już?
18: Tak, tak. 2:06. Zostało kilka godzin.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: To z liścia dostałem teraz.
18: Dokładnie 6 plus 12, 18 godzin. Za 18 godzin i 3 minuty będzie jesień.
19: I teraz pytanie, czy mamy płakać, czy się cieszyć? Bo niby, że złota polska jesień, prawda? Ale jak patrzę do portfela, to ani jednej złotówki nie widzę.

0: kolorowo to jest przez cały czas i będzie, przypominamy, jutro pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni, równonoc, i będzie się robiło kolorowo na drzewach, ale nie tylko. Kolorowo także w sytuacji geopolitycznej. No. Na przykład Radosław Sikorski, to jest minister tych zagranicznych spraw, nie?
1: No i wicepremier przy okazji, no, prawda? Dostał,
0: on ma ofertę jednej dla Trumpa, dla Donalda Trumpa.
1: Cóż on może zaoferować panu
0: Nasz
1: Donaldowi?
0: Wicepremier mówi, że jeżeli Trump honorowo zakończy wojnę na Ukrainie, to Sikorski nominuje go. Nominuje go do pokojowej Nagrody Nobla.
1: Ładnie. Znaczy, bardzo ładne zachowanie, ale ja osobiście byłbym ostrożny z tymi nominacjami. Ja akurat jestem z tych czasów, kiedy, wiecie, jak ktoś kogoś nominował do czegoś, to wiecie, jak to się kończyło.
2: Musisz opuścić dom wielkiego brata.

0: Ciekawy jestem, kto dzisiaj tak pozamiata, że...
1: Ten, kto ma miotłę.
0: No tak, no tak, że zgarnie wszystko.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta? Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Akurat dzisiaj ta, która ma miotłę.
0: Tak, dwie panie, dwie panie.
1: Renata i Małgorzata.
0: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Cześć. Pozamiata oczywiście ta, która ma szybkość w języku, bo to 20 sekund tylko na to, żeby odpowiadać na kategorię, na tę literę, która się wylosuje z koła, jak sobie wybierzecie w prawo czy w lewo. Nie można pomijać żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko... Wróć. Czy wszystko jasne?
4: Jasne. Jasne.
0: Dobra, jasne. Dobrze. Renia zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: Tylko nie zepsuj koła. O.
1: Jeszcze delikatnie to robię. Zobacz, ja smyrnąłem ją, ona to strasznie lubi. Kręci się.
0: No i Renia. Tam to nie było. Możesz sobie, Reniu wybrać literkę.
1: Ja nie wiem, czy jest się z czego cieszyć.
0: No, dawaj.
1: No.
4: P. Poproszę.
0: No to O czy P?
4: P.
0: P. Bo powiedziałeś tak, O...
1: P. Dwóch nie można.
0: Dobra, litera P, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Polska.
1: Miasto.
4: Poznań.
1: Znana postać.
4: Piotr Żyła.
1: Roślina.
4: Pelargonia.
1: Kolor.
4: Pomarańczowy.
1: Zawód.
4: Policjant.
1: Samochód.
4: Peugeot.
1: Imię.
4: Piotr.
0: No, imię zaliczamy jeszcze, no, bo już następna kategoria by się nie zmieściła.
1: Co tak, żeś kręcił głową?
0: Co, ja kręciłem coś
1: tak,
0: głową?
1: Tak, żeś ja? Tak, że na Piotrka Żyłę.
0: Ja?
1: No.
0: No, to kiwnięcie było.
1: A.
0: No.
1: No dobra,
0: kiwnięcie
1: myślałem,
0: było,
1: że nie znasz.
0: Garbik, fajeczka i lecimy, myślałem, to było tak, nie?
1: Myślałem, że ty tylko mały szomania.
0: Osiem punktów, no, osiem punktów, Renia bez zastrzeżeń.
1: Tak.
0: Małgosiu, w prawo, w lewo?
4: No to niech będzie w lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. A teraz sam tobie mówiłem, żebyś nie psuł koła, ja mocno zakręciłem.
1: Prawdopodobne.
0: I zepsuję zaraz. Urwie następnemu. 8 punktów do przebicia, Gosiu, a literkę masz. Prawie też by był Joker, ale jednak się zatrzymało o jedno oczko wcześniej.
1: Znana ci literka.
0: Znana ci litera, litera M jak mama. M jak mama, 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Malediwy.
0: Miasto.
4: Mikołajów.
0: Tytuł filmu.
4: Tytuł filmu. M jak miłość.
0: Imię.
4: Małgorzata.
0: Roślina.
4: Majeranek.
0: Potrawa.
1: No.
0: No już no, będzie no, po czasie.
1: Nie, czy,
0: ale możesz odpowiedzieć. No, jak wiesz, no, jakąś potrawę.
1: No. Na M, no co może być na M?
0: Makaron ze serem. Na
1: przykład.
0: Dobra. Na przykład. Ja to lubiłem. Ze serem jeszcze powiedziałem, tak jak moja mama mówiła. Makaron z serem i z tym jogurcikiem jakimś albo coś. No.
1: Rozpływa
0: się z truskawkami, smak lata.
1: Podliczyliśmy i tak. Małgosia, odpowiedziałaś na piątkę, można powiedzieć.
0: Tak,
1: naprawdę.
0: A Mikołajów?
1: Oczywiście, miasto na Ukrainie.
0: Tak,
1: a Malediwy? Kraj w Azji Południowej.
0: No, ale Malediwy to wyspy, nie?
1: No, ale
0: a wiecie, że Malediwy się składają z 1190 wysp?
1: Naprawdę? No. Jaki ty jesteś mądry.
0: Nie, ostatnio czytałem synkowi i tak
1: o
0: było.
1: Malediwach.
0: O Malediwach.
1: Dobra, niech będzie w takim
0: z
1: razie.
0: 1100, chyba, że o czymś innym to było, ale nie, z 1190 wysp. Dobra, taka ciekawostka. 8 do...
1: 5.
0: Dla...
1: Renaty.
0: Czyli Renia zgarnia prezent marzeń.
4: Super, dzięki.
1: Proszę.
0: Do Gosi nagrody pocieszenia, dziewczyny, drogie panie, w zasadzie wszystkiego dobrego. Jutro kolejne Państwa Miasta po 8.
1: Tak.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 24 minuty po 8. Słuchajcie, chciałem sprawdzić, czy nie wprowadziłem was w błąd, czy mi to się gdzieś nie pomyliło, ale pomyliłem się o dwie wyspy. Mhm. Bo powiedziałem wam, że Malediwy składają się z około 1190 wysp, czy powiedziałem 1090?
1: To właśnie już nie
0: jak
1: wiem,
0: się, jak powiedziałem 1090, to się pomyliłem o 102 wyspy. Jak powiedziałem 1190, to się pomyliłem o dwie wyspy.
1: Tak czy inaczej, ja pozazdrościłem swojemu zacnemu koledze tym, że zaimponował państwu, więc ja też chciałbym czymś zaimponować.
0: Zaimponuj miastu.
1: Właśnie tak. Przygotowałem ciekawostkę o Tarnobrzegu.
0: Proszę.
1: Kiedyś był światową potęgą wydobycia siarki, a dzisiaj słynie z ogromnego jeziora z krystalicznie czystą wodą. Proszę bardzo. No.
0: Ładne.
1: I tak można lać wodę przez cały dzień, prawda? Można jeszcze o Mińsku Mazowieckim zaraz coś przygotuję, o Wołominie, o Pruszkowie. No, to wszyscy wiemy.
0: Mam nadzieję, że przyjdziesz jutro do pracy.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Na drogach w Koninie jest intensywnie. Spójrzmy, gdzie dokładnie postoicie. Przede wszystkim korki pojawiają się na drodze krajowej numer 25. To w stronę Ronda Miast Partnerskich, jak i w okolicach Ronda Solidarności, no i Trasy Warszawskiej. Również trzeba uzbroić się w cierpliwość na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no i na ulicy Wyzwolenia i Ignacego Paderewskiego. Jedźcie ostrożnie.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Pożar hali w Wieluniu w Łódzkiem opanowany. Z ogniem przez kilka godzin walczyło 15 zastępów straży pożarnej. Spłonęło około 1200 m2 hali, dwa sortowniki i 20 ton granulatu z recyklingu. W środku byli dwaj pracownicy, obaj zdążyli się ewakuować.
11: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
10: Mówi Jędrzej Pawlak z wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Utrudnienia na S12 w Lubelskiem mogą potrwać do 9:00. Między węzłami Świdnik i Piaski Zachód zderzyły się osobówka i ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. Alert RCB dla mieszkańców Chocianowa i Rakowa na Dolnym Śląsku. Woda z wodociągu nadaje się do spożycia tylko po przygotowaniu. Służby apelują o śledzenie kolejnych komunikatów.
2: 100% polskich hitów. SK2.
12: SK2.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: pachnący Dawid, czyli Dawid Kwiatkowski.
1: Myślałem, że ja, bo dzisiaj się wyperfumiłem, ale to nie o mnie chodzi. No dobrze, dobrze, niech będzie. 21 minut do 9, pora na nasz kącik odkurzający, czyli newsy sprzed lat, tylko u nas takie nieświeże.
0: Tak, tak, znaczy słuchajcie, lubimy sfermentowane rzeczy, tak, no co tobie tak, dużo tak, mówisz, tak, prawda?
1: Tak. A no. I czasami z sentymentem można coś przeczytać tak. W prasie. 22 września dzisiaj 2010 roku.
0: No to lecimy w takim razie.
1: Pisano tak. Brak podwyżek, planowane zwolnienia i zła polityka rządu. To zarzuty pracowników budżetówki, którzy zjeżdżają na demonstrację do Warszawy. Protestować może kilka tysięcy osób. Policjanci, strażacy, urzędnicy skarbowi, pracownicy urzędów centralnych będą demonstrować przed Ministerstwem Finansów i Sejmem. Tak pisała Rzeczpospolita 22 września 2010 roku.
0: A ja przypominam, że to jest artykuł z przeszłości, chociaż równie dobrze mógłby brzmieć jak artykuł z przyszłości.

0: Gosia Andrzejewicz, 10 minut zostało do 9. Kolejny telefon, znaczy głosówka.
1: Cholera, szefie, potrzebuję tej podwyżki. Nigdy się do pracy nie spóźniam. Zostaję na nadgodziny. Codziennie dojeżdżam samochodem, a paliwo drogie. Dzieci też potrzebują. Hej.
0: Bo to dzień ćwiczenia przed lustrem, podwyżki i płacy.
2: To prośba o podwyżek, tak. Podwyżki. W ogóle dzieci potrzebują podwyżki od twojego szefa? Co to jest za firma?
0: To może jest jakaś rodzinna firma, wiesz, to może być na przykład spółka Skarbu Państwa.
2: A, czyli zadzwonił do nas ktoś z PSL-u. No to pozdrawiamy!

0: zapraszamy was na wtorkowe randewu po waszych miastach. W sensie, jak ktoś ma na 9 do roboty, to szybkie randewu, 5 minut musi randewu do roboty.
1: Ale nie samochodem, bo dzisiaj dzień bez samochodów.
0: A, no to rowerem, hulajnogą. Albo jest dzień nosorożca, więc skoro jest dzień bez samochodu, samochodem nie wolno, a jest dzień nosorożca, to znaczy, że na nosorożcu wolno.
1: Tylko uważajcie, bo na nosorożcu też nie wiadomo, co kryje się za rogiem.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Konie, postojcie przede wszystkim na rondzie miast partnerskich. Również korki pojawiają się na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicy 11 listopada, no i Przemysłowej. Również jadąc na odcinku Konin Kazimierz Biskupi trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jeszcze pogoda, na termometrach 13 stopni, dzisiaj maksymalnie 17 kresek. Pochmurnie przez większość dnia, no i trzeba liczyć się z opadami deszczu.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Dziś ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Chodzi o 52-latka zatrzymanego w sprawie strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. W niedzielę w pobliżu lasu znaleziono dwóch postrzelonych mężczyzn. 36-latek był ranny w nogę, a 44-latek w rękę. Starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Według prokuratury sprawca w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
15: Stwierdzono, iż osoba ta była nietrzeźwa. Stwierdzono w organizmie zawartość 1 promila alkoholu. W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
14: Wyjaśnia Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. 52-latek najpewniej usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Na razie nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Śledczy nadal wyjaśniają szczegółowy przebieg zdarzenia. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego skierował pismo do Karola Nawrockiego. Jego treść opublikował w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat Mateusz Chłystun.
16: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
14: Dziś dzień bez samochodu to część Europejskiego Tygodnia Mobilności. Auto można zostawić w domu i przesiąść się do komunikacji miejskiej. Ta w wielu miastach jest dziś bezpłatna.
17: Można podróżować bez kasowania biletów, bez kupowania biletów wszystkimi pojazdami warszawskiego transportu publicznego.
14: Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert. Za darmo można też korzystać z parkingów Parkuj i Jedź.
0: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzylaczyk. Z około 250 biletów aglomeracyjnych miesięcznie korzystają mieszkańcy powiatu konińskiego.
2: Nasz mieszkaniec dojeżdża do Konina autobusem PKS. Kupując jeden bilet, może przesiąść się w kolei Wielkopolskiej, dojeżdża do Poznania bądź do Kutna.
13: Mówiła starosta koniński Katarzyna Fryza. Dzisiaj auto warto zostawić pod domem. Europejski Dzień Bez Samochodu to okazja do darmowych przejazdów komunikacją miejską i pociągami kolei wielkopolskich. Warunkiem jest ważny dowód rejestracyjny auta na swoje nazwisko, a w przypadku kolei także motocykla.
5: 3 minuty po godzinie 9:00. Dawno o takiej porze mnie tutaj nie było. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Gram najlepsze polskie hity w Radiu SK2. No ale właśnie, jak tam wasz poniedziałek? To znaczy wtorek, tak? Dzisiaj mamy wtorek, prawda, Paulinko?
18: Jest wtorek.
5: Już wtorek. Jak tam wasz wtorek? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2. U mnie to pasmo nieustających sukcesów. Tak, to tylko sarkazm.

0: Paula i od dziś, tak, wam gramy 20 minut po godzinie 9. Ja wiem, wtorek dla jednych to może być bardzo dobry dzień, dla innych nieco gorszy. No ja zaczęłam poranek od tego, że po wyjściu z domu od razu wylałam na siebie całą kawę, mam białą bluzkę, więc tak, wiecie, jak dzisiaj wyglądam. Ale uwaga, Jacek na linii, bo ja pytam was, jak wygląda wasz wtorek? Halo Jacku. Wtorkiem.
1: Ale mi zostało już tylko 6 dni do urlopu i będę się wygrzebał.
0: I to się nazywa plan idealny. Jeśli zostało ci 6 dni do urlopu, no to patrząc, no to zaczynasz urlop 28 września. Jeszcze 6 dni, no to razem odliczamy do urlopu, bo ja też odliczam. A co u was? Dajcie znać, jak wygląda wasz wtorek, jak zaczął się ten wasz poranek, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Baj mi i co mi panie dasz już teraz.

0: Depres, bo ja cię kocham. 36 minut po godzinie 9 w Radiu SK2. My gramy wam tutaj najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów. No i pytamy też, jak tam wasz wtorek, jak wasz poranek. No i no, odezwała się do nas Monika, u mnie nie najlepiej. Jeździłam na rezerwie i okazało się, że w końcu paliwa zabrakło. Tak, że samochód stanął. Stoję i czekam na awaryjnych, chyba muszę wziąć tak zwaną użetę. Czyli urlop na żądanie. Monika, ja wiem, jest ciężko, no bo człowiek nie pomyślał, nie zatankował. My kobiety zazwyczaj mamy z tym duży problem, ale są też plusy. Ty już dzisiaj do pracy nie musisz iść i możesz słuchać Radia SK2 w domu.
1: SK2. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: co ta dziewczyna robi w Czechach. Wyprzedaje stadiony, robi wielkie show, ale spokojnie. Będzie też w Polsce już w kwietniu. Ewa Farna i Znak. Tak, kończymy godzinę 9:00. O 10:00 najnowsze informacje z kraju i ze świata. A po 9:00, po 10:00 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. nowość od Sylwii Grzeszczak, numer Mango.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Na razie w Koninie słonecznie, no i 15 stopni. Dzisiaj zobaczymy maksymalnie 17 kresek na termometrach. Od około godziny 12 będzie pochmurnie, a od 13 pojawią się przelotne opady deszczu w regionie. Do tego przez cały dzień lekki wietrzyk, ale z mocniejszymi porywami. No na drogach w Koninie spokojnie, postoicie jedynie na rondzie miast partnerskich, no i na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
12: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy. Eski 2. 17-latek zatrzymany przez ABW miał planować zamach. Paweł G. z Siemianowic Śląskich miał należeć do neonazistowskich i ekstremistycznych grup. To kolejny nastolatek zatrzymany w tej sprawie, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
13: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała dwóch 16-latków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do młodych ludzi ujawniła informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim.
12: A to nie jedyny groźny incydent w ostatnim czasie. We Wrocławiu rano zatrzymano mężczyznę, który sforsował ogrodzenie lotniska i próbował dostać się na lot do Palermo. Do tego tematu będziemy wracać. Trump i Zełenski spotkają się dziś w Nowym Jorku. Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydenci poruszą też kwestię energetyczną. Spotkanie zaplanowano na kwadrans po 19 czasu polskiego. Więcej na ten temat nasz ukraiński korespondent Ołechy Biłecki.
14: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną. Czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
12: Szczecinianie w większości zaskoczeni darmową komunikacją miejską. To przy okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu.
15: O, nie wiedziałem.
16: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
17: Fajnie. Super. I tak mamy 3-miesięczne.
18: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
17: Niestety nie mogę skorzystać, bo korzystam z sieciówki.
12: A kasowniki będą wyłączone do godziny 23.59.
10: SK2 News, Konin.
11: Jan Grzylaczyk. Ponad 3000 osób oddało ważne głosy w tegorocznej edycji KBO. Wybrano 4 duże projekty.
19: Bezpieczny Grójec, etap pierwszy. Wodny plac zabaw na Pociejewie. Rowerem składki prosto na Starówkę. Jedź, idź bezpiecznie, rowerowy Konin.
11: Mówiła Maria Cybulska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej KBO. 3 warianty projektu drogi rowerowej z Kazimierza Biskupiego do Władimirowa trafiły do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa powinna zakończyć się za 2-3 lata.
20: 10:03 i ja sobie zdałam sprawę, że dzisiaj mamy ostatni dzień lata. Już od jutra prawdziwa jesień kalendarzowa, co czuć zresztą w powietrzu. Mam nadzieję, że nasze najlepsze polskie hity sprawią, że wy jednak tej jesieni nie poczujecie i że ona będzie bardzo przyjemna. A takie będę wam grała na dobry początek. Dawid Podsiadło i Tazosy, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: 18 minut po 10. Radio SK2, najlepsze polskie hity Kaja i na językach, tak wam właśnie gramy. Moi drodzy, jako że 10.18 to jest idealny czas, żeby zrobić sobie przerwę na kawę. Jak się okazuje, ten rytuał picia kawy w pracy jest bardzo, ale to bardzo ważny. Nazywany jest też przez specjalistów mikroprzerwą, bo jak się okazuje, samo wyjście po kawę może być taką krótką przerwą psychiczną, która pozwala nam odwrócić uwagę od zadania i wrócić do niego ze świeższą głową. Jeśli na przykład siedzicie nad jakimś raportem, nad jakimiś tabelkami, wykresami, to właśnie to jest ten moment, żeby zrobić sobie przerwę, chwilę odsapnąć i wrócić do tego. I skończyć ten projekt jak najszybciej i o nim zapomnieć.
1: SK2.
0: My nie zapominamy o najlepszych polskich hitach. O Oskarze Cymsie też nie i gramy. Daj mi znać już teraz.

0: Kombinsen się spełni 28,5 minuty po godzinie 10 w Radio SK2, a już teraz delikatnie cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się do roku powstania numeru, no właśnie jakiego? 2 plus 1 windą do nieba. Powstał w 1978 roku. No był to wielki przebój, który pomimo swojego takiego niezwykle smutnego i gorzkiego tekstu stał się przez lata żelaznym hitem weselnym w Polsce. Ja nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że do tej pory na tych weselach można go usłyszeć. Ja go słyszałam wielokrotnie. No to co? Gramy wam w Radio SK2. 2 plus 1 windą do nieba już teraz.

0: Miejsce 12. Miejsce 12 aktualnie zajmuje właśnie ten numer Odliwki. Poza tobą nic. To są efekty ostatniego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Ale moi drodzy, wszystko w waszych rękach. Wy możecie zajrzeć na sk2.pl, znaleźć zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosować na ten numer, bądź na inne, które bardzo lubicie. Kto wie, może właśnie one wylądują w top 3 najnowszego notowania. O tym przekonamy się już w najbliższy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka do tego, żeby słuchać, ale zapraszam też do tego, żeby głosować.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
15: Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
16: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
14: Biedronka.
17: I po reklamie.

0: Okej, okay, 10:00 za nami, zbliża się godzina 11:00, to jest ten moment, kiedy już napisaliście trochę maili, byliście już na kilku spotkaniach i można śmiało zrobić sobie krótką przerwę. Przerwę na kawę. Kawę z najlepszymi polskimi hitami, bo takie będą po godzinie 11:00.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie.
15: Dzisiejsza pogoda niestety pozostawia wiele do życzenia. Co prawda momentami pojawia się słońce, a na termometrach mamy 15 stopni, no ale do tego pochmurnie przez większość dnia. Również lekki wiatr z silniejszymi porywami, co sprawia, że tak naprawdę jest chłodno. No i też trzeba się liczyć z opadami deszczu. Do tego koniecznie miejcie ze sobą parasol i jakąś bluzę czy kurtkę.
16: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Atak na szkolnym korytarzu to w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec miał zadać kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie. Została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
17: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
16: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy oceniają również stan 11-latka. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ataku. Groźny incydent na lotnisku we Wrocławiu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu lecącego do Palermo. Nie miał karty pokładowej. Z pokładu samolotu wyprowadziła go Straż Graniczna.
18: Funkcjonariusze po przeanalizowaniu monitoringu ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
16: Mówi nam Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Samolot z Wrocławia do Palermo wyleciał z dwugodzinnym opóźnieniem, bo pasażerowie ponownie musieli przejść kontrolę bezpieczeństwa.
7: Konieczny był deboarding pasażerów, którzy byli na pokładzie samolotu do Palermo, sprawdzenie przez pirotechnika Straży Granicznej, przeprowadzenie jeszcze raz kontroli bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, którzy byli na pokładzie i dopiero wtedy ten samolot mógł kontynuować podróż do Palermo.
16: Dodaje Bartosz Wiśniewski, rzecznik portu lotniczego we Wrocławiu. Po incydencie na lotnisku we Wrocławiu wzmocniono patrole wszystkich służb. Dziś komunikacja miejska w wielu miastach jest bezpłatna. To z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Sprawdzamy, czy mieszkańcy Zielonej Góry zostawiają auta i przesiadają się do autobusów.
14: Dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodu. Można na przykład za darmo przejechać się MZK, a pani autem?
19: Tak, niestety, bo się spieszę do pracy, a wiem, że mam daleko.
20: Tak, dzisiaj jeszcze samochodem. Trzeba dzieci rozwieźć najpierw, a później pewnie gdzieś do sklepu już pojadę autobusem.
21: Do Żagania jada miła pani w tym momencie. Pokaże mi pani, jak mam dojechać.
16: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiała Ola Kanoniak.
1: SK2 News, Konin.
15: Jan Grzelaczyk. Jeszcze do piątku można zagłosować na projekty, które zrealizowane zostały z dofinansowania z Unii Europejskiej. Trwa konkurs Łączy Nas Wielkopolskie. Z naszego regionu w konkursie bierze udział 5 projektów. Zwycięzców plebiscytu poznamy 8 października. Wesprzesz Konińskie Hospicjum, parkując przed Centrum Handlowym Ferio. Już w najbliższą środę, 23 września, w ramach akcji Parkujesz Pomagasz. Im więcej kierowców pojawi się na parkingu Ferio, tym większa kwota zostanie przekazana na rzecz hospicjum.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 11. Radio SK2, najlepsze polskie hity, gramy dalej. Ale też już za chwilę powiem wam, no właśnie, Paulinka, czy ty lubisz kanapki i chleb?
16: Oczywiście.
0: Bo się okazuje, że ten chleb to jest bardzo cenny, za oceanem.
16: O, to ja zostanę i posłucham, o co chodzi.
0: To już za chwilę wam więcej na ten temat opowiem, ale najpierw Liber i Natalia Schroeder, teraz ty.
22: No to gramy.
23: 10 hitów.
22: Najlepszych polskich hitów.
23: Polskich hitów.
0: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Bracia za szkłem. Tak wam gramy w Radio SK2, 21,5 minuty po godzinie 11. Wspominałam wam o tym, że za oceanem głośno o naszym wspaniałym żytnim pieczywie. Tak jest. Otóż jeśli lubicie kanapki i pieczywo, to jest informacja dla was, że jednak bardziej powinniśmy ten chleb żytni doceniać. Bo jak się okazuje, w mediach zrobiło się bardzo głośno o tym, jak tradycyjny chleb żytni podbija Stany Zjednoczone, a dokładniej Nowy Jork. Chodzi o to, że w prestiżowej dzielnicy pojawiła się piekarnia, która właśnie taki żytni chleb sprzedaje. Uwaga, za $60 za bochenek. W przeliczeniu no to jest około 230 zł. Można też kupić połowę, można ćwiartkę, ale i tak ta cena jest bardzo, bardzo wysoka. No i co śmiało można powiedzieć? Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.

Phil Lambery, gotowi na wszystko. Mam nadzieję, że wy jesteście gotowi na tę nowość na antenie Radia SK2, bo ona już teraz będzie grana. Moi drodzy, przychodzę do was z nowością od Mroza. Wszystko, czego chciałem, razem z braćmi Kacperczyk stworzył taki numer. Jest to ostatni singiel, który zapowiada nowy album Mroza. No tutaj w utworze gościnnie pojawiają się bracia Kacperczyk, tak jak już wspominałam. Lekki, bardzo dobry, energetyczny numer, który przypomina nam o wakacyjnym klimacie. No to co, gramy Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko, czego chciałem już teraz w

0: Budka Suflera i Twoje Radio, tak Wam gramy w Radio SK 2, 18 minut przed godziną 12. 12 zbliża się wielkimi krokami, ale do tej 12 zostało nam jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Prosta, ale także Roxy i Faust na szeroką wodę.
1: SK 2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow kończy dzisiaj nasze wspólne spotkanie. Zbliżamy się do godziny 12, ale spokojnie, najlepsze polskie hity będą grały dalej. Kamil Kowalski za sterami od 12. Co on tutaj naszykował? Wow, będzie Sarsa, będzie Grzegorz Chyży. Warto po prostu zostać z nami i słuchać Radia SK2.
1: Reklama.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Na razie na konińskich drogach spokojnie, spójrzmy na pogodę. Na termometrach 16 stopni i to najwyższa temperatura, jaką już dzisiaj zobaczymy. Do końca dnia pochmurnie, momentami wystąpią przelotne opady deszczu, dlatego koniecznie miejcie przy sobie parasol. Mimo że mamy te 16 stopni, to momentami może być też chłodno, bo wiatr lekki, ale momentami występują silne porywy.
14: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz planował zamach na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
15: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.
16: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
15: Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Paweł G. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymano też 2 innych 16-latków na Śląsku. Do tego kolejną osobę w Łódzkiem, a działania polskich służb pozwoliły na ujęcie nastolatka z Niemiec. Wszyscy komunikowali się przez internetowe grupy, rozmawiali o wcześniejszych zamachach i analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
14: Obiekt był obserwowany, nie stanowił zagrożenia. To komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie drona wykrytego w pobliżu bazy w Redzikowie. Zidentyfikowano miejsce przebywania operatora. Jak przekazał resort obrony, dron nie zbliżył się do newralgicznych obiektów. Przypomnę, bezzałogowiec wykryto 15 września około kilometra od amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Nowy ślad w sprawie zaginięcia 37-latki z Koszalina. Policjanci zabezpieczyli plecak i klucze, które należały do Emilii Koprowskiej, mówi Izabela Sreberska z Policji w Koszalinie.
1: Plecak został odnaleziony w polu około 2 km od miejsca imprezy w Darłowie, z której kobieta miała oddalić się przed zaginięciem. Wewnątrz znajdowały się drobne rzeczy osobiste, a także klucze od pojazdu, którym przyjechała, oraz inny pęk kluczy.
14: W Darłowie działa już kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy będą przeszukiwać okolice miejsca odnalezienia plecaka.
17: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzelaczyk. W ciągu 6 miesięcy mieszkańcy Konina mają mieć zainstalowane panele, pompy ciepła i magazyny energii, łącznie do 470 instalacji i urządzeń OZE. Całkowity koszt projektu to prawie 18 milionów złotych, z czego 70% to unijne dofinansowanie. Blisko 6 milionów złotych z KULSG dostał na budowę pełnowymiarowej hali sportowej. Według planów samorządu jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę budowy. Nowa hala sportowa powstać ma koło szkoły podstawowej w Skulsku.
18: To już wiemy, jakie święto dzisiaj mamy, 22 października, czyli w ostatni dzień lata.
19: Września.
18: Przepraszam,
19: Śpiesz września. Się do końca roku.
18: Może jakieś święto jest wtedy ważne, nie wiem, ale dzień bez samochodu, 22 września.
19: Tak. Zgadza się.
18: Ja też tak się zapominam, bo dzisiaj obchodzę również dzień bez telefonu. Zostawiłem w samochodzie telefon.
19: O, widzisz.
18: A samochód wzięła żona. I ja teraz nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Bo śmiać, wiesz, bo nie dzwoni do mnie, nie. Ale płakać, bo żona wie, jak mój telefon odblokować.
17: 10 najlepszych polskich hitów.
20: Jeden po drugim.
17: Neska 2.
18: Jakoś to będzie.
19: Oczywiście.
18: Kochanie, to ja, Grzegorz Chyży w SC2, 3 po 12.

0: Mysłowic w SC2 i długość dźwięku samotności. No i teraz chłopak, który nigdy się nie zmienia, zawsze sobie robi jajca.
1: Nosel wkręca. Halo?
2: Czy dodzwoniłem się do pani Honoraty?
1: Dzień dobry, tak przy telefonie.
2: Moje uszanowanie, Bobina Hania po tej stronie. Ja telefonuję z działu reklamacyjnego biura podróży. A proszę mi powiedzieć, jakie tam pani ma roszczenia i co tam się wydarzyło?
1: Były mega brudne pokoje, mega. To znaczy, nawet ja nie potrafię, powiem pani tak, widziałam u nas pracownicze hotele, u nas w Polsce. I gwarantuję pani, że wyglądają o niebo lepiej niż tam hotel, który nosi miano pięciogwiazdkowego.
2: Rozumiem. Bardzo dziękuję, że pani dokonała też dokumentacji fotograficznej. Ja bym tylko jeszcze poprosiła o poświadczenie notarialne dokumentacji fotograficznej, ewentualnie gdyby pani mogła jeszcze udokumentować to z naszym pracownikiem, to ja będę wdzięczna i reklamację rozpatrzymy.
1: Co to znaczy poświadczenie notarialne, bo ja nie rozumiem.
2: No bo teraz w dobie AI, proszę pani, każdy może sobie zrobić fotografię. I teraz musimy mieć poświadczenie notarialne, że te zdjęcia, które pani nam wysłała, to są pani zdjęcia, lub też jeżeli pani nie będzie miała poświadczenia notarialnego, to niech to poświadczy nasz pracownik, że stan ze zdjęcia jest równoznaczny ze stanem faktycznym.
1: No ale to wy tam nikogo do tych hoteli nie wysyłacie? Wy nie wiecie, jak one wyglądają?
2: No niekiedy, proszę pani, pracownicy jeżdżą.
1: No i co?
2: Ale to jest, proszę pani, raz w roku.
1: No ale nie sądzę, żeby to się zmieniło od lat kilku, no ale w porządku.
2: Ale dobrze,
1: no
2: bo zmienia pani temat. Ja próbuję rozwiązać pani reklamację.
1: Ale proszę mnie nie traktować jak dziewczynki, tak? Proszę mnie nie traktować jak jakieś dziewczynki, bo to ja teraz mam do was roszczenia, a nie odwrotnie.
2: Próbuję, proszę pani, rozwiązanie znaleźć. Pani za chwilę mi się unosi, nie wiem dlaczego. Jeżeli, proszę pani.
1: Ja wiem dlaczego.
2: Dlaczego?
1: Proszę, bardzo. Prześlę wam poświadczenie notarialne. W jaki sposób?
2: No to notariusz musi, proszę pani, poświadczyć, że te zdjęcia widział, te zdjęcia był przy pani, że te zdjęcia pani robiła.
1: Że ja robiłam. A kto zabiera notariusza ze sobą na wakacje?
2: Proszę pani, niekiedy mam takie rodziny.
1: Nie, no moment. Anielka, proszę włączyć nagrywanie. Proszę włączyć nagrywanie.
2: Ale to pani do mnie mówi?
1: Nie, do córki.
2: Aha.
1: I teraz co? Ja mam jechać jeszcze raz do hotelu, zabrać waszego pracownika i pokazać mu miejsca, albo jeszcze raz tam pojechać z notariuszem?
2: To też jest właśnie pokazać, takie rozwiązanie.
1: Co to ma w ogóle znaczyć? Kto jeździ z notariuszem, żeby za reklamację złożyć? Co to w ogóle ma być?
2: Proszę pani, to może Radosławy pani coś doradził?
3: Ona radka została wkręcona w Radio SK.
1: Radosław!

0: Zobaczymy, w jakie czasy wehikuł czasu nas teraz przeniesie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Stare, dobre, nie wiem czy dobre, ale dawne na pewno czasy, bo wysiadamy w roku, w którym powstała piosenka, która to sprawiła, że czas właśnie przez 5 minut się zatrzymał. W 1972 dokładnie roku to było w Opolu i sprawił to zegarmistrz światła. Choć na początku organizatorzy tej imprezy, festiwalu, no nie byli zachwyceni tym numerem, bo mówili, że jest taki trudny, no, poważny, taki ponury jak na taką imprezę, która ma rozrywkowy charakter, ale ostatecznie Tadeusz Woźniak postawił na swoim i jak zagrał, publiczność oszalała na punkcie tej ballady.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Zegarkowy mistrz precyzji w towarzystwie grupy wokalnej Alibabki. Potężny, hipnotyzujący chór w refrenach usłyszycie, a gitara Tadeusz Woźniak.

0: Cichosza. I Cichosza to jest tytuł tego numeru. Nowość od Samach, na który możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. A teraz gorąca kradzież w ST2 jeszcze. Czytam tutaj w internecie świecie, że karty bankomatowe, ekspres do kawy i robot kuchenny. To wszystko padło łupem chłopaka, którego policjanci złapali, a te wszystkie rzeczy ukradł chłopak swoim rodzicom. 19-letni syn. SK2. No bo 800 plus jest chyba tylko do 18 lat, nie? No tak to jest, jak się kończy.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: Ja nawet jeszcze tylu nie mam lat, a oni mają już tyle i to na scenie. Swój jubileusz 45-lecia obchodzą Lady Punkowcy, czyli Lady Punki na co komu dziś. I ten numer można usłyszeć na żywo podczas ich koncertowania. A bo jeżdżą panowie po całej Polsce, w Kielcach już byli, Łódź na przykład jeszcze przed nimi. A przed nami jest za chwilę godzina 13 i Westy 2, najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Ty plus za

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: I po reklamie.
13: Godzina 13, w Koninie pojawiają się korki. Postoicie przede wszystkim na ulicy Przemysłowej, jadąc z Gosławicy w stronę południa, no i w okolicach Ronda Miast Partnerskich. Korkuje się także ulica 11 listopada, no i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeszcze pogoda, na razie 15 stopni i już za około godzinkę trzeba spodziewać się opadów deszczu. Do tego już do końca dnia będzie pochmurnie.
14: Jest 13, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To ma być rozwiązanie na kominy płacowe w ochronie zdrowia. Rząd na trwającym właśnie posiedzeniu przyjmie ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Donald Tusk podkreślił, że to zakończy patologie i zwyrodnienia w niektórych placówkach.
15: Ortopeda w Grójcu, 3 200 000 za rok. Rekordowy szpital na zarobki 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych 72 godziny na dobę.
14: Premier podkreślił, że przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ-cie, a nie w prywatnej poradni.
15: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na 2 etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie.
14: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym. Jest 3-miesięczny areszt dla 23-latka z powiatu leżajskiego. W piątek miał spowodować w Rzeszowie wypadek, w którym rannych zostało 8 osób. Ze szczegółami Julia Ranosz.
16: Jak wstępnie ustalono, 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W wyniku zdarzenia rannych zostało 8 osób. 5 z nich opuściło już szpitale.
14: 23-latek usłyszał już zarzuty. Alert RCB o wodzie skażonej bakteriami z grupy coli otrzymali mieszkańcy Chocianowa i Rakowa na Dolnym Śląsku. Wody z kranu nie należy pić, myć się w niej, a przed użyciem gotować minimum 2 minuty.
17: Żywność, która nie zostaje później poddana obróbce termicznej, musi być wypłukana w wodzie po przygotowaniu.
14: Mówi Zenona Jasiurkowska z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Polkowicach. Operator wodociągów zaczyna chlorowanie wody. Sanepid jeszcze dziś powtórzy badania na obecność bakterii.
18: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzlaczyk, dzień dobry. Prawie 2 tiry śmieci od początku tego roku wywieziono spod konińskich lasów. Najwięcej śmieci leśnicy znajdują w Puszczy Bieniszewskiej w pobliżu Ślesina czy Rudzicy. Widząc wysypiska śmieci pozostawione w lasach, zgłaszajcie to jak najszybciej leśnikom. Folklor, sztuka ludowa, występy kapeli i stoiska ze smakołykami. To wszystko w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego Skansen Żyje. Festiwal startuje o 12 i potrwa do 18 już w najbliższą sobotę w Konińskim Muzeum.
19: To skoro już mamy w kalendarzu ten ostatni dzień lata, to sprawmy, żeby ten dzień był po prostu wyjątkowy i żeby tego dnia, ostatniego dnia lata, wszystko nam po prostu latało. I nie tylko te chmurki nad głową, nie tylko te ptaki, nie tylko te samoloty nad głowami. Ostatni dzień lata w SC2 przypomnimy sobie również z taką formacją jak Big Day, a będzie to dzień gorącego lata.

Letnie nastroje również. Zalia nam zafonduje, Baranowski, Sylwia Grzeszczak czy Kaśka Kowalska na dzień dobry. Kowalski przeciętny, witajcie w SC2.

0: Kawko jest już niczym.
1: Poparzeni kawą 3 w ST2 w 10 hitów bez żadnych reklam, to teraz może kawka i pomyślmy, jakby poprosić szefa o podwyżkę, co? Dzisiaj w kalendarzu takie święto jak dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę. Ćwiczyliście kiedyś? Wiecie, spokój, konkrety, można jakąś koszulę zarzucić, krawacik jakby coś, żeby szef zobaczył, z kim ma do czynienia. Ja ćwiczyłem. Długo ćwiczyłem i poszedłem. I powiedziałem szefie, jest temat. Musimy porozmawiać o pieniądzach. Chciałbym więcej zarabiać. I podczas tego ćwiczenia lustro mi w domu pękło, jak ćwiczyłem. I mam nadzieję, że szef też pęknie. Tylko niech szef nie pęka ze śmiechu.

0: Sylwia Grzeszczak, a teraz w naszym mieście?
1: SK2 Konin.
0: Lato ma dziś ostatni dyżur. Ostatni dzień lata. Co robią chłopaki w tym czasie? Jakub i Jakub? Odpowiedzą śpiewająco. Nowość w SK2. Chyba

0: Ryszard Rynkowski w swoim klasyku. Wypijmy za... na zdrowie. Westy dwa tylko latają klasyki. Też i klasycznie tutaj czytam nasz celebryta. Bocian Krutek, proszę państwa, doleciał już do Egiptu. Proszę bardzo, odpoczywa i nie musiał brać nawet na taki wypad kredytu.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: I po reklamie.

0: Drapiecie się po głowie i zastanawiacie, kto to śpiewa, to już wam mówię. Tak po głowie nam chodziła Cleo i bardzo przyjemnie, bo nie miała założonych szpilek. A już za chwilę godzina 14 i najważniejsze, sprawdzone newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
11: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Canal Plus.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Jeżeli chodzi o sytuację na drogach w regionie, to nie jest źle, ale mogło być lepiej. Postoicie na pewno jadący z Gosławic w stronę południa przez ulicę Przemysłową. Również korki pojawiają się na rondzie miast partnerskich, no i w okolicach trasy warszawskiej. Spójrzmy jeszcze na pogodę. Na termometrach 13 stopni, pochmurnie, no i lekki wiatr, ale z mocniejszymi porywami, więc może być momentami chłodno. Miejcie przy sobie bluzę lub kurtkę.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 10-latka zaatakowana przez 11-latka toporkiem jest w stanie stabilnym. To najnowsza informacja od lekarzy po wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki, nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy, nie zagrażają jej życiu.
1: Wykonano tomografię komputerową głowy, trwa dalsza szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
0: Informuje Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Na razie nie wiadomo, jakie są okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę, a chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Udało nam się porozmawiać z kierowcą autobusu, który rano dowoził 11-latka do szkoły.
3: Chłopak spokojny, ułożony, na wejściu dzień dobry, na wyjściu do widzenia, miłego dnia. Tak, przyjechał ze mną, tamtych dzieci nie za dużo było w autobusie, ale nic nie dało, tam żadnych oznaków nie było.
0: Policjanci przesłuchują świadków, medycy z kolei zdecydują, czy chłopiec trafi na badania psychiatryczne, a jutro zajęcia w szkole zaczną się od spotkania z psychologiem. Nic nie wskazuje na dywersję. Prokuratura bada sprawę piątkowego pożaru w gminie Osięciny w Kujawsko-Pomorskim. Na terenie suszarni zbóż doszło do eksplozji zbiorników z gazem. Według wstępnych ustaleń śledczych pożar był związany z pracami przy montażu instalacji gazowej, a przypomnę, dwie osoby zostały poszkodowane. Nikt nie usłyszał zarzutów. Wstępne straty oszacowano na 8 milionów złotych. Mazurski celebryta znów w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał do Egiptu. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić każdy etap jego wyprawy.
5: Przebywa w Sharm el-Sheikh. W ciągu dnia to są ogromne stawy stabilizacyjne, oczyszczalni ścieków. Popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
0: Mówi Krzysztof Witbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach.
22: SK2 News Konin.
25: Jan Grzylaczyk. Fragment dziedzińca z kocich łbów zastąpi wygodny chodnik.
26: Osoby z niepełnosprawnością ruchu będą mogły dużo swobodniej, bezpieczniej przejść tą ścieżką do naszego zamku.
25: Mówiła Elżbieta Barszczy z Muzeum Okręgowego w Koninie. Chodnik na dziedzińcu zamku ma być gotowy do końca tego roku. Trwa Europejski Dzień Bez Samochodu. To okazja do darmowych przejazdów komunikacją miejską i pociągami kolei wielkopolskich. Warunkiem jest ważny dowód rejestracyjny auta na swoje nazwisko, a w przypadku kolei także motocykla.
27: 14 to jest taka godzina, kiedy jest praca, jest też szkoła, mogą być zakupy, co jeszcze? Dla tych, którzy są wygodni, to auto.
0: Też tak może być. Może być jeszcze przerwa obiadowa, taka nieco spóźniona, ale może.
27: Droga do domu, a przede wszystkim my dokładamy jeszcze do tego polskie granie w SC2.
22: 10 najlepszych polskich hitów.
28: Jeden po drugim, SK.
27: Kończy nam się lato, dlatego w SC2 w każdej godzinie mamy coś z latem związane. Kuba i Kuba stygnie lato między innymi, a teraz Sanach i Marcepan, też taki smak. Zbliżającej się jesieni.

0: SK2 Konin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: brawurowa jazda Fiatem Cinquecento, tym może pochwalić się słynny killer Uveste 2. Jazda tylko z najlepszymi polskimi hitami, które dla was gramy. Elektryczne gitary przed chwilą. A i patrzę, co wylądowało na pierwszych stronach gazet dzisiaj i o czym one huczą. Córka pana prezydenta, byłego Andrzeja Dudy, pani Kinga Duda, miała wypadek. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało, jest okej, ale stało się to, że straciła panowanie nad kierownicą i wjechała autem w bariery. No bo teraz w samochodzie, no to łatwo stracić panowanie. Szczególnie jak przyjeżdżamy obok stacji benzynowych i patrzymy na ceny.
1: Escan.

0: Z Anną Wyszkonie sobie pap parapujemy w SC2 w wehikule. Czasu będziemy z inną Anią parapapować.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Bo przygotowałem dla was utwór, który wpisał się po prostu w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. I jest już w nim prawie pół wieku, bo tyle, prawie 50 lat ma ten kawałek. Anny Jantar, Nic nie może wiecznie trwać. Moja mama uwielbia Annę Jantar. Ja pamiętam, jak ona namiętnie mnie karmiła po prostu jej piosenkami, kiedy gotowała, a piosenka ta, którą już za chwilę puszczę i wy ją usłyszycie, doczekała się też wielu nowych wykonań przez współczesnych artystów. Na przykład można było ją usłyszeć w wykonaniu Męskiego Grania w 2018 roku i jest dostępna na streamingach także. A czy zastanawialiście się kiedyś, jakby brzmiał ten kawałek, ale w języku angielskim? No to słuchajcie, jest taki ktoś jak Kalinowski i on pokusił się o takie wykonanie.

0: No mija lato, ale ona będzie nam towarzyszyć również jesienią. Marisa ze swoją nowością Westy 2. Będzie pięknie, pięknie to też było w województwie lubuskim. Rolnik jechał traktorem przez pole, pracował w polu ciężko i wiecie co, wykopał bombę z czasów II wojny światowej. 120 kg bomba ważyła, jedziesz do pracy w pole, a tu się okazuje, że to pole minowe. Oby tylko plony były bombowe.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
7: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
13: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Czytam horoskop dla siebie na dzień dzisiejszy.
1: No, proszę,
0: Antoninka,
1: proszę.
0: Dzisiaj będziesz musiał szybciej niż zwykle działać i podejmować decyzje. Wydarzy się coś zupełnie niespodziewanego. I wiesz, że się wydarzyło?
1: No dawaj, co?
0: Pierwsza rzecz, zostawiłem telefon w domu, zapomniałem. Druga rzecz, pociąg się spóźnił pół godziny.
1: I?
0: I. Wiesz, dlaczego akurat jest taka przepowiednia dla mnie?
1: Nie.
0: Bo ja jestem baranem. Spod znaku zodiaka.
1: Działam od nic.
0: A ty?
1: Jestem strzelcem.
0: Strzelec! Będzie dla was strzelał. Antonina Van Dessel, was te dwa najlepsze polskie hity po newsach o 15. Bawcie się dobrze.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: godzina 15, godziny szczytu. Spójrzmy, gdzie pojawiają się korki. Postojcie przede wszystkim na drodze krajowej numer 25, zarówno jadące z Gosławice w stronę południa, jak i w okolicach ronda miast partnerskich. Również korkuje się trasa warszawska, no i chwilę poczekacie na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeszcze pogoda, na razie 14 stopni na termometrach, pochmurnie, no i w regionie występują przelotne opady deszczu.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Przejścia graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. To w związku z zagrożeniem dronowym, rakietowym i sabotażowym ze strony Rosji. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
18: Generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
17: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał też, że polska i ukraińska Straż Graniczna całodobowo wymieniają się informacjami. Podobna współpraca ma miejsce między wojskami obrony przeciwlotniczej obu państw. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw w Oświęcimiu, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcę.
19: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
17: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. A dodajmy, to kolejne podobne wydarzenie w Małopolsce. Tydzień temu w Zakliczynie 78-letnia seniorka podczas próby parkowania uszkodziła łącznie 6 samochodów. Lekarze z Podlaskiego i Podkarpackiego z nieopłaconymi nadwykonaniami. Wobec podlaskich lekarzy dług funduszu to ponad 1 800 000 zł, w przypadku podkarpackiego to blisko 4 miliony. Po wyczerpaniu limitu świadczeń NFZ zaleca lekarzom przesuwanie badań.
20: Ja sobie nie wyobrażam, jak w kolejkę ustawić gorączkujące dziecko, żeby zrobić mu szybkie CRP, które z założenia jest szybkie tu i teraz.
17: Mówi Joanna Szelong, szefowa podlaskiego oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Medycy oczekują od NFZ-u zapłaty za świadczenia wykonane w ubiegłym roku i rozliczenia tegorocznych nadwykonań.
21: SK2 News, Konin.
15: Jan Grzylaczyk. Z około 250 biletów aglomeracyjnych miesięcznie korzystają mieszkańcy powiatu konińskiego.
22: Nasz mieszkaniec dojeżdża do Konina autobusem PKS. Kupując jeden bilet, może przesiąść się w koleje wielkopolskie, dojeżdża do Poznania bądź do Kutna.
15: Mówiła starosta koniński Katarzyna Fryza. Dzisiaj auto warto zostawić pod domem. Europejski Dzień Bez Samochodu to okazja do darmowych przejazdów komunikacją miejską i pociągami kolei wielkopolskich. Warunkiem jest ważny dowód rejestracyjny auta na swoje nazwisko, a w przypadku kolei także motocykla.
1: To już jutro, to już jutro. Czy ty wiesz?
23: Ja wiem.
1: I powiedz słuchacze, może nie wiedzą.
23: No to i się cieszę.
1: I się ekscytujemy, bo tak, jutro pierwszy dzień jesieniary, tak. Drodzy jesieniarze, drogie jesieniary, to już jutro, więc trzeba się cieszyć, nie patrzymy na pogodę za oknem. I co, herbatki zimowe?
23: Nie no, to zimowe to w zimę, to jesienne.
1: Teraz. A ja ci nie zapominam, bo pamiętam, że masz mi taką zrobić. Antonina Van Dessel, dzień dobry. Jak widzicie, ja nie zapominam.

o Skercym z Bezkońca. A Bezkońca to możemy rozmawiać oczywiście w Polsce o pogodzie. Bo jutro pierwszy dzień jesieni, a słuchajcie, na Kasprowym już pierwszy śnieg spadł. No pięknie po prostu. Człowiek jeszcze myśli o ostatniej kawie na świeżym powietrzu. No a góry już mają takie swoje. Dziękujemy lato, my prosimy już o narty. Więc jesień jeszcze oficjalnie się nie zaczęła, a Kasprowy już ją wyrzucił z grupy i zaprosił zimę. SK2. A już teraz o pięknie, romantycznie Goja w zasięgu twojego wzroku. Ale to ładne.

0: To był BRO i wychowany w Polsce, a już teraz w SC2 skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz. Problem to nie skończy się dobrze,
1: nie. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Chodzi o 52-latka, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego. W czasie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, a już jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Woda skażona bakteriami z grupy coli na Dolnym Śląsku. Alerty otrzymali mieszkańcy z Chocianowa i Rakowa. Wody z kranu nie należy pić, myć się w niej, a przed użyciem gotować minimum 2 minuty. Operator wodociągów zaczyna chlorowanie wody. Sanepid jeszcze dziś powtórzy badania na obecność bakterii. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska. Wszystko w wykonaniu dwóch kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów.
2: Bierki.
3: Bilard.
2: Piłkarzyki.
3: Hokej.
2: Kręgle.
3: No i na razie tyle.
2: Na razie tyle.
1: Mówią koci trenerzy, a kibicować można na profilu Koci Proceder.
4: 100% polskich hitów.

0: mocno.
1: A ta Roxy Węgiel to zdecydowanie potrafi w przeboje. To była Roxy i jej miasto. Miasto powoli się zaczyna korkować, ale o tym po godzinie 16. A teraz będzie o urlopie, bo wszyscy już trochę narzekają, że lato się kończy, urlop za nami i zaczyna się ta słynna depresja po urlopowa, która tłumaczy absolutnie wszystko. A słuchajcie, okazuje się, że 51% Polaków, którzy w tym roku wybierają się na zagraniczny urlop, planuje go dopiero we wrześniu albo w październiku. Czyli spokojnie z tym końcem wakacji. Jedni właśnie wrócili, a drudzy dopiero sprawdzają, gdzie najtaniej kupić krem z filtrem. Więc no, z tą depresją się wstrzymajcie, bo nagle okazuje się, że wrzesień to nie koniec wakacji, to jest po prostu druga tura.
2: SK2. Reklama.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
9: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: I po reklamie.

0: super pozytywne trio na kilka chwil przed godziną 16 w Radiu SK2. Jonathan, Bledka i Gibbs i ich Róż. Po 16 muzycznie na start mocno Dede Negra, później Sylwia Grzeszczak i Marcin Ruzynek. Koniecznie bądźcie z nami, bo oprócz tego porozmawiamy sobie o wyjątkowym święcie, no, które dzisiaj mamy. Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Godzina 16 to oczywiście godziny szczytu, no i pojawiają się korki. Postojcie przede wszystkim na drodze krajowej numer 25, zarówno w stronę Ronda Miast Partnerskich, jak i jadący w południe w stronę Ronda Solidarności. Również trasa warszawska, ulica Kleczewska, no i ulica kardynała Stefana Wyszyńskiego, wszystkie zakorkowane. Musicie uzbroić się w cierpliwość. Na termometrach mamy 16 stopni, no i przelotne opady w regionie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty dla kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Artur K. został zatrzymany dziś. To były policjant zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pełnomocnictwo w oszustwach. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
19: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami.
18: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i dodaje, że wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków, 2 etaty, czyli 320 godzin. W takim przypadku limit zarobków wyniesie 16-krotność płacy minimalnej.
19: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
18: A co ważne, limity też będą też obowiązywać niezależnie od formy zatrudnienia. Sejm zajmie się przepisami na najbliższym posiedzeniu 6 października. Jeśli zostaną podpisane przez prezydenta, wejdą w życie po miesiącu. Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
20: Dobrze
1: się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie, no to ciężko powiedzieć. Dopóki mogę i będę miał siły, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
18: Mówił kapitan naszej reprezentacji. Jeśli Lewy zagra w piątkowym meczu, będzie to jego pierwszy występ, od kiedy został piłkarzem Chicago Fire i zarazem jego 168 mecz w barwach narodowych. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45 na PGE Narodowym.
6: SK2 News, Konin.
17: Jan Grzylaczyk. Ponad 3000 osób oddało ważne głosy w tegorocznej edycji KBO. Wybrano 4 duże projekty.
15: Bezpieczny Grójec, etap pierwszy. Wodny plac zabaw na Pociejewie. Rowerem składki prosto na Starówkę. Jedź, idź bezpiecznie, rowerowy Konin.
17: Mówiła Maria Cybulska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej KBO. 3 warianty projektu drogi rowerowej z Kazimierza Biskupiego do Władimirowa trafiły do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa powinna zakończyć się za 2-3 lata.
3: Będę się teraz katować jeszcze bardziej. Burczy mi w brzuchu i jestem głodna, więc
18: ja
3: gdy...
18: Też.
3: No to bardzo dobrze, to powyobrażajmy sobie. Gdybyś teraz mógł wybrać dowolne danie z kuchni polskiej, to co by to było w tym momencie?
18: Ziemniaki z ogniska.
3: O, wow, to powiem ci, że takie proste. Ja myślę o jakiejś takiej zupce dobrej, rosołku. No ale mamy swoje marzenia. Wy pewnie stoicie w korkach, więc też rozmażcie się z nami. Może się tym najemy. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. I obiecuję, że muzycznie najemy się bardzo dobrze.
6: 100% polskich hitów.
3: A właściwie przy tym numerze to spalimy kalorie. Dede Negra, kawałek podłogi już teraz.

0: Adeci powie.
1: Dzień dobry, a dzisiaj pytanie o przepisy ruchu drogowego od Alicji z Krakowa. Alicja pyta, czy dozwolone jest przekraczanie prędkości podczas wyprzedzania. W końcu im szybciej wrócimy na swój pas, tym bezpieczniej. Co na ten temat mówią przepisy? Pyta Alicja. Bardzo ciekawe pytanie, niepozbawione logiki, bo rzeczywiście wyprzedzając samochód, dobrze by było zrobić to jak najszybciej, aby jak najkrócej przebywać na nie naszym pasie. Ale co w momencie, gdy wyprzedzane auto jedzie tylko trochę wolniej niż dopuszczalna prędkość? Z jaką prędkością można je wyprzedzić i czy można tę dopuszczalną prędkość przekroczyć? Sporo pytań pojawia się w tej sprawie, ale odpowiedź jest jedna. Zgodnie z przepisami nie można przekraczać dozwolonej prędkości, a to oznacza, że nawet wyprzedzając taki samochód, musimy zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami, inaczej narażamy się na karę. Oczywiście można tłumaczyć policji, że większa prędkość to przecież krótszy manewr wyprzedzania, ale z tego, co się dowiedziałem, takie tłumaczenie raczej nie będzie działać na drogówkę. Policja w takiej sytuacji będzie miała prawo wystawić nam mandat za przekroczenie prędkości i najpewniej to zrobi. Dodatkowo, gdyby podczas takiego manewru doszło do zderzenia, no to nadmierna prędkość będzie obciążała osobę wykonującą manewr wyprzedzania. A przypomnę, obecnie mandat można dostać za przekroczenie prędkości nawet o kilometr. Taryfikator przewiduje za to 50 zł i jeden punkt karny. Oczywiście w praktyce takie wykroczenia są niezwykle rzadkie, no bo powiedzmy sobie szczerze, są mało opłacalne. Najwyższy mandat, jaki można zapłacić w Polsce, to 5000 zł w warunkach recydywy, czyli jeżeli w ciągu 2 lat przekroczymy 2 razy prędkość powyżej 70 km/h.

0: To był Bajm i Szklanka Wody, a już teraz w ST2 skrót najważniejszych i najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Napaść w centrum Płocka. Miały paść strzały. Sprawę bada policja. Zatrzymano 4 osoby podejrzewane o związek z napaścią na 54-latka i kradzieżą saszetki, którą posiadał. Saszetkę już odnaleziono, ale pustą. Pokrzywdzony nie ujawnił jednak, co zawierała. Trwają przesłuchania zatrzymanych. Policja ustala motyw oraz dokładne okoliczności zdarzenia. Jak dotąd nie odnaleziono broni, z której miały paść strzały. W Nowym Jorku trwa debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Światowi przywódcy będą rozmawiać o bezpieczeństwie, konfliktach i globalnych wyzwaniach. Przemówienie wygłosił już prezydent USA Donald Trump. Ma również spotkać się tam z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Wśród uczestników debaty jest także prezydent Polski Karol Nawrocki. Ma przemawiać jutro. A dziś wieczorem ćwierćfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza mecz Polski z Niemcami. Na zwycięzców w półfinale czeka już Francja, która przed chwilą wygrała spotkanie z Rumunią.

0: To był Artur Rojek i Mira Fiori. To jest numer z jego najnowszej płyty, która premierę miała w piątek. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I Radio SK2 oczywiście było obecne na tej premierze. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co Artur powiedział o tym tytule albo o samym Mira Fiori, no to słuchajcie, wbijajcie na nasze media społecznościowe. Tam jest cały wywiad z Arturem Rojkiem, także możecie się dowiedzieć więcej. A płyta jest bardzo dobra i Mira Fiori tak wam przypadło do gustu, że w zeszłym tygodniu było numerem 1 gorącej polskiej dwudziestki. A słuchacze SK2 wiedzą, co dobre. SK2.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

0: Za moment godzina 17, to byli chłopcy z Placu Broni, Kocham Cię. Dzisiaj, przypominam, jest Światowy Dzień Bez Auta i bardzo wiele polskich miast udostępnia dzisiaj transport publiczny całkowicie za darmo. Więc jeżeli jeszcze dzisiaj po południu macie coś do załatwienia, no to może warto poświętować i przyjechać się komunikacją miejską, tak dla odmiany i tak dla świętowania. Tak tylko proponuję. A po 17 na start, też a propos aut, Kasia Kowalska, prowadź mnie.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Ten wtorek już powoli dobiega końca, więc spójrzmy jeszcze na pogodę. Na termometrach mamy 16 stopni, małe zachmurzenie i dzisiaj jeszcze będzie padać. No a jutro? Jutro dość podobna pogoda, z tym, że jutro nie powinno już padać. Maksymalnie 17 kresek na termometrach. Też momentami pojawi się pełne słońce, no i znowu lekki wietrzyk. Do tego ciśnienie będzie podwyższone.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Trwa wyjaśnianie okoliczności dramatycznego ataku w szkole w miejscowości Ptaki, niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do ataku doszło dziś rano. Szczegóły zna Agnieszka Zakrzewska. Co udało ci się ustalić?
17: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
18: W samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
17: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
19: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem. No przestraszyłam się tego.
17: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
20: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza, szczegółowa diagnostyka.
17: Potwierdza Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK w Białymstoku.
20: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
17: Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzie znalazło się na terenie szkoły.
16: Szef MONU twierdzi, że wszystkiemu winna jest wizyta przywódców Chin. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołano jego wizytę w Pentagonie. Jutro miał spotkać się tam z sekretarzem wojny USA. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
13: Była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem znajdziemy dogodny termin.
16: Tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Do USA udali się natomiast wiceszefowie MONU Paweł Zalewski i Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Turcja, Grecja i Egipt to tam, jeśli chodzi o zagranicę, najchętniej spędzaliśmy tegoroczne wakacje. W kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągały też mniej oczywiste regiony.
21: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
16: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Poza Bałtykiem i górami coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy Podlasie.
1: SK2 News, Konin.
22: Jan Grzelaczyk. Jeszcze do piątku można zagłosować na projekty, które zrealizowane zostały z dofinansowania z Unii Europejskiej. Trwa konkurs Łączy Nas Wielkopolskie. Z naszego regionu w konkursie bierze udział 5 projektów. Zwycięzców plebiscytu poznamy 8 października. Wesprzesz konińskie hospicjum, parkując przed centrum handlowym Ferio. Już w najbliższą środę 23 września w ramach akcji Parkujesz Pomagasz. Im więcej kierowców pojawi się na parkingu Ferio, tym większa kwota zostanie przekazana na rzecz hospicjum.
23: Mam bardzo dobre informacje. Bardzo. Czy chciałbyś usłyszeć?
16: A co jak powiem, że nie?
23: I tak powiem. Więc lepiej powiedz, że chcesz.
16: No to śmiało, śmiało.
23: Jest wtorek się kończy. Wtorek mały piątek, więc do weekendu zostało... Już tylko? Dawaj.
16: Środa, czwartek, 3 dni.
23: No i pięknie, i tego się trzymamy. Więc jak stoicie w korkach, jeszcze tę godzinę spędzam z wami. Dużo dobrych hitów i myślcie o tym, że już za moment piątek.

0: No takie klasyki w Radiu SK2 18L, jak zapomnieć. Część z Was wróciła do domu, część stoi w korkach, a ja tylko uprzejmie przypominam, że dzisiaj o 18 Polska gra z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No i wiecie co? To jest ten moment, kiedy nawet jeśli ktoś normalnie nie zna zasad siatkówki, czytajcie, na przykład ja, nagle wie, czym jest libero, tiebreak i że przebijaj przez środek brzmi jak całkiem niezła strategia życiowa. Także o 18 kibicujemy.
1: SK2.
0: A teraz też klasyk Lady Punk, kryzysowa narzeczona w SC2.

0: Mafia, imię deszczu, zrobiło się romantycznie i o miłości teraz też będzie, bo znalazłam bardzo ciekawy artykuł. Gdzie faceci szukają dzisiaj miłości? I słuchajcie, okazuje się, że wcale nie tylko w aplikacjach randkowych i nie przesuwają w lewo, w prawo, tylko panowie rozglądają się za drugą połówką też na imprezach, w pubach, restauracjach, a nawet na siłowni, czyli tak bardziej tradycyjnie. Czyli w sumie generalnie szukają wszędzie tam, gdzie można spotkać kobietę. No i chyba najciekawsze jest to, że facet może wyjść takie miejsce z myślą, idę tylko na chwilę, a wyjść z numerem telefonu. Także, drodzy panowie, oczy dookoła głowy, wieczory coraz dłuższe, więc druga połówka by się przydała. Miłość może być bliżej niż myślicie, nawet przy stoliku obok, tylko trzeba wyjść z domu.
1: SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
14: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, to co masz ty, a na zegarach za moment godzina 18 i wielkie sportowe emocje. Zostawiam was z Łukaszem Zduńczykiem, on przejmuje antenę i będzie wam grał najlepsze polskie hity, a ja uciekam na mecz siatkówki Polska kontra Niemcy. Kibicujemy i Polacy do boju. Antonina van Dessel, wysyłam wam wtorkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Czas skończyć z zabijaniem. Tak w kontekście wojny w Ukrainie mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu. A o wojnie w Ukrainie Trump będzie za około godzinę rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 52-latek, który w Bukowinie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego, usłyszał zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz posiadania środków odurzających. Zdaniem prokuratury wyjaśnienia były bardzo chaotyczne. No i jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi dożywocie. Kibice wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi siatkarze ruszają do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem drużyna Niemiec.
13: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
14: Wierzę w naszych chłopaków.
13: Emocje zawsze z nami, zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy.
12: A mecz Polska-Niemcy właśnie rusza. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja.
15: Polscy siatkarze zaczynają walkę o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami, a ja nam zagram tak na ostudzenie tych meczowych emocji, żeby nam serce zbyt mocno nie biło, żeby się potem łatwiej usypiało. No właśnie. Julia Wieniawa z nowością między innymi w tej godzinie się pojawi. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a przed wami artystka, która wystąpiła z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. To Julia Wieniawa. Jak ostatnio była w naszym studiu, to zapytałem ją, jakie to uczucie grać z taką wielką światową gwiazdą. I ona powiedziała, że ona nic wtedy nie czuła, bo myślała tylko o tym, żeby dobrze wyjść i żeby nie przydeptać sobie sukienki. I dopiero po całym występie do niej dotarło, że ona wystąpiła z Andreą Bocellim. A teraz posłuchajmy nowego numeru Julii Wieniawy, który trafił z propozycji aż na miejsce 9 gorącej polskiej 20. 27 do gwiazd, już teraz.

Feel. No pokaż, na co cię stać na antenie Radia SK2, a ten młody gość już niebawem pokaże, na co go stać 24 października na Eurowizji Junior. To Wiktor Sas, który będzie Polskę reprezentował z hitem Gravity, a ten numer ma papiery na to, żeby odnieść sukces, bo stoi za nim niesamowity duet Lanberry i Trips, których znacie doskonale z hitu Dzięki, że jesteś. I ja wam ten numer już za chwilę zagram na antenie Radia SK2 tuż po Wiktorze, a teraz posłuchajmy hitu Gravity na antenie Radia SK2. To Wiktor Sas.

0: To już jest taka pora, za 24 minuty godzina 19, że można zwolnić, tak jak na końcu tego numeru. Budka suflera na antenie Radia SK2, gramy 100% polskich hitów, a polscy siatkarze, oni nie zamierzają zwalniać, oni się dopiero rozpędzają. Wygrali pierwszego seta w meczu z Niemcami 25-23, także naprawdę bardzo dobrze nam idzie. Przypomnę, to jest ćwierćfinał Mistrzostw Europy. No i w drugim secie, proszę bardzo, też pięknie, mamy 4-punktową przewagę, prowadzimy 7-3.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
9: Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
11: Biedronka.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
14: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
17: I po reklamie.

0: Kombi w Radiu SK2, a ja przypominam, mamy ostatni dzień lata, dokładnie o godzinie 2:06. Najbliższej nocy zacznie się astronomiczna jesień, więc umówmy się tak, że jeszcze świętujemy lato na antenie SK2, macie letnie polskie hity. No i po godzinie 19:00 zagram kawałek, przy którym zaliczyliśmy niejedną romantyczną podróż na wakacje we dwoje. Zalia, Tylko kochaj mnie, już za chwilę na antenie SK2.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
10: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
9: I w ekstra cenie, to rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Regulamin na circlek.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Czas na porządną dawkę teatru, pełnego rozważań i rozmyśleń. Do Konina zbliża się przedstawienie pod tytułem The Chairs. To teatr dwóch aktorów. Na scenie pojawi się duet Adama Kuzy i Sary Kozłowskiej. Aktorzy staną się pośrednikami, przekazicielami historii o relacjach, związkach czy spotkaniach. Spektakl jest rozmową o bliskości, opartej na autentycznych historiach, doświadczeniach anonimowych osób. Autorzy stawiają pytanie o kondycję współczesnych metod nawiązywania relacji. Duet jednak nie tylko prezentuje, ale również wplata własne doświadczenia i własną wrażliwość. Kiedy konkretnie przedstawienie zawita do Konina? Spektakl będziecie mogli zobaczyć 29 września o godzinie 19 w CKIS Domie Kultury Oskard.
0: Odliczanie do weekendu rozpoczęte. Ja wiem, że to jest dopiero wtorek, ale my się już powoli zaczynamy nakręcać na piątek, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, bo gram najlepsze nowe numery prosto z waszej listy hitów i w tej godzinie będą na przykład Motyle, czyli rozkręcający się polski zespół. Na playlistę wpadnie też, no na przykład Wiktor Waligura. Zagram kawałek prosto z jego nadchodzącej płyty. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Ostatnia nocka i ostatni wieczór lata. Jutro, przypominam, zaczyna się jesień. A my teraz zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Tam czeka zespół Motyle. To jest ekipa z Wrocławia, o której jeszcze będzie głośno na polskiej scenie. Nagrali numer o sytuacji, którą każdy z nas przynajmniej raz w swoim życiu przeżył. Może na przykład w szkole, kiedy ktoś nam się podobał. Uśmiechaliśmy się, no ale nie zrobiliśmy tego pierwszego ważnego kroku. I na tym się skończyło i teraz żałujemy. Właśnie o tym jest ten kawałek. Motyle, bliżej podejdź tak, prosto z propozycji do waszej listy hitów.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

Sydney Polak i PZ na antenie Radia SK2. U nas playlista różnorodna, bo gramy i te starsze, i te nowsze polskie hity. Ja wieczorami przychodzę do Was w sprawie nowości i teraz gram nowy numer Wiktora Waligury, który już 2 października wyda nową płytę. I my z tego krążka wyciągamy kawałek Nie umiem kochać. Wiktor tutaj śpiewa o tym, że ktoś powinien stworzyć podręcznik do miłości, do życia w związku. No przydałoby się, prawda? Powinno być tam wypisane, o jak głupie rzeczy czasami się można pokłócić, chociaż chyba ta lista jest nieskończona. Wiktor Waligura, Nie umiem kochać, już teraz w Radiu SK2.

0: teraz to można tańczyć, można sobie sprawić bal. Lady Punk na antenie Radia SK2, można tańczyć z radości. Polscy siatkarze dosłownie przed chwilą awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonaliśmy Niemców, znaczy słuchajcie, pokonaliśmy to mało powiedziane. My ich zdemolowaliśmy, nie daliśmy im dojść do piłki. Byli po prostu bez szans, wygraliśmy 3-0, do 23, do 17 i do 17. Także słuchajcie, mamy to, nasi sąsiedzi niepocieszeni. A pokonać Niemców zawsze cieszy tak samo bardzo, prawda? I niezależnie, czy to jest mecz towarzyski, czy ćwierćfinał Mistrzostw Europy, zawsze humor jakoś tak 3 razy bardziej się poprawia.
1: SK2. Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2. Słuchajcie, mamy to. Powstał pierwszy w tym sezonie bałwan. Pojawił się na Kasprowym Wierchu. W Tatrach spadło bardzo dużo śniegu do tego stopnia, że dzisiaj rano normalnie trzeba było odśnieżać, łopatować. To słuchajcie, to może zagrajmy coś na rozgrzewkę, żeby jeszcze lato sobie przypomnieć. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem po godzinie 20 na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Janusz Żylaczyk, serdecznie zapraszam. Kolejna propozycja jogi w Pile, tym razem bardziej nietypowa. Niedługo odbędzie się wydarzenie pod tytułem Joga na wysokości. Wszyscy uczestnicy zamienią normalne studio na galerię sztuki. To tam będzie można popracować nad oddechem, mobilnością czy siłą pod okiem Elżbiety Szczesiak. Jak zapowiadają organizatorzy, wydarzenie to przede wszystkim swobodna atmosfera i przestrzeń do spotkania z własnym ciałem. Kiedy konkretnie będą odbywać się zajęcia? Do wyboru są 4 terminy. 29 września, 20 października, 17 listopada oraz 8 grudnia. Zajęcia są przeznaczone dla osób powyżej 16 roku życia. Joga na wysokości będzie odbywać się w galerii CKIS Wieża Ciśnień w Koninie.
6: Wieczory z Radiem SK2 są bardzo przyjemne, bo my się razem odświeżamy. Znaczy wiecie, ja nie wchodzę razem z wami pod prysznic, choć ostatnio słuchaczka mówiła, że słucha nas właśnie w łazience, ale spokojnie, ja nie podglądam, ja tylko dobrze wam gram bardzo dużo nowych polskich numerów prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Honorata Skarbek w Radiu SK2. Do drugiej połówki można się zwracać na różne sposoby. Można mówić skarbie, misiu albo kochanie. I taki sposób wybrał Michał Szpak, który za chwilę wam to wszystko wyśpiewa. W ostatni piątek wpadł do naszego studia i przyniósł swój nowy numer. I przy okazji powiedział, że ten kawałek powstał w Zakopanem. Michał Szpak pojechał tam ze swoją ekipą na taki obóz. Była niezła impreza i się pojawiło natchnienie na stworzenie nowego numeru. Michał Szpak i kochanie. Już teraz na antenie Radia SK2. Jeśli wam się ten kawałek podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Wilkim o tym, że Baśka miała fajny biust, a SK2 ma 100% polskich hitów i teraz nowość od naszej polskiej amerykańskiej gwiazdy. To Keira, która swoją karierę zaczynała w amerykańskim Idolu, ale teraz na szczęście, słuchajcie, nawróciła się i przerzuciła się na nasz polski rynek i szykuje się do wydania pierwszej w swojej karierze mini płyty tylko po polsku. No my w Radiu SK2 bardzo się z tego cieszymy, popieramy, bo my jesteśmy jedyną stacją radiową, która gra 100% polskich hitów. Już teraz nowość od Keiry, Na moje nieszczęście, w Radiu SK2.

0: Warius Manx w Radiu SK2, a za chwilę Cicho Sza, czyli nowy numer od Sanach, która teraz odpoczywa po stadionowej trasie koncertowej. Była już m.in. w Madrycie na wyścigach F1, a teraz jest w Porto. Poleciała do Portugalii i wczoraj, słuchajcie, nawet pojawiła się na meczu FC Porto i nawet ktoś pozwolił wejść jej na murawę. Także no niech Sanach zbiera siły, zbiera inspiracje i czekamy na kolejne nowości, które w Radiu SK2 oczywiście zagramy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Demono w Radiu SK2. Moje miasto nocą. Nie ma korków i można przyjemnie wracać do domu i słuchać najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 i korzystać z ostatnich chwil lata. Przypominam, o 2.06 dokładnie zacznie się astronomiczna jesień.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Kolejne kinowe emocje zbliżają się do regionu. Kinomaniacy, słuchajcie uważnie. Już niedługo będzie można zobaczyć Hotspot w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. O czym jest fabuła? Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie porządek społeczny wyznacza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i natrafia na grupę rebeliantów. Im głębiej je wnika w sprawę, tym bardziej przekonuje się, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje. Produkcję poprzeci komentarz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego. Seans odbędzie się w kinie Cafe w Koninie już 25 września o godzinie 18. Po seansie można liczyć na wspólną dyskusję i wymianę refleksji.
1: Magazyn lokalny.
4: Czas na informacje z naszego regionu. Arleta Janiak, witam Was i zaczynamy. Prawie 2 tiry śmieci od początku tego roku wywieziono z konińskich lasów. Najwięcej śmieci leśnicy znajdują w Puszczy Bieniszewskiej, w pobliżu Ślesina czy Rudzicy. O tym problemie rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin.
5: Jeżeli chodzi o śmieci w lesie, to jest bardziej coś a la przemysłówka, budowlanka, tak, jakieś tam pozostałości, jakieś gruzy. Dużo jest opon, wielkie gabaryty, to się pojawia w lesie. My staramy się tam, gdzie znajdziemy te śmieci, albo ktoś na przykład poinformuje o tym, że w tym miejscu jest, bo postaramy się jak najszybciej je po prostu uprzątnąć. No inna sprawa, że my tych pracowników też nie mamy nieograniczoną ilość. I każda taka informacja, że do nas dotrze, to jest bardzo cenna, bo im szybciej my zlokalizujemy to dzikie wysypisko śmieci, tym szybciej możemy to uprzątnąć, tym te śmieci po prostu nie są roznoszone po całym lesie, nie zagraża to zwierzynie, nie zagraża to ludziom, no i nie szpeci tego lasu. Także tutaj też apeluję od razu o to, żeby jak najszybciej do nas zgłaszać. Do jakiegokolwiek pracownika nadleśnictwa, jeżeli się zgłosi, ta informacja po prostu trafi do odpowiednich służb, odpowiednich osób, to nie przekazano dalej i my te śmieci uprzątniemy. Ja tego na przykład nie potrafię zrozumieć, że idziemy do lasu z butelką wody pełną i mamy siłę ją nieść, ale jak już wypijemy tą wodę, to po prostu traktujemy to opakowanie jako odpad, no i pozbywamy się tego najczęściej tam, gdzie jesteśmy, czyli w lesie. No te pojedyncze śmieci to są naprawdę bardzo trudne śmieci do wysprzątania w lesie, no bo trzeba konkretnie wejść w to miejsce i je po prostu znaleźć. My ile możemy, tyle zbieramy, ale wiemy, ile ludzi odwiedza las. No proszę zwrócić uwagę, że to jest nierealne, żeby wysprzątać cały las. Tu jestem naprawdę wdzięczny też ludziom, że mamy te informacje o tych wysypiskach. My mamy dbać o ten las i jak będziemy wszyscy o niego dbać, to on będzie czysty. No dużo lepiej spaceruje się po lesie, jak on jest czysty. Ja już nie mówię o szkodzie dla środowiska, no bo to jest oczywiste, ale z czystego takiego estetycznego punktu widzenia, no fajnie się chodzi, jak jest po prostu zielono, a nie tutaj leży butelka, tam leży butelka, tu jakiś papierek. Bo nawet te drobne papierki po prostu robią złe wrażenie. No. 90% lasu może być wysprzątane, tak? My ponosimy kolosalne pieniądze, wydajemy na to, żeby ten las posprzątać, na tą utylizację śmieci i tak dalej. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć zupełnie na coś innego, na przykład na edukację, na przykład na turystykę, tak? No wolałbym wydać, nie wiem, 100 tysięcy rocznie, co wydaje na zbieranie śmieci, nie wiem, na to, żeby zakupić do szkół książki czy jakieś, nie wiem, gadżety, zorganizować jakiś piknik, jakąś wycieczkę dla dzieciaków i by się z tego cieszyli, a tak musimy po prostu wydawać na coś innego. Mało tego, angażujemy do tego mnóstwo ludzi. To też nie jest tak, że firmy, które dla nas wykonują te zadania, no one w każdej chwili mogą po prostu pojechać i zbierać te śmieci, dlatego często nasi pracownicy terenowi, czy nasi biurowi, jak są w lesie, no ja na przykład zawsze mam worek w bagażniku, tak, bo nie wiem, czy coś nie znajdę. każdy leśniczy u nas jest wyposażony w worki, więc to też nie jest tak, że my na przykład, nie wiem, zobaczymy gdzieś śmieci i czekamy, aż firma, która dla nas wykonuje tą pracę, pozbiera te śmieci, tylko po prostu leśniczy sam pójdzie, pozbiera te śmieci, zabierze. Jeżeli na przykład, nie wiem, my pójdziemy na spacer do lasu, wszyscy zbieranie śmieci kojarzą z takimi dużymi akcjami, typu sprzątanie świata, tak, że musi być duża grupa ludzi. To nie jest prawda. Wystarczy wziąć naprawdę małą reklamóweczkę ze sobą, jakiś mały worek i zebrać 5-6 tych śmieci. Pomyślcie, że tyle ludzi, ile jest w lesie, jakby każdy zebrał nawet jeden, to naprawdę to zniknie. No, niektórzy też uważają, że to jest niewychowawcze, że ktoś musi zbierać śmieci po kimś. To proszę tego też nie traktować jako zbieranie śmieci po kimś, tylko zbieranie śmieci, żebyśmy tam, gdzie my chodzimy, żeby było czysto. My też moglibyśmy się obrazić na ludzi, że wyrzucają śmieci i ich nie zbierać, tak? Ale no, nam chodzi o to, żeby w tym lesie było po prostu czysto.
4: Czysto i bezpiecznie dla zwierząt, bo dodajmy, że to też stwarza zagrożenie dla zwierzyny.
5: Tak, no każda butelka, tak naprawdę po jakimkolwiek napoju, to jest pułapka, bo my mówiąc, nie wiem, zagrożenie dla zwierzyny, mamy na myśli, nie wiem, sarny, jeleń, takie duże, które często widujemy, ale każda butelka po napoju, jakimkolwiek słodzonym, to jest pułapka dla owadów. Ciągnie ich zapach, tak? Przychodzą, wchodzą, to wszystko się lepi, one się przylepiają i one się z tego nie mogą wydostać. To jest po prostu pułapka i te naprawdę owady giną tylko i wyłącznie z winy człowieka, no bo inaczej sobie tego nie mogę wyobrazić. Opony w lesie, nie dość, że śmiecą, tak, no to źle wyglądają, tak, no to często są brudne, są pokryte jakimiś olejami, tak, to też wszystko się może przedostać do gleby i zanieczyszczać to środowisko. Plastiki, tak, różnego rodzaju papiery, tak, no ja wiem, że papier się szybko rozkłada, tak, ale no to jest obcy element środowisku. I to też negatywnie wpływa. Wszystkie, nie wiem, jakieś opakowania po jedzeniu, tak, po pizzy, w takich fast foodach, to wszystko przyciąga zwierzynę. Dzik może coś takiego zjeść, bo on czuje zapach, tak? Są, można na necie sobie często znaleźć zdjęcia, jak dzik na przykład ma na ryju założoną puszkę, tak? Różnego rodzaju metal. Sam metal w sobie jest ostry, może ranić fizycznie, może uszkodzić jakieś zwierzę, tak? Nas może. Człowieka, jak idziemy, nastąpimy, nie wiem, na taką puszkę, idziemy często do lasu z dziećmi. No, no w lesie naprawdę potrzebna jest wyobraźnia i to, co nasze działanie, jakie będzie miało konsekwencje, bo no ja rozumiem, że ktoś pojedzie, wyrzuci ten śmieć, tak, i nikt go nie złapie za tą przysłowiową rękę, ale my naprawdę mamy sposoby, żeby znaleźć te osoby. Mamy ustawione w lesie fotopułapki. Bardzo dużo ludzi dostarcza nam informacje o tym, kto wjeżdża do lasu.
4: Czasami po śmieciach można też poznać,
5: prawda? Tak, tak, często tak, bo trafiają się na przykład koperty z adresami, tak? Nie wiem, numery kont, paczki kurierskie, jak przychodzą, mają swoje indywidualne numery. To wszystko naprawdę można zlokalizować. Wszystkie takie zgłoszenia idą po prostu na policję i wtedy mamy dostęp do pełnej bazy. Policja nas informuje, kto i jak otrzymał tą paczkę i my naprawdę możemy tą osobę znaleźć. To teraz naprawdę, żeby no trudno się ukryć w tym świecie. Także to, że dzisiaj kogoś nie złapiemy za rękę, jak wrzuca te śmieci, nie znaczy, że za tydzień, za dwa my tej osoby po prostu nie odszukamy i odpowiednio no, nie ukarzemy. Bo to nie jest tylko tak, że dostanie mandat. Ona też będzie miała obowiązek posprzątania tego. A już z góry mówię, że posprzątanie takich śmieci to jest naprawdę bardzo duży koszt, bo to nie jest zebranie worka. Bo tam przyjdzie zwierzyna, ten worek rozerwie i te śmieci się rozniosą po całym lesie. Mam nadzieję, że będą takie kary, że nie będzie się po prostu opłacało tego robić. Ale naprawdę bardziej bym wolał, żebyśmy mieli tą świadomość, że no po co to wyrzucać do lasu.
4: Mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin i zaapelował, widząc wysypiska śmieci, zgłaszajcie to jak najszybciej leśnikom. ZHP to jedna z najdłużej istniejących organizacji młodzieżowych. W Polsce początki harcerstwa sięgają 1910 roku, kiedy to na ziemiach polskich zaczęły powstawać pierwsze nieoficjalne zastępy i drużyny skautowe, a ruch oficjalnie zorganizował się w 1911 roku. Jak wygląda współczesne harcerstwo, opowie nam Jagoda Pigulska, instruktorka chówca ZHP w Koninie.
6: Harcerstwo to organizacja młodych dla młodych przede wszystkim. Jest to miejsce, w którym i w Koninie, i ogólnie staramy się pokazać dzieciom możliwość tego samorozwoju, który jest wszechstronny. W naszej organizacji nie skupiamy się tylko właśnie na tych podstawach typu las, szyszki, ogniska i musztra. Chcemy możemy pokazać dziecku, że potrafimy też, a bardziej staramy się pokazać, nie wiem, część artystyczną, tą część bardziej angażującą też edukacyjnie i chcemy pokazać, że mogą właśnie w organizacji znaleźć swoje miejsce, nie tylko dlatego, że lubią śpiewać, czy nie wiem, lubią jedną rzecz określoną, tylko właśnie ten wszechstronny rozwój, chcemy wesprzeć go w tym działaniu, o czym mówi misja ZHP i dajemy mu taką szansę na ten rozwój. Nadal jest gdzieś ten stereotyp, że dziecko zostanie w domu i będzie siedzieć przed tym telefonem, tabletem, komputerem, ale to harcerstwo da mu tą szansę właśnie tego, że zostawi ten tablet, nie będzie o tym myśleć. Tak głównie jeśli chodzi mi o zostawienie tabletu, myślę sobie o obozie. Jeśli jedziemy na obóz, po prostu dziecko, czasami rodzice przed wyjazdem pyta się, czy dziecko będzie miało telefon. Odpowiadamy, że będzie miało w określonych godzinach, w ciszy poobiedniej, czy jakby ustali wychowawca, ale będzie też ten moment, w którym to dziecko po prostu zapomni, że ten telefon ma. Że ma ten dostęp, bo po prostu staramy się tak angażować dziecko w każde działanie, żeby po prostu unikać tego. Wiadomo, czasami ten telefon ułatwia, typu aplikacje, są to, nie wiem, no ta podstawowa aplikacja, o której na pewno każdy harcerz teraz myśli, jest to HardZap. Czasami jak na przykład ktoś powie, że chciałby zaśpiewać taką piosenkę na zbiórce, a nie mam tekstu przygotowanego, no to mówię właśnie, wyciągnijcie HardZapa i no, nawet nie, że telefon, tylko od razu mówimy, dajemy to rozwiązanie, jest to HardZap, jest to świetna aplikacja pod względem tego, że jest łatwy dostęp, jest prosta, mamy tam nie tylko piosenki, tylko mamy też dostęp do sprawności, do stopni. Mamy czasami zwykłe takie motto, bo w ogóle wchodząc na aplikację wyświetla nam się jakieś hasło, które na samym początku wita nas i opowiada, za każdym razem jest to inne hasło. Cytat albo właśnie jakieś słowa kogoś, kto jest związany w jakiś sposób z harcerstwem. I to jest takie przywitanie tego, że wchodzimy na tą aplikację i już możesz poczuć się tym harcerzem, przypomnieć sobie jakaś jedna z wartości harcerstwa i właśnie ten telefon wyciągnąć i gdzieś tam tą piosenkę sobie znaleźć, czy wyszukać jak mamy zdobyć jakąś sprawność czy stopień, ale czy na zbiórkach używamy i pielęgnujemy? Wydaje mi się, że zostawiamy laptop, tablet w domu, bierzemy ewentualnie ten telefon, no nawet do zwykłego kontaktu, do zrobienia zdjęcia. Ułatwia nam projektor, laptop, to wiadomo, to tego używamy, ale używa tego kadra, nie dzieci. Dzieci wydaje mi się, że zapominają na zbiórkach o telefonie i tablecie. Na co dzień harcerstwo, dla tych, którzy nie wiedzą, to takie spotkanie, nazywamy to zbiórkami, odbywają się tak przeważnie raz w tygodniu, w określonym miejscu, w określonym czasie. Zazwyczaj u nas w Koninie akurat działamy w szkołach, przy szkołach albo przy, jeśli jest to coś wokół, typu Wilczyn, Krzymów, Golina. Zdarza się, że te zbiórki są prowadzone na przykład w domach kultury, ale i tak najbardziej popularne są szkoły i wtedy to, tak jak w Koninie, mamy mnóstwo drużyn harcerskich, które po prostu składają się z dzieci z danej szkoły i wtedy działamy środowiskami lub szczepami. Nie uczymy się na zbiórkach rzeczy, które są gdzieś zapisane w książkach, że musimy od A do Z zrobić jakiś program, tylko program, który wymyślił wychowawca. Ja jako wychowawca powiem szczerze, że patrzę po prostu z tygodnia na tydzień na potrzebę dzieci. Jeśli czuję, że są przemęczone, nie wiem, zadaniami z mapą, to zrobię coś kreatywnego i pośpiewamy na kolejnej zbiórce, ale przypomnę w trakcie tego śpiewania na przykład o obrzędowości, gdzieś tam zawsze element harcerstwa w to wkręcę. Nie chcemy uczyć dzieci właśnie tego, co jest oczywiste. Chcemy pokazać im możliwość rozwoju wszechstronnego, o którym mówiłam na samym początku, ale tak na zbiórkach, luźno mówiąc, śpiewamy, tańczymy, uczymy się musztry, uczymy się rysowania, malowania, rzeczy kreatywnych, lepienia z gliny, robimy bransoletki z muliny, co jest też popularne, no ale uczymy się też podstawowych rzeczy, takich jak rozpalenie ogniska, czy nie wiem, zwykły, teraz nieczęsty kontakt z mapą czy z busolą. Patrząc na to, co robimy na zbiórkach, musimy też patrzeć na kategorię wieku dziecka, ponieważ mamy, harcerstwo dzieli się na 4 metodyki wiekowe główne, są to zuchy, harcerze, starszoharcerze, wędrownicy, no i później już są instruktorzy i starszy znak, o których też oczywiście pamiętamy i oni też się rozwijają w swój sposób, ale dziś skupiamy się na dzieciach, więc dla nich są przygotowywane regularne zbiórki, podczas których uczymy się różnych umiejętności rozwojowych dziecka. W zuchach dzielimy dzieciaki na szóstki i tam właśnie drużynowy lub grupa wybiera szóstkowego, czyli osobę, która już od tak młodego wieku będzie uczyć się tych właśnie kompetencji liderskich, bo nawet czasami zwykłe napisanie SMS-a, pamiętajcie, że jest zbiórka, to już jest zadanie dziecka, które uczy go w jakimś stopniu jakiejś odpowiedzialności. U harcerzy, starszoharcerzy, wędrowników wygląda to trochę inaczej, bo już zastępowy ma powierzaną trochę większą misję, takie nasze zadanie, czyli na przykład zrobienie jakiejś zbiórki zastępów, jest to już coś, co od zastępowego musi wyjść inicjatywa zrobienia, bo drużynowy mu nie powie napisz tego SMS-a, zrób zbiórkę, tylko właśnie to zastępowy przychodzi do drużynowego i mówi, chciałbym to zrobić, druhna mi pomoże. No i druhna oczywiście mówi, tak, dajesz, zrobimy to. Myślimy o obozie harcerskim, myślimy o lesie, o namiotach, o górach, morzu i uczymy się tam trochę takiego przetrwania, mimo wszystko, mimo tego, że akurat my, Chłopiec Konin, mamy swoją bazę w Pobierowie, która jest bardzo dobrą bazą, taka autopromocja, zapraszamy serdecznie. To musimy nauczyć dziecko tego, że jednak mamusia nie wypierze przez 2 tygodnie prania, nie umyje talerza, bo dziecko po posiłku samodzielnie idzie umyć menażkę, idzie umyć też sztućce, kubek. Jeśli sobie nie umyje, kolejny posiłek zje na brudnym, bo nikt za niego tego nie zrobi, czyli musi się nauczyć tego, że zjadłem, muszę umyć i dopiero pójdę do namiotu odpocząć. Uczymy się tego, że mamy harmonogram działania, czyli wstajemy codziennie, systematycznie, robimy rozgrzewkę, idziemy, nie wiem, na śniadanie, idziemy się umyć i mamy określony czas na określone działanie. Jeśli tego nie zdążymy zrobić, coś nam przepadnie, bo stracimy na przykład blok zadania. Uczymy się rzeczy, wydaje mi się, że bardziej survivalowych, bo mamy na obozie taki moment, w którym właśnie jesteśmy w lesie, jesteśmy w górach, możemy się przejść, możemy odpalić ognisko w bezpiecznym miejscu i pokazać dzieciom tego, czego nie możemy pokazać na przykład w mieście czasami. Obóz nasz harcerski dzieli się w zasadzie na 3 główne bloki i no to nie jest coś takiego, że jedziemy na przykład my do Pobierowa i tam zastanawiamy się z kadrą, co robimy, tylko no ja na przykład już 2 miesiące temu mamy maj, a ja już od 2 miesięcy mam gotowy program obozu i tylko czekam na zatwierdzenie i możemy jechać do Pobierowa, a w sumie to jeszcze zaplanować dokładnie, krok po kroku, każde zajęcie, które będziemy robić, bo właśnie tak jak mówiliśmy w nawiązaniu do telefonów, chcemy pokazać dziecku, że nie ma tego czasu na telefon i w ogóle może go zostawić w Koninie. Wydaje mi się, że my po prostu też w organizacji stawiamy duży nacisk na to, że zwykła kolonia i zwykły wychowawca na zwykłej kolonii nieharcerskiej nie jest po prostu na to przygotowany. Jadą osoby czasami nawet z marszu wzięte, po prostu myślą, że lubią pracę z dziećmi, więc dadzą radę. Nie mówię, że nie dadzą, bo na pewno będzie to świetna robota, ale my po prostu jesteśmy przygotowani, tak jak właśnie u nas w Koninie. Będziemy mieli instruktaż hal, będą mogli sobie przypomnieć wszystkie umiejętności, właśnie jak wypisać dzienniczki, jak napisać dobry konspekt, jak po prostu zadbać o to bezpieczeństwo dziecka, więc my przygotowujemy jako organizacja wychowawców i wspieramy ich w tym, żeby po prostu jak najlepiej i jak najdokładniej byli przygotowani do tej opieki nad dziećmi, bo bądźmy szczerzy, 2 tygodnie w lesie, 24 godziny na dobę bez rodzica jest wyzwaniem dla każdego z nas, nawet dla wychowawcy, który był 10 razy na harcerskiej akcji letniej. Jest to wyzwanie, ale my chcemy jak najbardziej pomóc i jako komenda, i jako w ogóle organizacja chcemy pomóc wychowawcom w tym, żeby przyszło im to jak najłatwiej. W pierwszym kroku sprawdźcie w ogóle na korytarzach w waszej szkole, czy nie macie plakatu, bo często tak jest i w Koninie 90% szkół ma drużynę harcerską, o której może nie wiesz. Zobaczcie, czy nie ma. Jeśli nie zobaczycie takiej informacji, wejdźcie na profil Chówca na Facebooku, na Instagramie, napiszcie do nas, możecie też śmiało przyjść do naszego Chówca, który mieści się na ulicy Harcerskiej 4, jest to przy szkole podstawowej numer 3 w Koninie na 5 osiedlu. Przyjdźcie tam, zawsze ktoś jest od 8 do 16 od poniedziałku do piątku i na pewno udzieli wam informacji. Sprawdźcie profile na Facebooku, mamy też stronę internetową, na której jest zakładka, w której znajdziecie państwo lub wy, kochani przyszli harcerze i zuchy. Możecie zobaczyć po prostu szkołę działania, miejsce działania, środowisko, w którym będzie napisane, kiedy jest zbiórka, o której godzinie, co zabrać. Na pierwszą zbiórkę zabierzcie tylko uśmiech i na pewno resztę pokierujemy was. Będziecie musieli wypełnić zgodę na przynależność i wtedy już będziecie zaczynać swoją próbę na zucha lub harcerza.
4: Mówiła Jagoda Pigulska, instruktorka Chówca ZHP w Koninie. Fundacja Podaj Dalej od wielu lat pomaga osobom niepełnosprawnym, ale Podaj Dalej to nie tylko organizacja, to ludzie, którzy w fundacji działają od samego początku. O początkach fundacji i planach opowie nam prezes fundacji Zuzanna Janaszek-Maciaszek.
7: Od początku chcieliśmy, żeby ta grupa, to nasze centrum wolontariatu, żeby byli to zarówno sprawni, jak i niepełnosprawni wolontariusze i to się udało. I część z tych osób znała mojego tatę, doktora Piotra Janaszka, naszego patrona i wprowadzaliśmy tych młodych wolontariuszy właśnie w taki świat, w naszą misję, w nasze cele. Pokazywaliśmy, dlaczego to jest tak ważne, żeby osoby z niepełnosprawnością uczyć samodzielności, niezależności, dawać im umiejętności, które w tym pozwalają. Teraz, kiedy odgrzebuję właśnie stare zdjęcia, to cieszy mnie ogromnie to, że wśród tych pierwszych wolontariuszy są też osoby, które osiągają sukcesy nawet gdzieś poza fundacją, ale często same podkreślają, że to był dla nich taki fajny początek i ogromna nauka, a teraz sami prowadzą albo jakieś organizacje, albo gdzieś pracują nadal z taką żyłką społecznikowską, czy do tej pory z nami współpracują. Myślę o Iwonce, czy o Krzyśku, o Kindze, o Elizie, o Gabrysiu, no cała masa osób, które teraz patrzę na zdjęcia i z uśmiechem sobie przypominam Żanetę i mnóstwo innych osób. Także nawet jeśli to są osoby, z którymi teraz nie współpracujemy, bo gdzieś poszli swoją drogą, to tych wspomnień nam nikt nie zabierze i są piękne.
4: Fundacja tak naprawdę zostaje w nich wszystkich i tak ciężko wam się pewnie rozstać. Jak ten czas, gdy była zakładana fundacja, jak wspominasz ten moment, jak bardzo jesteś zaskoczona, czy też być może nie, tą drogą, którą fundacja podążyła dalej, jakie wspomnienia są dla ciebie z tym związane?
7: Ja jestem ogromnie wdzięczna tym ludziom, którzy byli z nami na początku, bo ten start był bardzo ważny i on nam pozwolił naprawdę rozwinąć skrzydła i ja z radością patrzę, jak z roku na rok, od samego początku udaje się robić coraz więcej. Pierwsze 2 lata fundacji to jest głównie zasługa właśnie tej grupy, której przewodził Karol. Ja wtedy nie mieszkałam w Koninie i przyjeżdżałam do Konina na weekendy i w soboty zawsze zwoływaliśmy spotkania takie, gdzie były podsumowania, plany na kolejny tydzień i niesamowity entuzjazm, który napędzał wszystkich.
4: Fundacji w tej chwili, które wspomagają osoby niepełnosprawne, jest bardzo dużo. Jak uważasz, czym wyróżnia się wasza fundacja? O fundacji jest głośno, o fundacji się słyszy, o fundację widać. Co takiego jest, co wyróżnia tą fundację?
7: Takim największym wyróżnikiem jest to, że od początku osoby z niepełnosprawnością nie traktujemy wyłącznie jako podopiecznych, tych, którym chcemy pomagać, dla których jesteśmy, ale też jako osoby, które wspólnie z nami pracują. Bo tak jak przy zakładzie fundacji te osoby miały bardzo ważny głos, tak do tej pory w zespole fundacji moi współpracownicy to też są osoby z niepełnosprawnością. To często są osoby, którym na jakimś etapie życia pomogliśmy, a teraz one pomagają kolejnym, więc to Podaj Dalej nasze się tutaj przewija. Myślę, że to jest ogromnie ważne. Dzięki temu też, że te osoby są na każdym etapie pracy w fundacji, od pomysłów, planowania, przez realizację, ewaluację, to wiele naszych pomysłów jest takich bardzo trafionych, bo my nie wymyślamy sobie gdzieś z gwiazd, co by tutaj było dobre dla tych osób na wózkach, tylko same osoby z niepełnosprawnością nam wskazują kierunek, co jest potrzebne. Dzięki temu wiele naszych projektów powstało jako pierwsze w Polsce, tak jak mieszkania treningowe, takie bardzo kompleksowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową w 2013 roku, gdzie przez ten czas udało nam się wypracować też taki model właśnie wsparcia osób w mieszkaniach treningowych, czy szkolenia paralotniowe i szybowcowe dla osób z niepełnosprawnością, czy właśnie chociażby to centrum wolontariatu, w którym osoby z niepełnosprawnością są też wolontariuszami, czyli pokazujemy, że każdy z nas ma coś do zaoferowania. I myślę, że to właśnie, że wiele rzeczy robimy gdzieś tam jako pierwsi i to, że się chętnie dzielimy wiedzą, bo wiele organizacji przyjeżdża do nas też po jakąś wiedzę, po naukę, pewnie to nas jakoś wyróżnia.
4: Fundacja Podaj Dalej nosi imię doktora Piotra Janaszka, twojego taty. To jest to ziarno, które on zasiał tutaj, a teraz widać cały czas są zbierane plony tej jego działalności niesamowitej. Jak myślisz, co on myślałby o tej fundacji? No, wszedłby tutaj po prostu, rozejrzałby się. Co on by sądził na ten temat? Jakie słowa by padły?
7: Myślę, że na pewno poczułby to, że każdy, kto pracuje tu w fundacji, czy jest to wolontariusz, czy pracownik, to są ludzie z takim ogromnym powołaniem. Tutaj nie ma przypadkowych osób i to jest też nasza taka siła napędowa. A tato był strasznie upartym człowiekiem i myślę, że wielu z nas właśnie jest też bardzo upartych. Natomiast tak z drugiej strony patrząc, to zastanawiam się, czy nie przeraziłoby go to, że wciąż ta nasza praca jest tak potrzebna. My czasem się śmiejemy, że chcielibyśmy doczekać takich czasów, gdzie nie będzie musiała fundacja istnieć, bo będzie tak wszystko poukładane pod względem dostępności, warunków dla osób z niepełnosprawnością, że nie będziemy potrzebni, ale myślę sobie, że małe szanse, żebyśmy dożyli takiego momentu, bo wszystko za wolno się zmienia. Zmienia się, ale za wolno. I tato, który był ogromnym wizjonerem w latach przecież 70., 80., 90., myślę, że gdyby teraz spojrzał na nas, to pewnie by się zmartwił, że wciąż tak dużo tego wsparcia jest potrzebnego, że po prostu za wolno pewne rzeczy się zmieniają. I zresztą ja nawet wracając czasem do jego felietonów, bo pisał przecież felietony, miał takie zacięcie dziennikarskie, czasem mam taką refleksję, jakie to jest wciąż aktualne. W tych felietonach często poruszał właśnie kwestie związane z dostępnością, z osobami z niepełnosprawnością, z tym, z czym się muszą mierzyć, czy z jakimiś takimi absurdami, czasem urzędniczymi, politycznymi, innymi. I tak czasem czytając te felietony właśnie mam taką refleksję, że kurczę, no to jest ciągle aktualne.
8: Ale wiesz co, ja też tak sobie myślę, że to wynika też z tego rozwoju. Cały czas coś się zmienia. Ta technologia idzie cały czas do przodu. To są kolejne wyzwania, które stoją przed tak naprawdę nami wszystkimi, żeby pokonywać te bariery związane właśnie z tym parciem do przodu cały czas cywilizacyjnym. Ale dobrze, ja wiem, że wy tutaj nie poprzestajecie, że raz, likwidowanie barier, dwa, warsztaty przeróżne, które organizujecie, tego jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Ale no, aż się boję o to zapytać, ale jakie są plany najbliższe, bo wiem, że na pewno będzie ich bardzo dużo.
7: No, naszym marzeniem jest uruchomienie osady Janeszkowo w pełni. To jest ogromne wyzwanie takie inwestycyjne, związane też z tym, że potrzebne są ogromne fundusze, że nie sprzyja nam też koniunktura, bo raczej nic nie tanieje, tylko odwrotnie. Ale wierzymy, że to się uda i chcielibyśmy, żeby to było takie właśnie nasze miejsce na ziemi. Zresztą miejsce nieprzypadkowe, bo miejsce, w którym w 79 roku tato poprowadził swój pierwszy obóz dla dzieci z niepełnosprawnością. Wtedy jeszcze z panią Krysią Chowańską w ramach TPD, ale to jest dokładnie to miejsce.
8: Więcej szczegółów na temat kolejnych projektów fundacji znajdziecie na Facebooku Podaj Dalej. W ciągu 6 miesięcy mieszkańcy Konina mają mieć zainstalowane panele, pompy ciepła i magazyny energii.
9: 470 instalacji i urządzeń OZE powstanie w ramach projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina. 18 września w Urzędzie Miejskim w Koninie prezydent Piotr Korytkowski podpisał z wykonawcą umowę na realizację tego projektu. Wykonawcą inwestycji została spółka Antinus. Wartość podpisanej umowy opiewa na 16,5 miliona złotych brutto. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 17,8 miliona złotych. Ponieważ 70% kosztów kwalifikowalnych stanowi dotacja unijna, resztę pokrywają mieszkańcy z własnych źródeł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Dzięki projektowi w prywatnych budynkach mieszkańców Konina powstanie łącznie 470 instalacji i urządzeń OZE, w tym 201 instalacji fotowoltaicznych, 157 magazynów energii elektrycznej, 98 powietrznych pomp ciepła, 14 pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym. Wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 6 miesięcy, czyli najpóźniej do 18 marca 2027. Jest to projekt parasolowy, ponieważ jest on realizowany na terenie kilkudziesięciu gmin Wielkopolski Wschodniej. Jest finansowany z pieniędzy pochodzących z Just Transition, czyli z funduszu powęglowego. Mimo, że Konin ma już tak naprawdę 99% mieszkańców podłączonych do ciepła systemowego, jednak jeszcze trochę tych budynków do podłączenia mamy. No, na pewno projekt przyspieszy jeszcze bardziej ten proces, gdzie mieszkańcy będą mogli wymienić sobie kopciuchy na ekologiczne źródła energii. No i na pewno jest to coś, co spowoduje, że będą mogli być bardziej bezpieczni o to, że ta cena ciepła będzie bardziej stabilna, niezależna też od różnych sytuacji międzynarodowych, które się dzieją, i po prostu tańsza.
4: Mówił Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. Całkowity koszt projektu to prawie 18 milionów złotych, z czego 70% to unijne dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Koniński Szpital alarmuje. Niemal każdego dnia na oddział SOR-u trafiają młodzi ludzie po zażyciu substancji psychoaktywnych, które są najczęściej rozdawane na przykład podczas imprez czy na spotkaniach. Po zażyciu są bardzo nadpobudliwi i tracą kontakt z otoczeniem. Więcej o tym problemie powie Maria Wróbel, naczelna pielęgniarka w Konińskim Szpitalu.
10: Do naszego szpitala coraz częściej trafiają pacjenci w tak zwanym uzależnieniu dziwnymi preparatami, które nazywa się kryształkami brudnymi, czystymi, jak to zwał, tak to zwał. Jest to chemiczne świństwo, które trafia się niestety naszym najmłodszym pacjentom. To są pacjenci, którzy leżą przez całą dobę w stanie bardzo pobudzonym. Tymi ludźmi jest duży problem. Trafiają się niestety tak zwane grupy przestępcze na różnych spotkaniach osiemnastkach, które proponują za darmo działki. I te działki to niestety potem mamy naszych pacjentów zombie. To są pacjenci, którzy naprawdę reagują w sposób spontaniczny, w sposób nieracjonalny i niestety bardzo mocno zaburzają pracę całego zespołu szpitalnego działu ratunkowego. Z tymi ludźmi coś trzeba zrobić i to jest po prostu coś niesamowitego. Wszyscy są zakrzątnięci, bo oczywiście nie ma tam policji, nie ma ochrony. Wszystko leży w rękach ratowników, pielęgniarek i lekarzy. Także to tylko w woli wytłumaczenia i prośby. Jeżeli macie Państwo wpływ na swoich mieszkańców, żeby z dala byli od tych preparatów. One naprawdę, to co się dzieje, proszę Państwa, w szkołach na osiemnastkach to się nie da opisać. Ludzie się po prostu niestety doprowadzają do stanu strasznego.
4: Mówiła Maria Wróbel z Konińskiego Szpitala i zaapelowała do rodziców i nauczycieli, by zwrócili szczególną uwagę na młodzież i co dzieje się w ich otoczeniu. Miasto przygotowuje się do budowy centrum przesiadkowego w Koninie. O szczegóły zapytaliśmy prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego.
11: Bardzo długo zajmowały nas formalne rzeczy związane z uzyskaniem własności tego gruntu. Mamy to również, jak i projektowaniem. W tej chwili mamy wizualizację, która zresztą bardzo pozytywnie została przyjęta przez mieszkańców. Jesteśmy na etapie przygotowania się do realizacji zadania. I myślę, że centrum przesiadkowe w przyszłym roku będzie już cieszyło wszystkich tych, którzy będą korzystali z komunikacji wszelkiej właśnie w Koninie. Kolejowej, autobusowej, PKS-u, MZK, ale i również przejazdów samochodowych. Będzie to takie typowe centrum przesiadkowe łączące kolej z autobusami. Będzie to coś, co na pewno będzie sprzyjało poruszaniu się mieszkańców, ale i też gości naszego miasta po terenie. Będzie to zadaszony obiekt, który będzie miał miejsce również dla kierowców. Kierowcy będą mogli odpocząć. Będzie również toaleta dla kierowców, ale i też dla korzystających właśnie z tych usług. Chcemy też obok tego centrum przesiadkowego zorganizować duży parking.
4: Centrum przesiadkowe ma być gotowe w przyszłym roku. Cały projekt, łącznie z planami, to 220 milionów złotych, z czego 70% wydatków to dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, 15% wsparcie z budżetu państwa i kolejne 15% to pieniądze z budżetu miasta.
1: Magazyn lokalny.
4: Arleta Janiak, witam serdecznie. Przed nami ciąg dalszy informacji z Konina i okolic. Zaczynamy. Koniński MPC z okazji swojego jubileuszu przygotował kapsułę czasu. O szczegóły zapytałam Sławomira Lorka, prezesa spółki.
8: Panie prezesie, proszę nam powiedzieć, co znajduje się w kapsule, którą właśnie dzisiaj zakopaliście?
12: W kapsule czasu, którą dzisiaj zakopaliśmy, zatrzymaliśmy rok 2026, czyli 50-lecie naszej spółki. Po pierwsze, jest schemat organizacyjny naszej sieci, jest lista wszystkich pracowników, jest zrzut stronek naszej strony internetowej, jest próbka węgla, który używamy w kotłowni i na osiedlu Cukrownia Gosławice w Łężynie. Jest próbka rdzenia z otworu Konin GT3. Jest woda geotermalna z otworu Konin GT1. Jak również jest list, który odczytaliśmy po to, żeby też Państwo wiedzieliście, jakie jest nasze przesłanie. Jak również pewne dokumenty mamy w wersji elektronicznej, nie tylko wydrukowanej i zabezpieczonej, no ale one są na pendrive'ie. mogą być sytuacje takie, że tego pendrive'a za 50 lat nikt nie będzie potrafił otworzyć, dlatego dokumenty, o których mówiłem w wersji papierowej, są zabezpieczone na działanie wilgoci i zakładam, że za 50 lat będą w dobrej jakości do przeczytania właśnie tego, co dotyczy działalności spółki w roku 2026.
8: To jeden z elementów obchodów, które hucznie w tym roku świętujecie. Chodzi właśnie o 50-lecie spółki. Proszę powiedzieć, jak przez te 50 lat do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, spółka się zmieniła? Jakby można było tak w telegraficznym skrócie.
12: Jeżeli chodzi o ten jubileusz, to znaczy dzisiaj mamy kulminację. Gala jubileuszowa będzie taką właśnie też tą kulminacją podczas takiej uroczystej akademii. Natomiast przede wszystkim, mówiąc o historii naszej spółki, to trzeba wziąć pod uwagę, że nasza spółka zajmowała się dostawą ciepła do bloków, które powstawały w Nowym Koninie, czyli nasza działalność była związana z tym, jak zmieniał się Konin. I nasze pierwsze źródła to były źródła węglowe. I dzisiaj natomiast w sieci numer jeden, czyli większość mieszkańców naszego miasta, korzysta ze źródeł, które są źródłami ozowskimi. Zaczynaliśmy od bardzo krótkich odcinków sieci. Dzisiaj to są 163 kilometry. Dzisiaj ogrzewamy również dużo większą powierzchnię i tak jak powiedziałem, naszą misją jest ta ciągła, bezpieczna dostawa ciepła. Odpowiadamy również na wyzwania danego czasu. Między innymi w tej kapsule pokazaliśmy, jak się zmienia klimat w mieście Koninie, bo również tam zostawiliśmy wykres średnich temperatur z ostatnich 10 lat. I z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to będzie ciekawy materiał do analizy, bo to są dane rzeczywiste, jak zmieniają się parametry podczas sezonów grzewczych, ale właśnie ta miniona zima też pokazała, że nie wszystko człowiek jest w stanie przewidzieć, bo mieliśmy ostatnie 2 miesiące, mówimy o styczniu, o lutym, które były inne niż w ostatnich 10 latach. Także i ta spółka ma również przed sobą też ogromne wyzwania. Naszym nadrzędnym celem jest ta ciągła, bezpieczna dostawa ciepła, ale również chcemy, ażeby te ceny ciepła były społecznie akceptowalne. Nasza działalność podlega taryfowaniu. Urząd Regulacji Energetyki pilnuje, broni interesu odbiorców ciepła, ażeby te ceny ciepła były społecznie akceptowalne. Dzisiaj mówimy, że ciepło w sieci numer jeden to jest taka średnia krajowa, jeżeli chodzi o tego typu systemy ciepłownicze. Oczywiście w Polsce mamy systemy, które mają te ciepłe tańsze. Trudno nam się tutaj porównywać chociażby z ciepłem z ciepłowni geotermalnej na Podhalu, gdzie mamy całkiem inny układ geologiczny i tak naprawdę to większość ciepła, która jest tam dostarczana mieszkańcom, to jest właśnie ciepła, która pochodzi z geotermii, ale nie tylko, bo tam mamy miks źródeł, bo również mamy kotły gazowe szczytowo, które są wykorzystywane. Natomiast, tak jak powiedziałem, staramy się zapewnić tą dostawę. W przypadku wyzwań, która stoi przed ciepłownictwem, my już wiele elementów mamy w Koninie, które tak naprawdę będą wymagane od innych spółek w roku dopiero 2040. Także jest to też dla nas z jednej strony podsumowanie pewnego okresu inwestycyjnego. W ostatnich kilku latach 100 milionów to były te pieniądze, które przeznaczyliśmy na inwestycje. Inwestycje zauważalne w naszym mieście, zauważalne podczas inwestycji. Zlikwidowaliśmy sieć na powietrzną, obniżamy straty na przesyle, ale również ta ciepłownia geotermalna, która nie osiągnęła jeszcze pewnej mocy projektowej, jest dla nas też pewnym wyzwaniem, a też jest pewnym elementem ekologicznego źródła, które wykorzystuje bogactwo zmagazynowane na głębokości 2660 metrów.
8: Kapsuła została zakopana przed siedzibą MPC-u przy ulicy Gajowej. Ma zostać odkopana po kolejnych 50 latach. Autobus zamiast pociągu między Koninem a Turkiem już kursuje. Rozkład jazdy jest zintegrowany z pociągami Kolei Wielkopolskich na trasie Konin-Poznań. O szczegółach tego połączenia powiedzieli nam Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Mikołaj Grzyb z Kolei Wielkopolskich i prezydent Konina Piotr Korytkowski.
13: Spotykamy się w tym szczególnym miejscu kultowym dla Konina. Spotykamy się po to, aby obejrzeć przede wszystkim ten pojazd. Ten pojazd, który inauguruje połączenie autobusowe realizowane przez Koleje Wielkopolskie na linii Turek-Konin. wyrażana publicznie i szeroko potrzeba połączenia najpierw kolejowego, a w tej chwili autobusowego na tej linii jest faktem. Faktem też jest, że na tej linii z powodzeniem operują dotychczasowi przewoźnicy, to jest PKS Konin i prywatny przedsiębiorca. Tym niemniej wykonują te przewozy w sposób bardzo skuteczny, ku zadowoleniu pasażerów, ale zostało zidentyfikowane, że są po prostu pory dnia, gdzie ta oferta niewątpliwie jest niewystarczająca, czy po prostu jej nie ma. Dotyczy to szczególnie godzin późno popołudniowych, dni powszednie, i dotyczy to sobót i niedziel, gdzie ta oferta jest bardzo uboga, czy w ogóle jej nie było. I w związku z tym obiecane wcześniej realizacje związane z połączeniami autobusowymi za kolej i tak dalej, dotyczą uzupełnienia oferty przewozowej właśnie w tych godzinach. Nie chcemy w żaden sposób eliminować czy zastępować dotychczasowych przewoźników, bo jak powiedziałem, oni te przewozy realizują skutecznie i w sposób właściwy. Tym niemniej dla uzupełnienia tej oferty ta nasza dzisiejsza propozycja. Oczywiście ma to związek również i z koleją, dlatego że traktujemy to jako przewozy dowożące również i pasażerów do kolei, których oferta w Koninie akurat jest bardzo, bardzo duża, zarówno w stronę Poznania, jak i w drugą stronę. A więc w związku z tym ta propozycja, która była dyskutowana od szeregu miesięcy, oczekiwana, natomiast oczywiście musi się to odbyć zgodnie z określonymi przepisami prawnymi. Przewoźnik kolejowy, jakim są Koleje Wielkopolskie, nie miał upoważnień do tego, aby rozwijać komunikację autobusową. Musiał dopiero uzyskać określone certyfikaty, homologację, zwieńczoną zaświadczeniem o zezwolenie dla przewoźnika drogowego. I takie zezwolenie wydane przez prezydenta miasta Poznania, no ze względu na siedzibę Kolei Wielkopolskich, zostało uzyskane, stało się prawomocne i w związku z tym z dniem dzisiejszym Koleje Wielkopolskie rozpoczynają działalność operacyjną w tym zakresie. Każdego dnia wieczorem dwie pary autobusów o określonych godzinach zarówno z Konina do Turku, jak i z Turku do Konina będą się przemieszczały. W sobotę są to dodatkowe cztery pary i w niedzielę cztery pary, bo w niedzielę było póki co zero. Nie ukrywam, że również będziemy rozważali uruchamianie podobnych może dowozów do kolei wielkopolskich w innych punktach naszego regionu, ale to jest kwestia przyszłości. Dziękuję bardzo.
14: Dziękuję panie marszałku. Poproszę o zabranie głosu pana Mikołaja Grzyba, wiceprezesa zarządu spółki Koleje Wielkopolskie.
15: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, panie marszałku, szanowni goście. Do tej pory moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że podróż kolejami wielkopolskimi zaczynała się na stacji bądź przystanku kolejowym. Dzisiaj to stwierdzenie może powoli przejść do historii, bo rozpoczynamy podróż dla naszych pasażerów niemal spod samego domu. Przynajmniej będzie to dotyczyło powiatu konińskiego oraz powiatu tureckiego, gdzie uruchamiamy właśnie nową usługę w postaci autobusu, który przybrał bardzo zacną i miłą nazwę Kolej na Bus. Myślę, że warto w tym miejscu wspomnieć, że ten autobus jest przede wszystkim zintegrowany z pociągami Kolei Wielkopolskich. Wszystkie pociągi przywożące pasażerów na tę stację w Koninie będą zintegrowane z autobusami odjeżdżającymi właśnie tutaj z tego dworca autobusowego znajdującego się tuż za nami, za tą piękną wieżą, czyli autobus odjeżdżający o godzinie 19.15, jak i o 22.00 zawsze poczeka na pasażerów dojeżdżającymi kolejami wielkopolskimi na stację Konin. Warto również wspomnieć o jeszcze jednym elemencie. Myślę, że to jest ta kwestia, która eliminuje również wykluczenie transportowe. czyli pełna integracja taryfowa. Oprócz wprowadzonego nowego autobusu Kolej na Bus dostępna będzie oferta, którą nazwaliśmy Roboczo Wielkopolski Plus. Jest to oferta biletu zintegrowanego, tutaj dzięki współpracy z organizatorem przewozów Departamentem Transportu, zainicjowany projekt przez pana marszałka Wojciecha Jankowiaka, dzisiaj również został zainaugurowany. W taki oto sposób, że każdy pasażer, który będzie chciał dojechać autobusem Kolei Wielkopolskiej na dworzec i przesiąść się dalej w pociągi Kolei Wielkopolskich, będzie mógł nabyć bilet zintegrowany Wielkopolski Plus. Wartością dodaną tego biletu jest globalna zniżka, upust 10%, także pasażer kupujący jeden bilet w ramach jednej transakcji przejedzie cały odcinek, całą podróż wykona na podstawie jednego biletu, który również jest dostępny w internecie na stronie Kolei Wielkopolskich. Oczywiście wszyscy nasi pasażerowie, którzy będą chcieli tylko dojechać z jednego przystanku, zakładajmy z przystanku z Turku do Konina, nie muszą kupować biletu zintegrowanego. Dostępny będzie zwykły bilet autobusowy, który można nabyć wewnątrz, podczas podróży w tym pięknym autobusie. Obsługa autobusu taki bilet sprzeda w taryfie normalnej oraz rzeczywiście dostępne są również wszelkie ulgi ustawowe dostępne m.in. dla młodzieży i dla uczniów, którzy każdego dnia będą chcieli korzystać z naszych przewozów, dojeżdżając do szkół, do miejsca nauki, tudzież również miejsca pracy. Bardzo dziękujemy wszystkim przyszłym naszym pasażerom, że będą korzystali z naszych usług. Cieszymy się, że dzięki przejazdom naszego pięknego autobusu już od dnia dzisiejszego, bo dzisiaj, panie marszałku, szanowni państwo, pierwszy autobus odjedzie z dworca w Turku i wykona dokładnie dwie pary połączeń, czyli dwukrotnie odjedzie z dworca w Turku, dwukrotnie odjedzie z dworca tutaj w Koninie. I cieszymy się, że od dzisiejszego dnia nasze autobusy regularnie zawitają na ziemię turecką i na ziemię konińską. Bardzo dziękuję i życzymy państwu tylko dobrych podróży.
16: Dopinamy naszą obietnicę, bo rzeczywiście od momentu, kiedy dyskutowaliśmy zasadność wprowadzenia tego programu Kolej Plus, związane z uruchomieniem połączenia z Konina do Turku, czy z Turku do Konina, podważaliśmy zasadność jego, ale wskazywaliśmy możliwe rozwiązania. Nie mówiliśmy o tym, że wykluczenie komunikacyjne Turku jest fikcją. Rzeczywiście widzieliśmy takie potrzeby tamtej społeczności, aby mogli dojechać do Konina na dworzec kolejowy i korzystać z kolei. Również i z kolei, oczywiście, wielkopolskich. I teraz ten projekt hybrydowy, który został postulowany w trakcie tego całego procesu, dzisiaj się realizuje. Mamy program Kolej na Bus. Stoi przed nami autobus, który będzie wykonywał te kursy dla mieszkańców Turku, dla mieszkańców powiatu tureckiego, ale i też dla mieszkańców powiatu konińskiego. Także wykluczenie komunikacyjne, o którym wtedy mówiliśmy, przestaje powoli istnieć. Ja uważam, że będzie on wykorzystany bez żadnych negatywnych skutków dla operatorów, którzy operują na tym kierunku, czyli dwóch firm, które realizują przewozy. Zresztą muszę powiedzieć, że cieszę się, że został zauważony nasz przewoźnik koniński drugi, czyli PKS Konin. Pierwszym jest MZK, który realizuje przewozy na terenie miasta. Natomiast PKS rozwija skrzydła, można powiedzieć, biorąc pod uwagę współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Bardzo się cieszę, panie marszałku, że ten postulat ziścił się, ale i też pokazuje, że kolej to nie tylko kolej. Kolej Wielkopolska rozwija się i pokazuje, że można robić inne biznesy przewozowe w postaci hybrydowej. Proszę państwa, w tym miejscu, między innymi dla pasażerów tego połączenia hybrydowego, będzie za chwileczkę budowane nowoczesne centrum przesiadkowe. O tym mówią nasi mieszkańcy, pokazywaliśmy wizualizację tego miejsca, które będzie zupełnie inaczej wyglądało. Porządkujemy tą część miasta dla wszystkich potoków pasażerów, którzy tutaj się spotkają. Kolejowych, autobusowych, PKS-u, MZK, przewozów międzynarodowych, przewozów hybrydowych, ale i również rowerzystów. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dopięcie tego zadania.
4: Autobus będzie zatrzymywał się na 25 przystankach, a szczegółowy rozkład znajdziecie na stronie Kolei Wielkopolskich. Jak wspomniałam wcześniej, na trasie Turek-Konin kursuje już autobus w ramach programu Kolej na Plus. Kursy autobusów odbywają się 2 wieczorem i po 4 w sobotę i w niedzielę i są zsynchronizowane z odjazdami pociągów do Poznania. Tak, żeby mieszkańcom Turku i miejscowości na trasie do Konina łatwiej było dojechać do miasta. Kolej na Bus zastępuje wcześniejszy projekt, który nie doszedł do skutku, poprowadzenia linii kolejowej z Konina do Turku. Zdaniem starosty tureckiego Jana Smaka pociąg byłby lepszym rozwiązaniem.
17: Ja jako starosta powiatu tureckiego chcę powiedzieć, że dziękuję za to, co nam zaproponowano, bo dobrze, jeśli cokolwiek jest, jeśli nie ma nic, prawda, to jest pierwsza moje spostrzeżenie, moja wypowiedź. Natomiast generalnie cały czas ubolewamy nad tym, że nie ma połączenia kolejowego, które miało być wybudowane. Ono jest przyszłością dla rozwoju transportu, nie tylko osobowego, ale również transportu innych towarów. W związku z tym nadal jesteśmy zawiedzeni tym, że się to nie skończyło z wybudowaniem nitki kolejowej. I na pewno mieszkańcy też podobnie myślą i czekamy na to, jak się pojawi jakakolwiek propozycja budowy jakiejkolwiek nitki kolejowej, to będziemy bardzo zadowoleni.
4: Zdania wśród mieszkańców Turku co do projektu Kolejna Plus są podzielone, jednak wszyscy są zgodni, że połączeń do Konina i dalej do Poznania powinno być więcej.
18: No słabo to jest, ta kolej tu potrzebna jest, a nie tam kurczę autobusy, no. To jest tak odcięty ten Turek w ogóle od. Odcięcie od świata tu jest, kurwa, to jest bezrobocie wielkie. Co tam, te starsze osoby do lekarza gdzieś, no nie ma czym dojechać, nie? Wszystko jest dobre, by było, jak działało kiedyś, nie? To wszędzie się dojechało z Turku. A teraz to w ogóle, no ja bez swojego samochodu to w ogóle nie, no, nie ma. Jak tam do Konina się dostanie? Coś by się może zmieniło, no na lepsze, nie?
19: Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie i na pewno dużo osób z tego skorzysta. Z autobusu oczywiście. Autobus, myślę, na dzień dzisiejszy wystarczy. Jeżeli są w planach zwiększenie ilości połączeń, to będzie to okej, bo młodzież do szkoły na pewno skorzysta, bo z Tuliszkowa jeżdżą z różnych tam wiosek po drodze, nie? Także myślę, że to jest dobre rozwiązanie.
4: O bezpośrednie połączenie i lepszą komunikację ze stolicą Wielkopolski zabiega także burmistrz Turku Romuald Antosik.
20: My jesteśmy wykluczeni komunikacyjni od lat. Jedyną osobą, odnoszę wrażenie po prostu tutaj, która walczy z wykluczeniem komunikacyjnym, jestem ja. I będę to robił do samego końca. Nie patrzę na żadne układy polityczne, nie patrzę na żadnego rodzaju też tam uwarunkowania, które mnie nie interesują. Mnie interesują mieszkańcy. To, co powiedziałem, ja nie chcę projektu politycznego. Ja chcę projekt społeczny. A projekt społeczny polega na tym, że się po prostu słucha mieszkańców, a po drugie się robi to, co mieszkańcy chcą. I nie można się bać. Nie można czekać, po prostu nabrać wody w usta i udawać, że nic się nie dzieje. Tylko trzeba rzeczywiście zrobić to, żeby mieszkańcy mogli się wydostać z Turku. Bo to jest podstawowy problem. Wydostać z Turku, wydostać z powiatu. Proszę zobaczyć to połączenie. To jest tylko na trasie Konin, Tuliszków, Turek. A co z Brudzewem? Co z Władysławowem? Co z Przykoną? Co z Dobrą? Co z Kawęczynem? Z tymi gminami, które są po drugiej stronie. To tak jak sobie troszeczkę zakpiłem, robimy rzeczywiście wspólnie w ramach projektów litowskich, robimy z wójtem Brudzewa i wójtem gminy Turek ścieżkę rowerową do Turku. No to rzeczywiście mieszkańcy Brudzewa wsiądą na rower, tutaj Boże, żeby mieli elektryki i dojadą sobie do Turku, rower sobie zostawią, przesiądą się w autobus i potem przesiądą się z autobusu, potem w pociąg. Wstaję 4:30, potem jadę gdzieś tam rowerem, potem przesiadam się w autobus, potem jeszcze 2 razy w tramwaj, 3 razy w jakąś kolejkę i już prawie jestem na miejscu od pracy. Więc o 7 rano mogę zjeść obiad, tak? Bo mam pół godziny, żeby czekać za pracą. No przecież to są po prostu, proszę Państwa, ważne rzeczy i naprawdę powinniśmy po prostu pomyśleć przede wszystkim o nie samym własnym dobrym samopoczuciu, tylko właśnie o tym, żeby to dobrze się czuli mieszkańcy. Rozmów to było mnóstwo. Ja już nie chcę nawet wymieniać po prostu w tym momencie z tymi osobami, z którymi byłem, po prostu z którymi rozmawiałem na temat komunikacji do miasta Turku, bo tutaj nawet byli obecni. Jeden poseł przyjechał do nas osobiście. Mówiliśmy o 10 parach połączeń. Potem okazało się, że mamy złożyć pismo i to mamy w pismach to wszystko, że 7 par połączeń, zostały 2. No nie można liczyć po prostu w tym tych prywatnych połączeń. Już pomijam też te ceny biletów. Proszę zobaczyć, tak naprawdę z Uniowa bezpośrednio można dojechać do stolicy województwa, czyli do Łodzi. Z Turku już nie.
0: Dlaczego? Mówię, bezpośrednim połączeniu. Ja nie mówię o sobie, bo ja mam jak się dostać, tak? Ale chodzi mi o tych ludzi, którzy rzeczywiście nie mają swojego środka transportu, a nawet jak mają swój środek transportu, to boją się jechać do dużego miasta. To jest naturalne. I chodzi o to, żeby pomyśleć o tych osobach starszych, które się muszą dostać do lekarza i o studentach, którzy się muszą dostać na studia. Bo to są te dwie grupy docelowe, które właściwie korzystają regularnie z połączeń autobusowych. Bo przecież tak naprawdę nikt nie jeździ autobusem, nie będzie jeździł autobusem do Poznania, tak naprawdę do pracy. Bo to przecież wiadomo, że to jest absolutnie nierealne. Już o Koninie nie wspomnę. Po prostu mój poprzednik, jak autobusy były w tym momencie tutaj w Turku, były to bardzo prężne autobusy były i zostało to po prostu w tym momencie niepotrzebnie przejęte przez mojego poprzednika. Ja byłem wtedy radny, protestowałem, to można sobie sprawdzić, gdzieś tam odszukać sobie w internecie i mówiłem, że to jest po prostu rzecz niepotrzebna, bo miasto nie będzie w stanie udźwignąć po prostu komunikacji autobusowej, takie miasto jak Turek. I niestety moje słowa się sprawdziły. Zamiast dworca mamy karuzelę. Dlatego teraz po prostu jestem tą osobą, która właśnie to, co podziękowałem na początku marszałkowi, bo to, co jest dobre, trzeba po prostu powiedzieć, że jest dobre, a to, co jest złe, to trzeba powiedzieć, że jest złe. Odbudujemy dworzec autobusowy w tym momencie i mam nadzieję, że rzeczywiście przywrócimy komunikację autobusową dla mieszkańców Turku i powiatu tureckiego, bo ona jest niezbędna. Teraz program się pojawił, właściwie jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu na budowę dworca. Jest tutaj teren, odzyskałem od, tak na marginesie, od powiatu kaliskiego, bo swego czasu został też pochopnie, że tak powiem, przejęty przez powiat kaliski. Mieliśmy w Turku właściwie, można powiedzieć, taki

0: my ten dworzec. Ja byłem przecież niejednokrotnie w Ministerstwie Infrastruktury. Rozmawiałem z jedną osobą tak naprawdę, nie tylko z panem marszałkiem Jankowiakiem. Uważam, że jeżeli chodzi tutaj o Urząd Marszałkowski, to problem polega na tym, że po prostu nie słuchano naszego głosu, że nie ma bezpośredniego połączenia między Turkiem a Poznaniem. Zrobiono jakąś, nazwijmy to, mówi się o to tak modnie teraz, hybryda, tak? Że po prostu ktoś jedzie z Turku do Konina, a z Konina do Poznania. Ale mam takie pytanie, a jak się autobus spóźni, to pociąg zaczeka? Czy będzie trzeba czekać na kolejny pociąg? Jeżeli będzie czekać trzeba na kolejny pociąg, a ktoś jest umówiony do lekarza na konkretną godzinę, a wiem, że są tacy specjaliści, którzy rzeczywiście, no niestety w rodzinie też miałem osoby bardzo ciężko chore i wiem o jakich schorzeniach mówimy, nikt nie wpuści człowieka w tym momencie i nie powie, przepraszam, ja się spóźniłem, bo mi się pociąg spóźnił, tak, czy autobus. I chodzi o to, żeby to były udogodnienia, mają być dla mieszkańców, a nie utrudnienia. Nie każdy starszy człowiek po prostu potrafi w tym momencie w miarę szybko, ja nie wiem, jak patrzyłem na chwilę obecną, to tak za bardzo, zobaczcie państwo sobie rozkład jazdy, jak ona dzisiaj funkcjonuje. Jak po prostu jechać tym autobusem, który państwo tutaj zaproponowali w tym momencie i przesiąść się na pociąg. No, chodzi o to, że są dwa kursy. Chodzi o to, że są tylko te dwa kursy o godzinie 16, chyba 35, jak dobrze pamiętam, i około godziny 20. Nie ma tych kursów wcześniejszych, bo nie każdy po prostu gdzieś pod wieczór musi jechać, ale ja uważam, że jeżeli byłby tak, jak kiedyś mieliśmy połączenie z Poznaniem, dwa autobusy, jeden był chyba 5:30, 6:00 rano, nie pamiętam. Jesteśmy na tą godzinę 9:00 i w tym momencie drugi autobus niech by był koło godziny tam, niech on sobie wraca około godziny 13:00, w tym momencie jeden autobus, a drugi niech około tej godziny 12:00 po prostu znowu jedzie do tego Poznania w tym momencie i do wieczora po prostu będzie. Wtedy ma człowiek tak, jak potrzebuje cały dzień, to cały dzień wykorzysta. Jak potrzebuje pół dnia, to pół dnia i wróci do domu. Na dzień dzisiejszy to ja odnoszę wrażenie, że to zostało zrobione tak na chybcika po prostu w tym momencie, bez konsultacji, bo ja mówię, jeżeli wiemy, że nie będzie kolei, no to zróbmy dobrze po prostu autobusy. I te autobusy mogą dojechać wszędzie. Kolej dojeżdża z punktu A do punktu B, bo nie może na torach sobie skręcić. Tu możemy zrobić wszystko, jeżeli będziemy chcieli, pod warunkiem, że chcemy. I jeżeli to byłoby skonsultowane, to co powiedziałem? I rzeczywiście z mojej strony była wola współpracy. Nawet byłem na posiedzeniu sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim. To nie jest tak, że ze naszej strony nie było tej współpracy. Bo jeździłem, ja jeździła pani wiceburmistrz odpowiedzialna za to. Pracownicy byli w stałym kontakcie. Natomiast niestety, no to co zostało zrobione, to właściwie nawet nie zostałem na to zaproszony przez pana marszałka, tylko przez rzecznika Kolei Wielkopolskich i nie mam do tego pretensji, bo ja po prostu no, nie jestem takim typem, że muszę być po prostu wszędzie zapraszany, jeżeli coś się takiego dzieje, że będę nagle obrażony. Tylko chodzi o sam fakt, nawet tu, na tym etapie, mogliśmy to zrobić trochę inaczej. Zamiast w tym miejscu to otworzyć, to trzeba było jechać tam, gdzie będziemy budować dworzec, na który dostaliśmy dofinansowanie ponad 16 600 000 zł. I pokazać, zobaczcie, robimy to, ale przy okazji będziemy robić tutaj to, że to jest kompleksowe rozwiązanie. Tego zabrakło, tylko nie wiem dlaczego.
1: Każdy, kto chciałby skorzystać z jazdy autobusem z Turku do Konina, szczegółowy rozkład jazdy i ceny biletów znajdziecie na stronie Kolei Wielkopolskich. Poszerzona strefa parkowania będzie obowiązywać od kwietnia przyszłego roku. To, jak tłumaczy Grzegorz Pająk z konińskiego ZDM-u, z powodu zmian w regulaminie i organizacji w ruchu.
2: Historycznie powiem, że po 24 września, kiedy uchwała została podjęta, my podjęliśmy działania zmierzające do tego, aby opracować projekt stałej organizacji ruchu, ponieważ na nowy regulamin, na nowe obszary musieliśmy nanieść nową organizację ruchu i tylko prace trwały. My deklarowaliśmy Państwu też, że po opracowaniu tej stałej organizacji ruchu będziemy prowadzić jeszcze konsultacje społeczne z mieszkańcami, z przedsiębiorcami, z właścicielami nieruchomości i z Państwem również było tutaj spotkanie na sali. Ten projekt organizacji ruchu Państwu przekazaliśmy. Do tego projektu organizacji ruchu napłynęło jeszcze duża część uwag, dużo jeszcze pomysłów, dużo jeszcze propozycji zmian w projekcie, nie w projekcie, tylko już obowiązującym regulaminie i nawet jeszcze mieliśmy spotkanie półtorej tygodnia temu z przedsiębiorcami z ulicy 3 Maja. Dokonywaliśmy jeszcze kolejnych korekt obowiązującej organizacji ruchu. W związku z tym taką najważniejszą zmianą, którą proponujemy, to jest przesunięcie wprowadzenia strefy płatnego parkowania z 1 września tego roku na 1 kwietnia przyszłego roku. Teraz mając już przygotowany nowy regulamin organizacji ruchu, my wiemy, jaki będzie przedmiot zamówienia, jeżeli chodzi o wprowadzenie, zbudowanie tej strefy. Musimy określić specyfikację istotnych warunków zamówienia, musimy wybrać wykonawcę, a że mówimy już o środkach finansowych, które przekraczają progi zamówień publicznych, te procedury zdają się być jeszcze przed nami, więc to jest taka najważniejsza zmiana, którą byśmy chcieli, aby Państwo podjęli, żeby termin

0: przesunąć na 1 kwietnia 2027 roku. W ślad za tym, po jeszcze badaniu tego całego dokumentu, mamy też kilka korekt takich pisarskich. Ktoś jeszcze potem przeczytał, ktoś jeszcze coś zinterpretował. Największa zmiana jest też o osobach niepełnosprawnych. To uzgodnienie, które Państwu uczyniliśmy, że dwa miejsca postojowe przy niebieskim w prawo, w lewo, to zostało doszczegółowione, żeby też nie było potem nadinterpretacji. Wpłynął w międzyczasie jeszcze wniosek krwiodawstwa, aby też umożliwić parkowanie osobom, które spełniają pewne warunki, to jest oddali krew w wysokości 20 litrów, aby można było, aby one były też objęte stawką zerową. Taka zmiana też się pojawia, ale dotyczy to tylko mieszkańców Konina. I w toku również konsultacji z Państwem pojawiły się dwa tematy, które też zostały tutaj przygotowane i uwzględnione. Abonament dla mieszkańców i przedsiębiorców, został wyłączona możliwość parkowania na tym abonamencie z tych ulic, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. To są ulice Aleje 1 Maja, gospodarcza i publiczna, Aleje 1 Maja, Dworcowa oraz przy Starostwie Powiatowym i przy Sądzie. Tak, aby dać możliwość interesantom tych usług znalezienie miejsca. W organizacji ruchu, którą wprowadziliśmy, daliśmy mieszkańcom obszary tylko i wyłącznie dla mieszkańców. To są obszary pomiędzy ich blokami, to też jest uzgodnione, Państwo to widzieli, ale te obszary, które charakteryzują się ruchem jak gdyby zewnętrznym, no to tutaj proponujemy, żeby te abonamenty jednak nie były nadmiernie wykorzystywane do parkowania.
1: W czasie sesji Rady Miasta ZDM wnioskował także o podwyższenie opłat za parkowanie w strefie, jednak radni sprzeciwili się temu pomysłowi.
2: Magazyn lokalny.
3: Emilia Czerniejewska, startujemy z najważniejszymi informacjami z naszego regionu. Zostańcie z nami. Historia Kazimierza Budnego i jego rodziny pokazuje, że warto walczyć, że nie można się poddawać i kiedy mamy potrzebę odnalezienia bliskich, są ludzie i instytucje, które takie działania wspierają. Dla każdej rodziny ważne jest, aby najbliżsi spoczywali w rodzinnym grobie, uświęconej ziemi, w miejscu, do którego mogą przyjść, pomodlić się i zapalić światełko.
4: Żył w naszym kraju. Był zwykłym człowiekiem, jak każdy z nas. Kochał, pracował ciężko, żył biednie, bo taki był czas. A kiedy Niemcy napadli na nasz kraj, by go niszczyć, rabować i palić, a tych, co ojczyznę, rodziny bronili, opór stawiali, więźniów zamykali, w obozach torturowali, do krematoriów pchali, po lasach rozstrzeliwali, mordowali bez opamiętania. I tak robili z narodem w całym kraju. I tak też się stało w naszej konińskiej społeczności, że z więzienia na Wodnej zabrano do lasów dąbrowickich niej kilkunastu naszych obywateli. W różnym wieku rozstrzelano i zakopano, w zapomnienie odesłano. A dziś już drzewa szumią, które wyrosły nad Zbiorową ich mogiłą i cichym śpiewem wołają, że żyjący wciąż o ich losie pamiętają, o tych zbrodni i ofiar, a wiary i nadziei, że przyjdzie czas taki i odnajdą to miejsce i kości, że powrócą do rodzin z honorami i w radości, jako bohaterowie tamtych dni i czasu. Powrócą do swych rodzinnych stron, do swych dzieci, rodzin i żon. By spocząć w rodzinnym gronie, tam gdzie ich serce i miłość i poszanowanie. I że nie było daremne ojczyźnie Twe życia oddanie. Za wolność Polski, za godność ludzką każdego człowieka. My dziś lampkę palimy na Twym dziadku grobie, całą rodziną. Jesteś z nami i z serca i ze wspomnieniami.
5: Po wielu latach oczekiwania

wiarą wróciłeś do nas. Wróciłeś do swojej rodziny, wróciłeś do miejsca, z którego możesz, w którym możesz spocząć w pokoju. Nie żegnamy dziś jedynie ofiar wojny. Nie żegnamy tylko tragicznej śmierci, zadanej przez nienawiść i okrucieństwo. Żegnamy przede wszystkim człowieka. Męża, ojca, ojczyma, dziadka. Człowieka dobrego, kochającego, oddanego rodzinie. Człowieka, którego życie zostało brutalnie przerwane, ale którego pamięć nigdy nie została przerwana w naszych sercach. W naszej rodzinie obraz dziadka Kazimierza trwał przez lata. Choć nie znaliśmy go osobiście, dorastaliśmy z opowieścią o nim. Był obecny w pamięci żony Stanisławy, w pamięci syna Zygfryda, w rodzinnych wspomnieniach, w bólu po stracie, ale też w miłości, która przetrwała wszystko. Był zapamiętany jako dobry mąż, kochający ojciec i ojczym, człowiek bliski swoim najbliższym. W listopadzie 1939 roku nasz dziadek, Kazimierz Butny, został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Koninie przy ulicy Wodnej. Ostatni kontakt z nim babcia Stanisława miała 20 lutego 1940 roku, kiedy przekazała mu paczkę żywnościową. Był to ostatni znak życia. Ostatni gest miłości żony wobec męża, ostatnia chwila nadziei. Potem przyszła cisza. Cisza, która dla rodziny była szczególnie bolesna, bo najtrudniej żegnać kogoś, gdy nie zna się prawdy.

0: całe lato. Babcia Stanisława przez wiele lat szukała informacji o losie swojego męża. Zwracała się do różnych urzędów, organizacji. Nie przestawała wierzyć, że kiedyś uda się odnaleźć choćby najmniejszy ślad. Była między innymi w Polskim Czerwonym Krzyżu. To właśnie tam zachowały się dokumenty zawierające informacje o przetrzymywaniu dziadka w więzieniu przy ulicy Wodnej w Koninie. Dokumenty, które po latach okazały się niezwykle ważne. Dzisiaj myślimy o babci Stanisławie ze szczególnym wzruszeniem, o jej cierpieniu, wierności, nadziei i miłości. O tym, że przez całe lata nosiła w swym sercu nie tylko stratę, ale także pragnienie prawdy. Wierzymy, że dziś w Bożym pokoju ona również uczestniczy w tym pożegnaniu. Wierzymy, że ten dzień jest także dla niej dniem ukojenia. 27 lutego 1940 roku w lesie w Turach Niemcy zamordowali 19 osób. Kilku okolicznych mieszkańców, ukrytych i obserwujących wszystko z oddali, stało się świadkami tego strasznego mordu. Usłyszeli 35 strzałów i dlatego sądzili, że ofiar było więcej. Ten dzień zapisał się w historii tej ziemi bólem, krwią i cierpieniem niewinnych ludzi. Ale zapisał się także pamięcią, bo byli ludzie, którzy tej pamięci nie pozwolili umrzeć. Byli mieszkańcy Tur i okolicznych miejscowości, którzy przez lata troszczyli się o miejsce pochówku pomordowanych. Byli świadkowie i ich rodziny, którzy przekazywali dalej prawdę o tym, co się wydarzyło. Byli ci, którzy rozumieli, że mogiła ofiar wojny nie jest tylko miejscem w lesie. Jest miejscem świętym, miejscem ludzkiej godności, miejscem modlitwy i pamięci. Za to z całego serca dziś dziękujemy. Dziękujemy świadkom wydarzeń z 27 lutego 1940 roku, ich bliskim, mieszkańcom Tur i okolicznych miejscowości. Dziękujemy za pielęgnowanie pamięci o zamordowanych. Dziękujemy za opiekę nad ich mogiłą. Dziękujemy za to, że przez tyle lat byliście strażnikami tej historii. Szczególne podziękowania pragniemy skierować do pana Jana Czai i pani Agnieszki Popielarz. To państwa starania przyczyniły się do tego, aby Instytut Pamięci Narodowej podjął badania nad tożsamością ofiar pogrzebanych w Turach. Dzięki państwa zaangażowaniu, dzięki zachowanym dokumentom i dzięki dalszej pracy specjalistów możliwe było ustalenie, że w lesie w Turach został zamordowany nasz dziadek, Kazimierz Budny. Panie Janie, Pani Agnieszko, przyjmijcie naszą głęboką wdzięczność. Dla naszej rodziny to nie są tylko fakty historyczne. To odpowiedź na pytanie, które przetrwało przez pokolenia. To odnalezienie prawdy, której tak długo szukaliśmy. To przywrócenie imienia, twarzy i miejsca człowiekowi, którego kochaliśmy poprzez pamięć naszych najbliższych. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością dziękujemy również pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej oraz wszystkim osobom współpracującym przy tych działaniach. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie, rzetelność, cierpliwość i pracę wykonaną z należytym szacunkiem wobec ofiar. Dziękujemy za to, że pochyliliście się nad tą historią nie tylko jak nad sprawą urzędową czy naukową, ale jako nad losem konkretnych ludzi i konkretnych rodzin. Dziękujemy również panu prokuratorowi Arturowi Orłowskiemu za całą pracę i wysiłek związany z ekshumacją oraz nadzorowaniem procesu identyfikacji. Wiemy, że za tym dniem stoi wiele trudu, odpowiedzialności i pracy wielu osób. Dziś jako rodzina chcemy powiedzieć proste, ale płynące z serca dziękujemy. Jesteśmy dumni i wdzięczni, że dane jest nam żyć w kraju, którym pamięć o zamordowanych w czasie II wojny światowej otaczana jest tak wielkim szacunkiem. Kraju, który po latach potrafił upomnieć się o swoich obywateli, przywrócić im imiona, godność i należyte miejsce w historii. Dla nas ten dzień jest dniem nie tylko bólu, jest dniem modlitwy, wdzięczności i zamknięcia pewnego rozdziału. Jest dniem powrotu, powrotu do prawdy, do pamięci, do rodziny. Pradziadku, po 86 latach stajemy przy Tobie jako Twoja rodzina. Są tu wnuki, prawnuki, praprawnuki i praprawnuczka, praprawnuczka Hania. Są kolejne pokolenia, które przyszły, aby Cię pożegnać. Choć Twoje życie zostało przerwane nagle i tragicznie, nie zostałeś zapomniany. Twoje imię przetrwało. Twoja historia przetrwała. Twoja obecność przetrwała w naszej rodzinie poprzez opowieść, modlitwę i pamięć. Dziś możemy wreszcie powiedzieć to, czego przez lata nie mogły powiedzieć poprzednie pokolenia. Żegnamy Cię godnie, z miłością, z wdzięcznością, z modlitwą.
1: Złożymy proch naszego zmarłego brata, świętej pamięci Kazimierza, w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, świętej pamięci Kazimierza, gdy przyjdzie w chwale.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

0: Instytut Pamięci Narodowej zabiega o to, by ofiary reżimu niemieckiego i sowieckiego, te, które zginęły czy w czasie działań podczas II wojny światowej, czy też zginęły w Polsce komunistycznej, a których miejsca pochówku do dnia dzisiejszego nie są znane, by zostały wydobyte z niepamięci, by zostały wydobyte z tych anonimowych mogił i znalazły swe miejsce w grobach rodzinnych. To jest wyjątkowy moment, bo my mogliśmy tego dziś doświadczyć, jak to, co się dziś wydarzyło, jest ważne dla rodziny. Ważne, by ta ciągłość pamięci w rodzinie była zachowana, ale też ważna jest ta świadomość tego, że ten nasz najbliższy, którego już od wielu pokoleń nie znamy, bo dziś padła data 86 lat po zamordowaniu przez Niemców w lutym 1940 roku. Ta osoba dziś spoczywa w rodzinnym grobie, w uświęconej ziemi, w miejscu, do którego jego najbliżsi będą mogli przyjść, pomodlić się, zapalić światełko w dniu codziennym, czy przy okazji święta Wszystkich Świętych 1 listopada. To jest olbrzymia praca, która jeszcze jest przed Instytutem Pamięci Narodowej, ale i wierzę, że państwo polskie będzie o swoich współobywatelach, swoich obywatelach pamiętało, bo jest to praca na lata. Sama egzekucja, w której ginie Kazimierz Budny, to egzekucja kilkunastu osób, więc to jest olbrzymia przestrzeń czasu, która nas dzieli od tej tragedii, ale też paradoksalnie ten upływ czasu pozwala na wykorzystanie nowoczesnych technik genetycznych i pozwala na badanie próbek DNA i identyfikacji, więc to, co wydawać by się mogło długim okresem oczekiwania na powrót do domu, daje tę nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie zostali odnalezieni, odnalezieni zostaną, spoczną, a ich rodziny będą spokojne, że mogą się przy ich trumnie i przy ich grobie pochylić. Proces badań genetycznych, który jest prowadzony, i na tej podstawie dochodzimy potem do prawdy o tym, co się dzieje. I o osobach, które spoczywają w nieznanych miejscach pochówku, mogą potem zostać zwrócone do rodzin. To jest też ta niebagatelna rola rodzin i osób najbliższych, no bo pobieramy materiał porównawczy, czyli materiał DNA od żyjących członków rodziny i najlepiej, żeby ta linia była jak najbliższa, by ta wiarygodność materiału genetycznego była jak najbardziej zbliżona i to się w bardzo wielu przypadkach udaje i też zwieńczeniem takiego procesu jest taka uroczystość jak pochowanie szczątków w grobie rodzinnym wśród bliskich i wśród tych bliskich, którzy spoczywają w tej mogile i wśród tych bliskich, którzy tę osobę żegnają. Bardziej liczby w kategoriach kilkunastu do kilkudziesięciu. W Wielkopolsce, w zależności jak te prace są realizowane, to jest pierwszy tego pochówek w tym roku. Na przestrzeni ostatnich kilku lat kilka takich pochówków było realizowanych w wyniku prac prowadzonych przez biuro pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka czy prokuratorów oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu. Doktor habilitowany Rafał Reczek, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.
1: Jan Czaja.
2: Miłośnik historii, bardzo, bardzo ważna osoba, która przyczyniła się do tego całego dzisiaj zdarzenia.
1: No troszeczkę na pewno, ale nie ja sam. Bo byłoby krzywdzące dla osób, które wspólnie ze mną to robiły.
2: Tak. No i co pan czuje dzisiaj, panie Janku?
1: Czuję radość, czuję satysfakcję, że jednak, chociaż jedna osoba, ale została zidentyfikowana, rodzina mogła swego dziadka czy pradziadka, czy jeszcze nieco dalej pochować i naprawdę jestem, powiem, szczęśliwy. Tym bardziej, że oprawa była bardzo ładna. Wielu ludzi na to tutaj pracowało. Mamy tutaj nawet i Redutę Kujawską, stowarzyszenie. Reduta Kujawska, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Reduta Kujawska. Jest to grupa, która również z nami współpracuje. Robią bardzo dużo pięknych przedstawień, inscenizacji Powstania Warszawskiego, wiele innych. Także cieszę się, że Ja tutaj jestem najmłodszym rocznikiem, ale za to są starsi rocznikiem, ale są to ludzie młodzi, pracują dla dobra naszego kraju, dla dobra historii, dla dobra pamięci i dla uczczenia tych, którzy oddali życie, aby my mogli żyć w wolnym, niepodległym kraju i być po prostu ludźmi wolnymi.
2: Te wszystkie działania, panie Janku, które pan bardzo tutaj intensywnie prowadził, żeby do tego momentu doszło, jest satysfakcja teraz?
1: No na pewno, że jest. To nie ulega żadnej wątpliwości, chociaż to trwało bardzo długo, ale doczekałem.
2: Co z pozostałymi szczątkami?
1: Mamy cichą nadzieję, że po dzisiejszej uroczystości być może jakaś rodzina przypomni sobie o swoich członkach rodziny, które zaginęli w podobnych okolicznościach. Także mamy taką cichą nadzieję, że ktoś ze społeczeństwa Konina i okolic odezwie się, aby po prostu pytać o swoją rodzinę.
2: Bo cały czas jest taka możliwość.
1: Cały czas jest taka możliwość i możemy to robić, bo IPN Poznań na czele z panem prokuratorem Arturem Orłowskim robi wszystko, aby tych ludzi jak najwięcej zidentyfikować.
2: Wiadomo, co z tymi szczątkami, które zostały wykopane z tur, gdzie one teraz trafią?
1: Tak, te szczątki zostaną pochowane na cmentarzu parafialnym w Kościelcu ze względu na to, że nie są zidentyfikowane, więc pozostaną tam pochowane.
2: A co jeszcze, panie Janku, z tym miejscem w Tura?
1: To miejsce zostało upamiętnione małym obeliskiem, co prawda małym, ale jest. W przyszłości tam będzie, jeżeli trochę będzie więcej informacji, będzie tablica informująca o zdarzeniu, o czasie, o miejscu, także będzie to nieco szersza informacja. Też na pewno będzie to dobre.
2: Będziecie nadal dbali o to miejsce?
1: No, to jest nasz psi obowiązek.
2: Dziękuję, panie Janku.
1: Dziękuję.
2: Szczątki Kazimierza Budnego złożono do grobu na cmentarzu parafialnym w Koninie. Akcja Konin sprawuje opiekę w Koninie nad bezdomnymi kotami. Na terenie miasta działa kilka azyli dla bezdomniaków.
3: Elżbieta Socha. Pomagam od 20 lat bezdomnym zwierzętom.
2: Podjęła się pani też misję opieki nad bezdomnymi kotami w naszym mieście.
3: Miasto zaproponowało mi opiekę nad kotami wolnożyjącymi, ponieważ w mieście tutaj naszym staram się, żeby nasze miastowe bezdomne koty, tak zwane koty wolnożyjące, miały swoje miejsce. To są te koty, które nie nadają się do adopcji lub no, nikt się tam nimi nie zainteresował. Więc porobiłam takie azyle. Azyle są w kilku miejscach w Koninie. Koty tam sobie rezydują, mają budy, mają swoje miejsce do wypoczynku, swoje miejsce do spania. No i to jest ich po prostu miejsce na ziemi, w naszym mieście. Przynajmniej nie są rozjeżdżane na ulicach przez samochody. Smutny los.
2: Ile jest takich miejsc w Koninie?
3: Azyli to mamy jeden na Chorzniu, mamy dwa na ulicy Torowej, jeden na ulicy Szeligowskiego. W sumie to dwa na ulicy Szeligowskiego. Jeden, znaczy teraz niedawno, pan prezydent Adamów, prosiłam właśnie go o stworzenie azylu dla kotów w Janowie. Dzielnica, która miała tam ponad 15 kotów. Te koty w zasadzie spały na ulicy, pod samochodami oczywiście. Nie miały swojego miejsca. Teraz mają piękny azyl. Bardzo się cieszę, bo to dla mnie była bardzo ważna sprawa. W dużych miastach oczywiście takie azyle się robi, duże miasta robią, są budy, ale taki azyl z oczywistych względów musi być bardzo bezpieczny dla przebywających tam kotów. Tam są panie karmicielki, które chodzą, między innymi ja. Chodzimy, ogarniamy, karmimy, leczymy. To są koty, które już do karmicieli się przyzwyczaiły.
2: Generalnie, jeżeli chodzi o koty, to jest problem miasta, ta bezdomność kotów?
3: No, w każdym mieście to jest problem miasta. Natomiast problemem są, ja powiem tak, może to się komuś nie spodoba, ale problemem są właśnie ludzie, którzy nie sterylizują, nie kastrują, wyrzucają kotki ciężarne, które potem już są zmuszone urodzić się na ulicy i z tego względu stają się kotami bezdomnymi, prawda? No to jest problem, jest ustawa o ochronie zwierząt, ale ludzie po prostu, oczywiście no nie wszyscy, ja tutaj nie mogę generalizować, ale jest tak, że jest duża grupa osób, która naprawdę zajmuje się, pomaga bezdomnym zwierzętom. Natomiast ja jednak cały czas myślę, że większość ludzi po prostu nie bardzo te zwierzęta, które żyją obok nas, je interesują.
2: Jak reagować, kiedy widzimy bezdomnego kota?
3: przede wszystkim nie drażnić go, nie wyłapywać na siłę, przyzwyczaić go do niego. Jeżeli jest chory, to trzeba zgłosić sprawę do schroniska. Jeżeli chce się coś zrobić dla zwierzęcia, bo niestety ja zawsze tak uważam, że człowiek już dość zrobił krzywdy zwierzętom, więc tylko w ten sposób może się obronić. Taka jest moja wizja. Więc o ile się da złapać, ale to zwykle jest tak, że kot walczy o swoje bezpieczeństwo, bo mają taki obowiązek wyłapać chore zwierzę. A tutaj w tym wypadku chorego kota. No mówię, no koty są, ale co ma robić człowiek? No przede wszystkim oswajać w miarę możliwości, nie drażnić, dokarmić, bo jest tyle możliwości, jak człowiek może zrobić, żeby pomóc zwierzęciu. Internet jest pełno od takich spraw, że naprawdę można naprawdę wiele, dla zwierząt można wiele zrobić, można się zaangażować i to jest naprawdę bardzo fajne. Ale jak powiedziała mi jedna kobieta, że młodzi to muszą pracować, nie? Opiekują się osoby starsze. I tak jest w rzeczywistości i chwała tym paniom karmicielkom, chwała tym paniom, które się opiekują, bo dzięki temu zmniejszamy tą bezdomność.
2: Dużo ma pani to grono tych pomocniczek, że tak powiem?
3: Jestem zaszokowana, bo teraz, kiedy realizuję ten program, to ja jestem zaszokowana w ogóle ilością tych naprawdę kobiet, które są zaangażowane w opiekę kotów wolno żyjących, naprawdę. No to trzeba po prostu kochać te panie, trzeba pomagać im, bo naprawdę robią dużą robotę. Ponieważ ja uczestniczę w różnych takich konferencjach dotyczących bezdomności zwierząt, wyjeżdżam i tam spotkają się ludzie właśnie, którzy pomagają. Ja naprawdę te kobiety bardzo cenię, bo one wykonują bardzo ciężką pracę, bo to trzeba tak kota nakarmić, dać tabletkę na odrobaczenie, kota zawieźć na sterylizację, kota przywieźć ze sterylizacji, przechować go gdzieś, prawda, dopóki nie wyzdrowieje. To jest naprawdę, jak to się mówi, droga przez mękę, ale opłaca się, dlatego że zmniejszamy nadpopulację tych zwierzaków. I dzięki właśnie takim osobom nie będzie bezdomności, bo my walczymy o to, żeby nie było bezdomnych zwierząt. Walczymy o to, nie żeby pakować zwierzęta do schronisk, tylko po to, żeby schroniska były puste. Ludzie muszą adoptować zwierzęta.
2: Gdyby ktoś usłyszał naszą rozmowę i chciał przyłączyć się do pani działań, jak może?
3: Po prostu zadzwonić. Zwierzęta są naprawdę wokół nas, są wszędzie. Z pomocą dla bezdomnych zwierząt naprawdę nie ma żadnego problemu, bo one są w zasadzie wszędzie. Potrzebują człowieka, bo w zasadzie uważam, że żadne zwierzę nie powinno być bezdomne, prawda? Że nie powinno być schronisk. Każdy zwierzak powinien mieć swojego właściciela, opiekuna. Zawsze, jak to się mówi, kołderka jest za krótka. Ale to tak jest w zasadzie, no wszędzie tak jest. No i nic na to nie zrobimy. Pieniądze są jakie są, trzeba z nich skorzystać i chwała za to, że w ogóle są. Prawda, kiedyś nie było takich projektów, bo nie było też ustawy o ochronie zwierząt. Teraz jest, bo ustawa wymusza na prezydencie miasta dbanie właśnie o zwierzęta, no w tym o przeciwdziałanie nadpopulacji tych zwierząt, bo nie damy rady, jeżeli po prostu tak beztrosko będziemy wyrzucać te zwierzęta. Jeszcze w mieście, to ja tak obserwuję, to wydaje mi się, że naprawdę jeszcze ludzie chodzą do przychodni weterynaryjnej, jak zwierzak zachoruje, ale ja jednak będę cały czas mówiła, że jednak na wsi jest najgorzej, ponieważ kiedyś robiłam sobie inspektora do spraw ochrony zwierząt, często jeżdżę też na interwencje, więc tam po prostu los zwierząt naprawdę, proszę mi wierzyć, nie interesuje. Tam, gdzie są oczywiście nowoczesne domy, ładne podwórka, prawda, ogrodzone, to tam jeszcze ten pies biega wolno. Natomiast w kotach to tam po prostu nikt nie wie, że trzeba wysterylizować. Tam się rodzą chore mioty. Nikt nie dba o to. Ono tam urodziło się, jest, prawda, trzeba utopić, trzeba wyrzucić, prawda. Wieś pod tym względem jest bardzo okrutna. Ludzie, oczywiście, tutaj mówię, nie wszyscy. Zwierzak trafi tam z jakąś chorobą, to oczywiście go też wyleczymy. Natomiast najważniejsza tutaj jest sterylizacja. Oczywiście leczenie jest bardzo ważne, prawda. Kot nie może być chory, przynajmniej jak ma opiekuna, nie powinien być chory. Natomiast najważniejsza jest ta sterylizacja, kastracja. No i oczywiście karma dla karmicielek, które no one naprawdę to są kobiety, które są mocno zaangażowane i na pewno większą część swoich dochodów przekazują na te bezdomne zwierzęta, proszę mi wierzyć. To są panie, które są na emeryturach oczywiście, nie? I one no, robią co mogą, żeby ulżyć tym biednym zwierzakom. A to trzeba jakieś budy zrobić, trzeba mieć materiał na to, żeby jakieś to schronienie temu zwierzęciu dać, prawda? No trzeba jechać na przykład na te działki, bo dużo kotów jest bezdomnych na działkach, nie? Na tych działkach takich ogrodowych, nie? No, tam te panie jeżdżą zimą przecież i no muszą to karmić, muszą zawieźć na leczenie, wyleczyć. To jest naprawdę ciężka praca, duże zaangażowanie, ciężka praca, no i to jest bardzo stresujące, nie? Bo ma się do czynienia z istotą, która niekiedy cierpi, prawda? No i trzeba to wszystko jakoś to ogarnąć.
4: Życzę pani siły i wytrwałości w tych działaniach i tym wszystkim paniom podziwiam, szczerze podziwiam, bo naprawdę myślę, że warto podziwiać te wszystkie działania państwa.
3: Tak. Włączajmy się naprawdę w opiekę nad kotami wolnożyjącymi i róbmy wszystko, aby po prostu nie przybywało nam bezdomnych zwierząt. Ja nie mówię tutaj tylko o kotach wolnożyjących oczywiście, ale o pieskach, które naprawdę w schronisku no ciężko przeżywają takie odosobienie w schronisku, bo u nas nie ma fajnych schronisk, są po prostu schroniska cele, prawda? To są takie, ja zawsze mówię, to są takie oświęcim dla zwierząt, bo zwierzę, które już jest pies, który wiele razy przecież musiałam oddać zwierzaka do schroniska, prawda? Najczęściej po prostu robimy, ja też jeszcze dużo adoptuję zwierząt, nie? Tych wolno żyjących. Ostatnio miałam naprawdę świetny okres, ponieważ jakiego znalazłam kota na ulicy, to został adoptowany postarałam się o adopcję. Trafiły naprawdę do świetnych domów, bo zazwyczaj takie szukamy odpowiedzialnych opiekunów, więc naprawdę miałam ostatnio taki bardzo dobry okres, że dużo zwierząt znalazło swoich nowych właścicieli. Oczywiście mówię o kotach, które żyły na ulicach.
4: Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
3: Ja również.
5: Akcja Konin jest otwarta na współpracę z nowymi wolontariuszami. Wystarczy się skontaktować ze stowarzyszeniem, a szczegóły znajdziecie w internecie.
6: Magazyn lokalny.
5: Startujemy z informacjami z regionu. Nowy rozdział w historii jednego z najbardziej utytułowanych klubów kobiecej piłki nożnej w Polsce. Medyk Konin dołączył do grona klubów wspieranych przez Energę.
7: Dla nas, nie ukrywam, najważniejszym tematem jest pozyskanie nowego sponsora, ponieważ jest to szansa na rozwój naszego klubu i po tych 2 czy 3 latach stagnacji nareszcie, mam nadzieję, odżyjemy, stąd duże zmiany w naszym klubie. W sytuacji, kiedy pozyskaliśmy nowego sponsora, nowego i tytularnego. I w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim naszym sponsorom, którzy nas sponsorują, ponieważ nie ukrywam, że ten sponsor tytularny nam się w ciągu roku zmienia po raz drugi i wielkie ukłony w stronę firmy Primabiotic, Polomarket i wielkie ukłony w stronę prezesów tych firmy Primabiotic, Polomarket i Zoo, którzy nie widzieli przeszkód w tym, aby jak powiedział pan Leszek Duszyński, aby klub się rozwijał i że wspólnie gramy do jednej bramki i również to bez problemu zaakceptowali i z tego miejsca chciałbym im bardzo serdecznie podziękować. Jeśli chodzi o, no i ten cel trochę nam się tutaj, jeśli chodzi o transfery, bo wiadomo, że to pozyskanie nowego sponsora spółki Skarbu Państwa trochę trwało długo. Nie mogliśmy tego nagłaśniać z różnych względów, o których nie chciałbym mówić. No i stąd pewno trochę kłopoty transferowe. Tak na dzisiaj mamy 2 transfery niezwykle utalentowanych piłkarek. I pierwszy transfer tutaj za sprawą pani trener Michaeli Daneczkowej to jest Teresa Latuchowa. Jest to niezwykle utalentowana dziewczynka, rocznik 2010, ponieważ jest niepełnoletnia. Mamy trochę opóźnienie w tym transferze, pomimo że go ogłosiliśmy, ale okazało się, że niepełnoletnie zawodniczki decyzję musi podejmować UEFA i Polski Związek Piłki Nożnej. I występy w tych grach kontrolnych potwierdziły, Ta 16-letnia dziewczynka w każdym meczu kontrolnym strzela nam bramki i z tego powodu jesteśmy bardzo zadowoleni. Drugi transfer, jaki dopinamy, mamy już podpisaną umowę kontraktową, to jest Maria Rigowa, to jest piłkarka ze Słowacji, która była tu na testach, podpisała kontrakt. To są jakby dwa dopięte kontrakty na koniec. I trzeci transfer, jaki mamy już podpisany kontrakt, to jest pani Lilia Córak, czyli tak mówiąc po polsku Córak, to jest dziewczyna już dorosła, 24-letnia, pochodzenia ukraińskiego, która ostatnio gra w mistrz Albanii we Wlazni i pomimo, że Wlaznia gra w Champions League, to zdecydowała się rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Kontrakt podpisany, a zgodnie z ustawą Rzeczpospolitej Polskiej do bodajże 4 marca 2027 roku wszyscy Ukraińcy mają legalny pobyt w Polsce. No i nie ukrywam, że prowadzimy rozmowy, zarówno pani trener, jak i ja, i z kolejnymi zawodniczkami czeskimi i z zawodniczkami z różnych krajów europejskich. No, granie w pierwszej lidze trochę nas ogranicza, ponieważ pomimo tego, że Federacja Klubów Piłkarstwa Kobiecego wnioskowała, aby poszerzyć te możliwości, których przeszkadza nam regulamin Ekstraligi i Pierwszej Ligi, w Ekstralidze mogą grać 4 piłkarki spoza Unii Europejskiej, w Pierwszej Lidze tylko 2 i to troszeczkę nas blokuje i nie ukrywam, że gra w Pierwszej Lidze, no troszeczkę też, że tak powiem, blokuje nam zgody piłkarek, które nam menedżerowie tu podrzucili bodajże z 20 piłkarek do grania z różnych krajów europejskich, z Portugalii, z Danii, z Norwegii, ze Szkocji, z Irlandii. No wszystkie jednak po wielu dyskusjach na koniec mówiły nie, bo ten drugi poziom rozgrywek jednak musimy sobie z tym poradzić jak najszybciej, żeby zrobić kolejny krok do przodu. No to myślę chyba jeszcze tyle, jeśli chodzi o transfery, więc jestem przekonany, że oprócz tych 3 dziewcząt uda nam się dopiąć jeszcze transfery 2 zawodniczek i wtedy będziemy mówić, że mamy zespół gotowy do walki o awans do Ekstraligi. Nie ukrywam, że i to nie tylko ja jako prezes podnoszę to, że dzisiaj piłkarki zagraniczne ze względu na ten wielki boom, który nastąpił w kobiecej piłce nożnej w Polsce, no żądają tak wysokich kontraktów, na które do tej pory medyka Konin nie było stać. Mam nadzieję, że po awansie i po utrzymaniu współpracy z firmą Energa będzie nas już stać i wtedy będziemy mówić. Natomiast nie ukrywam, że udało nam się pozyskać do naszej akademii kolejnych 50 nowych piłkarek. W tamtym roku mieliśmy ogromny boom, bo przyjęliśmy aż 70 nowych zawodniczek. Natomiast w tym roku no już nieśliśmy, że tak powiem, na ilość, natomiast już trochę bardziej na jakość, ponieważ no nie dobudujemy piętra w naszej bursie i to nas bardzo ogranicza, ponieważ chętnych mieliśmy dużo, dużo więcej. Natomiast przyjęliśmy 50, w mojej opinii, bardziej utalentowanych piłkarek jak w tamtym roku. No i ta akademia przynosi nam już efekt, bo pierwszy transfer 15-letniej Justyny Kądzieli, który został podpisany z Justyną i z jej rodzicami, świadczy o tym, że i będąc w Koninie, dziewczyny mogą wspaniale się rozwijać i ta dziewczyna w ostatnim meczu kontrolnym pokazała, na co ją stać i myślę, że bez problemu będzie mogła już trenować z drużyną seniorek, bo kobiety różnią się od mężczyzn tym, że szybciej fizycznie dojrzewają. W wieku 15 lat praktycznie są gotowe do tego, aby na tym boisku bez problemu się poruszać. No, mamy w kategorii U19 aż 42 albo nawet 46 piłkarek, które są podzielone na 2 grupy. Te ciut starsze, czyli czwartoklasistki w liceum, plus dziewczyny, które nie zagrają meczów w pierwszej drużynie, będą rywalizować w rozgrywkach o mistrzostwo drugiej ligi kobiet, a pozostałe w centralnej ligi juniorek. Także jeśli chodzi o ilość piłkarek, na pewno nie mamy żadnego problemu i wręcz odwrotnie, mamy za dużo drużyn, ale dzięki energii możemy znowu wystawić do rozgrywek aż 9 drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych, od seniorek aż po U9, więc z tego powodu jesteśmy bardzo szczęśliwi i nie ukrywam, że panie trenerki, czyli Ania Gawrońska i Martyna Wszędy był. Od kilku lat robią nam bardzo dobrą robotę i udaje się pozyskać naprawdę utalentowane dzieci. To myślę, że jest czas na to, aby połączyć się z panią Magdaleną Marszałkowską.
8: Witam Państwa, dzień dobry. Pozdrowienia z Gdańska. No ja bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj powitać medyka koni w naszej sportowej rodzinie Energii. Dla nas to jest ważne partnerstwo. Przede wszystkim kolejny krok w czymś, co budujemy już od kilku lat. Kiedy jedziemy do klubów, do akademii, czy na turnieje, czy widzimy dziewczynki, które naprawdę chcą trenować, rozwijać się i spełniać swoje marzenia, to widzimy także rodziców, trenerów i całe społeczności, które pomagają im każdego dnia i widzimy, jak dużo dobrego sport daje młodym ludziom, niezależnie od tego, czy kiedyś zostaną zawodowymi zawodniczkami. Dlatego nasza strategia nie polega na wspieraniu pojedynczych wydarzeń czy pojedynczych drużyn, bo patrzymy troszeczkę na to szerzej. Wspieramy kobiety i dziewczynki w różnych dyscyplinach sportu, to nie tylko piłka nożna. Wspieramy projekty dla najmłodszych, akademie, kluby, inicjatywy wszelkiego rodzaju, które pomagają właśnie rozwijać się talent i budować pewność siebie. Z tego podejścia właśnie powstała m.in. Energia Kobiet. To jest takie nasze hasło, które nam przyświeca, szczególnie przy tego typu współpracach. I dla mnie, dla nas Energia Kobiet to nie jest tylko hasło marketingowe, to jest taki zbiór konkretnych historii dziewczyn, kobiet, które zaczynają od pierwszego treningu, a potem z roku na rok robią kolejny krok naprzód. I podobnie też patrzymy na nasz projekt Dom Reprezentacji Kobiet Polski. To projekt, który pokazuje, że kobiecy sport ma swoje miejsce w Gdańsku, swoją społeczność i coraz większe grono kibiców. Przybywa coraz więcej kupujących bilety na mecze. To też cieszy. No i dzisiaj do tej historii dołącza medyk koni, Energa Medyk Koni. I nie ukrywam, że jest to oczywiście klub wyjątkowy, nie tylko ze względu na sukcesy, ale dlatego, że od lat wychowuje kolejne pokolenia zawodniczek. Tak naprawdę najlepszym dowodem na wartość klubu nie są oczywiście trofea w gablocie, albo są i są ważne, ale też liczba dziewczyn, które dzięki klubowi uwierzyły, że mogą zajść naprawdę bardzo daleko. Także właśnie takie projekty nam są najbliższe, bo sponsoring sportowy to nie jest tylko logo na koszulce, to nie jest tylko ekspozycja. Najciekawsze rzeczy dzieją się obok boiska, kiedy dziecko chce przyjść na kolejny trening, kiedy rodzice angażują się w życie klubu, kiedy lokalna społeczność zaczyna się identyfikować z drużyną, to my obserwujemy na każdym kroku, jeździmy, sprawdzamy, witamy nasze kluby, jesteśmy tam, dlatego właśnie cieszymy się, że możemy być częścią tej historii medyka koni. Mamy nadzieję, że wspólnie z medykiem, z Energą Medyk Koni, już muszę się nauczyć też, będziemy pomagać kolejnym dziewczynkom rozwijać pasję do sportu, a za kilka lat być może któraś z nich będzie inspirowała następne pokolenie, tak samo jak dzisiaj inspirują ją największe gwiazdy polskiego i kobiecego futbolu. Nie wiem, czy jest pani trener, ale the last but not least, let me finish in English, coach Michaela, if I may, it's great to meet you at the beginning of this new journey. Hi. We wish you and the team, you know, successful season, of course, lots of positive energy. We will be keeping our fingers crossed for you, the players and everyone in the club in the fight for promotion to Ekstraliga Kobiet. Probably, so good luck, thank you. Dziękuję Państwu bardzo. Kontrakt zazwyczaj sponsoringowy, jeśli podpisujemy z pierwszym partnerem, po raz pierwszy podpisywany jest na rok. Ale wówczas, kiedy współpraca dobrze się układa, wszystko jest fajnie, świadczenia są fajnie realizowane i czujemy, że ten klub należy do naszej drużyny Energii, to oczywiście podchodzimy dalej do rozmów, dalej do współpracy po kolejnym sezonie i najczęściej ta umowa jest oczywiście też przedłużana. Zbieramy tą drużynę powoli, bo to nie jest też łatwe. My poruszamy się też trochę w obszarze funkcjonowania biznesowego Energa S.A. oczywiście, więc tych drużyn, jakby Medyk Koni jest taką wisienką na torcie, powiedziałbym, w tym obszarze. Ale mamy oczywiście mniejsze drużyny. Do tej pory też mieliśmy Pogoń Tczew, chociaż tutaj jeszcze trwają rozmowy, ale mamy Stominanki Olsztyn, mamy Energa Gdynia, mamy mniejsze też drużyny, mamy turnieje dziewczęce Lupi Girls Club, mamy Griffin Cup, mamy Dana Cup dziewczęce. Więc oprócz tego, że są turnieje, też jest kilka drużyn, mamy też kilka jeszcze małych pomysłów, o których nie mogę Państwu powiedzieć, ale ta drużyna się buduje, bo to jest też tak, że trochę rozpoczęliśmy od Domu Reprezentacji Kobiet, ale nie chcieliśmy, żeby ten projekt był taki, może nie pusty, to jest złe słowo, ale taki pełniejszy z tym wszystkim i zebrać te fajne drużyny, które wokół kobiecego futbolu są. Także mamy oczywiście inne drużyny w innych obszarach pod tą energią kobiet, ale jeszcze to chyba nie jest nasze ostatnie słowo. Dziękuję. Do zobaczenia pewnie na najbliższym meczu albo na jednym z pierwszych meczów na pewno, bo odwiedzimy.
5: Dla konińskiego klubu to ogromna szansa na rozwój, wyjście ze stagnacji i wyciągnięcie ręki po awans do Ekstraligi. Kamienica na Starówce przy ulicy 3 Maja początkowo miała być miejscem współdziałania jednostek Urzędu Miejskiego i trzeciego sektora. Jak można skorzystać z przestrzeni? O tym rozmawiałam z Bartoszem Jędrzejczakiem, szefem COP-u.
2: Bartosz Jędrzejczak, Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Centrum Organizacji Pozarządowych to brzmi tak całkiem poważnie. A właściwie czym wy się zajmujecie na co dzień?
9: Mieścimy się przy Placu Wolności w Koninie, czyli w starej części miasta, i centrum powstało z potrzeby, którą sygnalizowali mieszkańcy, a mianowicie brakowało przestrzeni do pracy dla organizacji pozarządowych, ale też, no, to taka nazwa może dla osób, które w tym, mówiąc kolokwialnie, nie siedzą, skomplikowana, a chodzi tak naprawdę o miejsce, w którym ludzie, którzy mają ochotę działać społecznie, którzy chcą pracować z innymi albo chcą się spotykać, realizować swoje pasje, mają do tego właśnie w naszym mieście swoją przestrzeń. I myślę, że dzisiaj już, no, można powiedzieć, że to miejsce spełniło swoje zadanie. To mówię o tym, bo pewnie za chwilę opowiem, zachęcając państwa do korzystania z naszych usług, o tym, co można tutaj zrobić, czyli można korzystać z adresu takiego formalnego, zakładając organizację pozarządową, ale można też pracować w tym miejscu, nawet będąc nieformalną grupą, czy no, nawet grupą przyjaciół, czy grupą osób. I w naszym centrum dzieją się najróżniejsze rzeczy, czyli można powiedzieć, że tutaj odbywają się spotkania, różnego rodzaju pokazy, czasami grają muzycy, przychodzą ludzie poćwiczyć capoeirę, grają w naszym centrum pasjonaci planszówek i spotykają się regularnie właśnie u nas, ale spotykają się też tutaj konińscy motocykliści, grupy zajmujące się rekonstrukcjami historycznymi. Mamy tutaj spotkania różnego rodzaju kół prowadzonych przez panie, seniorzy, dzieciaki, więc tutaj, no, powiem tylko tyle. W ciągu roku takich spotkań odbywa się u nas około 650, czyli często to są 2-3 spotkania dziennie. W naszym centrum siedzibę też mają przedstawiciele seniorów. Co prawda COVID troszeczkę zatrzymał te wszystkie dyżury, które tutaj się odbywały, no ale to już wraca wszystko do takiego tempa, przynajmniej jak przed COVID-em. W centrum też swoją siedzibę ma Rada Pożytku, czyli to jest taka grupa osób, które reprezentują trzeci sektor. Trzeci sektor to właśnie organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia i fundacje działające na terenie naszego miasta. Powiem, że mamy ich ponad 300 w naszym mieście, więc tutaj też jest to duża liczba. W naszym centrum siedzibę ma też Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Nazwa bardzo długa, ale chodzi też znowuż o grupę osób reprezentujących środowisko organizacji pracujących na rzecz osób potrzebujących, bo nie chciałem do tego worka wkładać tylko osób z niepełnosprawnościami, ale to też są osoby w podeszłym wieku albo mające problemy w poruszaniu się. I w naszym centrum też spotykają się ludzie, którzy zajmują się tak zwaną dostępnością.
2: Co to za funkcja w ogóle?
9: Znaczy dostępność. Konin jest jednym z pierwszych miast, które zaczęły myśleć o tym, jak dostosować przestrzeń i to, co budujemy, ale też co mamy na ulicach, przejściach dla pieszych, chodnikach, dla wygody jak największej ilości użytkowników. Bo dostępność oznacza, że jest coś wygodnego dla praktycznie wszystkich. Kiedyś myślano, że chodzi o udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, a później ten pomysł rozszerzono na każdego z nas. Czyli załóżmy, nie wiem, podróżuję przez nasze miasto autobusem. Chodzi o to, żeby móc wysiąść bezpiecznie i wygodnie z autobusu i wsiąść do niego. Czyli na przykład w Koninie autobusy są kupowane z uwzględnieniem już wymogów każdego użytkownika, czyli jak państwo widzicie, że autobusy, no mówiąc w cudzysłowie, przyklękają na przystanku, to właśnie dlatego, żeby łatwiej nam się wsiadało do nich, ale też, żeby ktoś, kto ma na przykład wózek z dzieckiem, mógł wygodnie do niego wsiąść, czy kwestia na przykład rozkładów jazdy, które pojawiają się na przystankach i jak zwrócicie państwo uwagę, to one są wieszane na wysokości głowy osoby, która jest wyprostowana, stoi, ale też są takie drugie rozkłady wieszane niżej, bo chodzi o to, żeby mogły z tych rozkładów skorzystać albo osoby, które poruszają się na wózku inwalidzkim, ale też dzieci. Później korzystamy z porad, załóżmy, seniorów, którzy wskazują nam, że rozkłady jazdy powinny być drukowane czcionką większą, żeby osoba, która już korzysta z okularów albo ma problem z widzeniem małych cyfr, liter, mogła z tego korzystać. Projektowanie dostępne to jest na przykład też zastanawianie się nad tym, jak chociażby powinny być umiejscowione kwietniki chociażby przy chodnikach, tak żeby ktoś się o nie nie potykał. Chodzi o to, żeby zastanawiać się nad tym, jakiego rodzaju wyposażenie powinno się znajdować w naszych budynkach. I oczywiście te budynki, które mamy stare, które były budowane kilkadziesiąt lat temu, czyli szkoły, przedszkola, urzędy. W wielu miejscach jeszcze mają bariery architektoniczne, które przeszkadzają nam w poruszaniu się czy korzystaniu z tych miejsc, ale już budując kolejne, wiemy, że powinniśmy postępować według określonych zasad i Konin, tak jak powiedziałem, był trzecim miastem w Polsce, który takie zasady przyjął, jeżeli chodzi o projektowanie dostępne. Pierwszym była, jeżeli dobrze pamiętam, Gdynia, a równocześnie z Koninem Warszawa. Teraz oczywiście to już jest obowiązek wszystkich, natomiast Konin był jednym z pierwszych miast, które tego typu pomysły wprowadzało w życie i mówiąc egoistycznie, robimy to dla samych siebie. Czyli dzisiaj budujemy to, mimo że często z niektórych elementów nie korzystamy, ale każdy z nas w którymś momencie będzie osobą starszą, który będzie na przykład, nie wiem, korzystać z pomocy kogoś do poruszania się, czy do pracy w urzędzie, z urzędnikiem przepracowania jakichś dokumentów, więc to wszystko nam wszystkim, każdemu z nas służy, a co ważne, robimy to w taki sposób, żeby to było wygodne właśnie dla osoby starszej, dla osoby, która ma dziecko ze sobą, kto niesie zakupy, ale też na przykład dla dzieci, bo one też mają swoje jakieś tam oczekiwania, potrzeby i chodzi o to, żeby to było jak najbardziej dostępne. Kiedy uda nam się to zrobić, bo pewnie takie pytanie się rodzi w głowie, no myślę, że taki proces związany z dostosowaniem miasta to jest około 20-25 lat, więc zakładam, że tyle czasu nam zajmie w Koninie zrobienie z tego miasta takiego miejsca, które będzie w pełni wygodne i przyjazne.
4: Czy jakieś wskazówki ze strony mieszkańców też są brane pod uwagę?
9: Tak, są prowadzone w Koninie konsultacje. Co jakiś czas możecie Państwo zobaczyć chociażby grupy urzędników razem z osobami z niepełnosprawnościami, ale też ekspertów, którzy nie tylko zza biurka nad czymś tam się zastanawiają, ale to są takie spacery, my to nazywamy spacerami obywatelskimi, gdzie przepracowujemy kolejny jakiś tam odcinek infrastruktury, takie mapowanie, to kolejne takie dziwne słowo, czyli mapowanie. Bierzemy mapę Konina i tak naprawdę ulicę po ulicy sprawdzamy praktycznie wszystkie przejścia dla pieszych, działanie sygnalizacji świetlnej, czy ona jest nie za długa albo nie za krótka. Konsultuje się to też z różnymi środowiskami, bo co innego na ten temat będą pewnie mieli do powiedzenia rowerzyści, a co innego osoba, która porusza się o lasce, a co innego na przykład biegacz, który będzie chciał przebiec przez miasto i będzie go irytować to, że musi co chwilę stać na światłach, więc to wszystko trzeba pewnie jakoś tam połączyć i zbierać. Natomiast konsultacjami w tym zakresie, zbieraniem takich informacji, przepracowaniem tego później na taki projekt, co należy zrobić, takich sugestii zbieraniem, zajmuje się właśnie koordynator dostępności. I znowuż nie jesteśmy jedynym już dzisiaj miastem w Polsce, które pracuje w ten sposób, natomiast byliśmy, myślę, jednymi z pierwszych, którzy przecierali ten szlak i tutaj no, wielu ludzi w Konini o tym nie wie, ale to, co Państwo widzicie, nie jest na pewno jeszcze doskonałe, natomiast krok po kroku takie rozwiązania się pojawiają dzisiaj na alejach, na przykład 1 maja, jeżeli spojrzycie na przejście dla pieszych, to wszędzie są oznakowania, oprócz tych takich już charakterystycznych kropek, które są gdzieś tam przy przejściach dla pieszych, pojawiają się takie paskowe oznakowania, które pomagają na przykład osobom niewidomym dojść do przejścia dla pieszych czy przystanku, więc mówię, sukcesywnie te rzeczy się zmieniają i optymistycznie zakładam, że mam nadzieję na moją emeryturę już będzie wszystko gotowe.
4: Dobrze, wracając tutaj do waszej lokalizacji, wspomniał pan, że tu tyle osób korzysta z tego centrum, a jak to logistycznie jest rozplanowane, bo przecież no, oni nie wpadają jeden na drugi.
9: Znaczy mamy swoje ograniczenia, wiadomo, że to nie jest bardzo duże pomieszczenie czy przestrzeń, którą mamy do dyspozycji i do nas jako do centrum należy udrożnienie tego wszystkiego, czyli my podpisujemy porozumienia, staramy się, żeby one były jak najprostsze, tak jak mówiłem, z tego miejsca bezpłatnie mogą wszyscy ci, którzy są zainteresowani działaniem społecznym korzystać, jeżeli to jest zgodne z prawem polskim, jeżeli mieścimy się w czasie, który mamy do dyspozycji, no to nie ingerujemy w to, co tutaj ludzie robią i to jest jedna z zasad, której staramy się pilnować. W tym miejscu nie ma polityki, nie ma działań religijnych, natomiast wszystko inne, co ludzie chcą robić, staramy się, żeby było tutaj do przyjęcia. Chodzi nam o to, żeby nie powodować jakichś tam konfliktów między ludźmi, którzy tutaj pracują.
4: To jedno. Ale jakieś zasady by użytkowania pewnie też?
9: Zasady można byłoby w jednym zdaniu zmieścić, czyli jak zastałeś to miejsce, tak je zostaw następnym. I myślę, że w większości 99,9, a może jeszcze mniejsze, jakieś tam pewnie promil się pojawia, tylko kiedy czasami ktoś, nie wiem, zapomni zamknąć okno albo nie zgasi światła, najczęściej po południu. No bo wiadomo, że jeżeli w ciągu dnia ktoś pracuje, no to chciałby skorzystać z takiego miejsca po południu czy wieczorem, tutaj też nie ma takiego problemu. W szczegóły techniczne myślę, że się nie ma co wdawać, jak będziecie Państwo chcieli z tego miejsca skorzystać, to w internecie można sobie znaleźć Centrum Organizacji Pozarządowych i przeczytać, jak do nas trafić, jak wypełnić jakiś tam podstawowy formularz skorzystania z tego miejsca. Tak jak mówiłem, jest to miejsce bezpłatne, gdzie wszystkie opłaty związane z mediami, utrzymaniem tego miejsca pokrywa Urząd Miejski w Koninie. Natomiast zależy nam na tym, i to też warto powiedzieć, żeby to było jak najmniej skomplikowane, bo sami też z tego środowiska się wywodzimy, czyli jak nam coś nie podobało się i było to zbyt skomplikowane, no to staraliśmy się teraz, odtwarzając w drugą stronę, te warunki uprościć i zrobić takimi, żeby dla Konina no, one były dostępne, a nie żeby było 100 różnych wymogów do wypełnienia i później wiadomo, że się coś znajdzie, żeby nie było można tutaj być.
2: A jakiś harmonogram tych wizyt jest zaplanowany?
9: To jest tak, że jest w internecie na stronie miasta dostępny nasz kalendarz, czyli po wejściu na obywatelski Konin, bo jest taki przycisk na stronie konin.pl. Można sobie zobaczyć ofertę COP-u i tam jest też kalendarz

0: jeżeli to są zajęcia bębniarzy, a obok grupa medytująca chciałaby też się spotkać, no to się raczej nie uda. Także my jesteśmy od tego, żeby oczywiście to poukładać, pomóc ludziom się jakoś w tym kalendarzu odnaleźć. Staramy się zapewnić podstawowe materiały do pracy, tutaj działanie tego miejsca. Natomiast wszystko inne już jest w głowach Koninian i oni sobie sami to aranżują.
1: Można powiedzieć, że to miejsce naprawdę tutaj zaistniało tak konkretnie na naszym lokalnym rynku.
0: Ja mam nadzieję, że pomysł, który nam też przyświecał w starej części miasta, żeby tutaj stworzyć jeden z punktów, w którym ludzie muszą rotować, muszą przyjść, wyjść, coś się dzieje, ludzie wychodzą na rynek, no bo też często te imprezy się przenoszą na przestrzeń starego Konina, to ten pomysł się sprawdził, no bo to jest jeden z kamyczków, który powoduje, że gdzieś tam wkładamy ludzi i życie do tego, co dzieje się na Starówce. Wiadomo, że powstają nowe domy, teraz coraz więcej pięknych kamienic się pojawia w starej części naszego miasta, że ludzie przyjeżdżają tutaj coraz częściej wypić kawę, zjeść ciasto na obiad, pojawiają się kawiarnie, restauracje i my wtedy, kilkanaście lat temu myśleliśmy, okej, ważnym też miejscem będzie, żeby ludzie tutaj przychodzili, żeby oni mogli stąd wyjść, bo jak ktoś wychodzi od nas, to też na tą kawę trafia. Jak będzie chciał coś zrobić na Starówce, to może będzie to też, i tak wtedy sobie wyobrażaliśmy, powód jeden z tych, które decydują o tym, że tutaj kupuje się mieszkanie, bo na przykład mogę wieczorem przyjść na planszówki, albo mogę ze znajomymi zrobić tutaj jakieś spotkanie, na przykład, nie wiem, pasjonatów turystyki górskiej, bo takie rzeczy tu się dzieją i myślę, że to się spełnia, to się dzieje i wierzę w to, że takie właśnie punkty jak nasz, ale też różne organizacje, które są na starej części w starej części Konina, jest ich bardzo dużo, powodują, że ożywia się ta część miasta, że ludzie chcą tutaj spędzać czas, że chcą tutaj mieszkać, że może będą myśleć o tym, że chcieliby się tutaj albo wprowadzić, albo przeprowadzić, więc na pewno tak. A kolejna sprawa, o której nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj, to to, że ten budynek składa się tak naprawdę z dwóch kamienic, czyli to jest ulica 3 Maja 1-3 i w tych kamienicach jesteśmy my, ale to też miejsce, w którym działają spółdzielcy, czyli mamy tutaj obok nas sąsiedzko w naszym kompleksie, tym, w którym pracujemy, koszykarzy na wózkach Mustang Konin, mistrzów wielokrotnych Polski, którzy realizują swoją pasję związaną ze sportem, a przy okazji prowadzą biznes. I to jest tak, że powstała w naszym centrum jedna z firm zakładana przez osoby ze specjalnymi potrzebami. Oprócz nas, na ostatnim piętrze, w naszym centrum działa też hostel, czyli Blues Hostel. Blues Hostel to z jednej strony historia związana znowuż z prowadzeniem firmy, bardzo fajny, kolorowy hotel, w którym ludzie mogą przyjeżdżający do Konina się zatrzymać. Co ważne, to chyba na razie jedyne takie miejsce, gdzie nie ma barier architektonicznych, więc korzystają z tego też osoby z niepełnosprawnościami, ale jest to tak fajnie skonstruowane i tak kolorowe i przyjemne miejsce, że tego nie widać, bo też właśnie to nam przyświeca, żeby robić te rzeczy, o których dzisiaj opowiadałem, tak, żeby nikomu to nie wadziło, a żeby dla każdego było to wygodne, ale Blues Hostel to też firma, która została założona przez ludzi, którzy tworzą od lat drugi największy festiwal bluesowy w naszym kraju, czyli Bluesonalia. Więc ta nazwa też się nie bierze z niczego, tylko z tradycji ponad 20-letniej robienia, myślę, świetnych imprez muzycznych, i to też robią Konianie sami dla siebie, a nie jest to tak, że to jest zrobione przez kogoś z zewnątrz, tylko to jest czyjaś pasja, pomysł, i to robią właśnie pasjonaci z naszego miasta. A kolejna rzecz, która mieści się między hostelem a nami, to Akademia Życia. I to były pierwsze tego typu mieszkania treningowe w Polsce, które uruchomiło miasto w partnerstwie z organizacją pozarządową i z biznesem, i też z powodzeniem od 10 lat. Raz, że wiele, wiele osób wychodzi stąd i zaczyna samodzielne życie, tworząc nowe rodziny, przeprowadzając się do Konina, bo jest to naprawdę w ich ocenie, myślę, doskonałe miejsce do tego, żeby żyć i pracować, o czym często my nie widzimy, nie myślimy, czy nie widzimy tego, bo jesteśmy tutaj codziennie i tego nie dostrzegamy, ale też Akademia Życia to jest takie miejsce, które promieniuje na całą Polskę, dlatego i też pewnie już poza granicę, dlatego że mamy tutaj uczestników spoza Polski, którzy przyjeżdżają do Konina i uczą się właśnie samodzielnego życia, aktywnej rehabilitacji, ale też wiele miast podglądało i podgląda te nasze konińskie rozwiązania i przynosi do siebie. Więc opowiadam o tym, no bo oczywiście my jesteśmy dumni, bo jesteśmy tutaj obok tego i mamy tak wspaniałych sąsiadów, ale opowiadam też o tym, bo Państwo powinniście być dumni, to robi nasze miasto Konin, mieszkańcy Konina i ludzie, którzy tutaj są, i mamy naprawdę, myślę, niezłą markę, jeżeli chodzi o to, o czym dzisiaj Państwu opowiadam, ale jest też wiele innych rzeczy, które powodują, że Konin jest postrzegany jako ciekawe, fajne miasto i czasami o tym zapominamy, a powinniśmy być z tego dumni.
1: Już na koniec, Panie Bartku, zapytam, jakie plany na najbliższy czas?
0: Ktoś kiedyś powiedział, że najłatwiej rozweselić Pana Boga, jak się ma plany na przyszłość, bo on zawsze może coś z tym zrobić. Pracujemy też oczywiście nad innymi rzeczami w

0: miejscu, czyli to jest budżet obywatelski, który też już nam towarzyszy od wielu, wielu lat, bo to jest od 2014 roku. A rozglądając się po Koninie, zobaczycie Państwo, że wiele pomysłów już ma swoje życie, jest między nami i nam fajnie służy i zachęcam do tego, żeby to zrobić. Jak mówimy o marzeniach, to tak, budżet obywatelski. Będziemy próbowali właśnie, jak to ładnie nazwać, broić dalej razem z mieszkańcami Konina i wspierać ich w tym, żeby oni realizowali swoje marzenia. I...
1: Super, ja życzę Panu spełnienia tych marzeń. Oczywiście siły i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów.
0: Znaczy, nie da się niczego zrobić samemu i to doskonale wszyscy wiemy, że jest bardzo trudne albo niemożliwe. Naszym, myślę, urokiem, myślę o Koninie mieszkańców, jest to, że ludzie potrafią pracować wspólnie, że potrafią w ciekawych pomysłach się łączyć, że potrafią te marzenia wprowadzać w życie, więc myślę, że życzenie jak najbardziej do zrealizowania. Mamy fajny zespół i też ludzie, którzy pracują w centrum, robią to, myślę, z ogromną pasją, więc trzymamy kciuki, zobaczymy co dalej, ale zapraszamy serdecznie do nas i bardzo prosimy o kontakt. Jeżeli czegoś się Państwo, może złe słowo, obawiacie, ale jeżeli macie jakieś pytania, jakieś rzeczy do wyjaśnienia, to jesteśmy do Państwa dyspozycji i bardzo prosimy, odwiedzajcie nas, piszcie do nas, dzwońcie, przychodźcie, postaramy się znaleźć rozwiązanie dla Waszego pomysłu i to, jak można go wesprzeć.
1: Super, ja dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu bardzo i dziękuję Pani.
2: Aby skorzystać z miejsca w COP-ie, wystarczy sprawdzić w kalendarzu wolny termin.

0: klubu wolno. One przypatrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.